Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na razie w tej pogodzie skromnie, skromne 10 stopni, tyle na moim radiowym termometrze, ale dzisiaj znowu zobaczymy powyżej 20, bo w naszym regionie 23, być może nawet 24 stopnie ciepła. Do tego dziś nieco więcej chmur, ale słońca też będzie sporo. Wiatr z południowego wschodu wieje słabo, 11 km na godzinę i niewiele przyspieszy. Obecnie na barometrach 1029 hektopaskali ciśnienie będzie się wahać, warunki biometeo na razie są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 6. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Niższe podatki dla części Polaków. Rząd przyjął projekt budżetu. Uwaga na oszustów, oferują rabaty na paliwo, by wyłudzić pieniądze. I kolejne potwierdzenie starego porzekadła, że sen to zdrowie. Miriam Lipińska. Rząd przyjął projekt budżetu, a w nim zmiany w podatkach. I tak pierwszy próg wzrośnie ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też próg pośredni między 130 a 150 tysięcy z 24% stawką podatku. Dopiero od zarobków powyżej 150 tysięcy podatek wyniesie 32%. Dla niektórych to będzie zauważalna oszczędność, mówi ekonomista Marek Zuber.
4: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedla obecną sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
3: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Proponują rzekome rabaty na stacjach. Monitorujący tego typu przestępstwa Instytut NASK odebrał setki zgłoszeń. Jak mówi Karol Bojka z NASK-u, przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych.
5: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
3: NASK zaleca ostrożność i kontakt z instytutem, gdyby ktoś zauważył podobne przestępstwo. Są zarzuty dla ojca dziewczynki, która zginęła przygnieciona przez ogrodzenie. Do tragedii doszło w niedzielę w Lipnie w Kujawsko-Pomorskiem. Podczas rodzinnego spaceru ojciec wspiął się na ogrodzenie, żeby zerwać z drzewa owoce, a element płotu przewrócił się na 5-latkę. Dziewczynka zmarła. Ojciec miał ponad 3 promile alkoholu we krwi. Mężczyźnie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. A to już inna sprawa spod Radomia. 34-latek odpowie za zniszczenie 10 kapliczek z wizerunkiem Matki Boskiej. Niektóre z nich były w rejestrze zabytków. Mężczyzna obrzucał je kurzymi jajami wypełnionymi atramentem. Za to, co zrobił, trafił do tymczasowego aresztu. Ma też przejść badania psychiatryczne. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szpital Kopernika w Łodzi szuka chętnych do sprawdzenia nowatorskiego leczenia raka płuc. Naukowcy chcą dowiedzieć się, jakie efekty przyniesie połączenie 3 metod leczenia, mówi dr Tomasz Kuncman.
6: W naszym badaniu chcemy sprawdzić, czy dołączenie nowoczesnej, precyzyjnej radioterapii może zwiększyć skuteczność leczenia.
3: Do badania w Szpitalu Kopernika w Łodzi zgłaszać mogą się pacjenci leczeni chemio- i immunoterapią z całego kraju. Dobry sen może wspierać nasze zdrowie. Naukowcy twierdzą, że osoby, które śpią dłużej w fazie REM i śnie głębokim, rzadziej zapadają na wiele poważnych chorób, w tym demencję, chorobę Parkinsona, cukrzycę typu drugiego i depresję. Najkorzystniejsze dla zdrowia okazało się spanie od 6 do 8 godzin na dobę. Z kolei sen krótszy niż 5 godzin wyraźnie zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.
2: Powiem ci szczerze, że ja się zastanawiam właśnie, ile ja godzin spałam. Czy to 5 wystarczyło, czy chyba trochę krócej?
7: 6:03, może lepiej nie pytajmy, ile kto spał, bo to raczej jest krócej niż dłużej. No ale jeżeli ktoś jest w stanie wytrzymać właśnie w takim, a nie innym czasie, to jest okej.
2: Witamy Was serdecznie, 30 września, czyli ostatni dzień września, dzisiaj środa, a witają Was w Blond duecie Grażyna Marciniak
7: i Karolina Romke. No to cześć o poranku.

0: od radia.
1: Na ten temat.
2: Środa, 12:30.
1: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
2: Marcin Magdziński, dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum.
0: Od radia dla ciebie.
3: 10 minut po godzinie 6.

0: A wschód słońca dzisiaj o 6.46, zachód z kolei 18.27.
1: Dzień potrwa 11 godzin i 39 minut. Na razie jest taki poranek, który przypomina wieczór, ale można spokojnie wstawać, jeżeli trzeba, to jest środa, słuchajcie.
0: Tak, jakby ktoś nie zauważył jeszcze w kalendarzu, to środa i dorzucimy jeszcze ładnie licząc 273 dzień roku.
1: I 92 tylko do końca tego roku i 82 jesieni. No to tak ładnie, prawie do końca roku będzie z nami jesień.
0: Jakby ktoś nie zdążył z projektem Lato 2026, to można na 27 albo na Sylwestra już. My wam co nieco zagramy, jakbyście się mieli budzić o poranku, no to niech muzyka wam towarzyszy.
2: Duet na rano.

0: No dobrze, no to teraz do kawy dorzucamy, jeżeli zrobiliście kolorowe gazetki. Sprawdźmy, cóż tam te gazetki krzyczą. 200 tysięcy emerytów bez czternastki. No się okazało, że paru przekroczyło i dodatkowa wypłata już nie dla wszystkich.
1: Bezkarny gwiazdor, czyli ktoś znowu gdzieś pojechał nie tak, albo nie tak zaparkował, albo po prostu coś innego zrobił. Tym razem Arkadiusz Milik. No tak, no poza boiskiem to taki faul, można powiedzieć.
0: No dobrze, no to teraz kwestia związana z tym filmem, z tym właśnie filmem, o którym wszyscy ciągle mówią, czyli Lalka kinowa, której dzisiaj premiera, to już czwarte wcielenie Izabeli Łęckiej. Tata ma dobrze.
1: No, to zależy, z jakim komentarzem się spotka. Za to, jeżeli chodzi o Macieja Dowbora, stwierdził, że nazwisko pomogło mu zaistnieć. No, właściwie teraz to już wypracował swoje.
0: No właśnie. W kwestiach nazwisk ta z kolei daje sobie pięknie ladę. Helena Englert może liczyć na wsparcie mamy Beaty. A co? Ściska w objęciach. Wy też jesteście przez nas otulani, przytulani, przez muzykę zwłaszcza.
1: Ej, taki poranek to jest poranek.
0: No i z wami także Bananarama i Venus.

0: Zostawić nas na dobre.
1: 24 minuty po godzinie 6 w trasie. Na razie cisza, spokój, aby tak zostało.
2: A jeżeli coś u was dzieje się na drodze, którą przemierzacie od rana, możecie również informować o tych innych. Facebookowy profil Radia Centrum.
1: No i numer telefonu 62 500 306 i 4, na który możecie nagrywać. My wyruszamy w trasę już za kilka chwil.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki i ptaszyny za kółkiem. Ruszamy w trasę. W tej trasie o poranku można jechać, nie ma tłoku. Są oczywiście kwestie związane z remontami, na które uważajcie. Oczywiście Krajowa 12, gdzie całodobowo sygnalizacja świetlna to utrudnienie. Uważajcie, zrobi się tłoczne już za kilka chwil. Na wysokości ulicy Zgodnej 1A uważajcie, jeszcze mogą być utrudnienia w związku z pracami prowadzonymi przez kaliskie wodociągi od razu przy wjeździe z Lipowej, więc tutaj noga z gazu. Przebudowa ulicy Dobrzeckiej, Świętego Michała, tutaj zamknięta dla ruchu ulica Dobrzecka na odcinku od Ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. I także zwróćcie uwagę na tymczasowe oznakowanie, są objazdy. Remont także ulicy Skalmierzyckiej, ten jeszcze może chwilę potrwać. No i Ostrów Wielkopolski, tutaj na Wrocławskiej, na Leduchowskiego spotkacie drogowców i oczywiście Krajowa 36, to za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tu także miejscami sygnalizacja świetlna kierująca ruchem. Zwężenia, więc noga z gazu.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
5: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: W Europie sprzedaż bije rekordy, a u nas tylko 4% Polaków bierze pod uwagę zakup samochodu elektrycznego, a 4 na 10 nadal chce auta z klasycznym silnikiem spalinowym. Problemem pozostają wysokie ceny i dostęp do ładowarek.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: My was będziemy ładować muzyką, ładować wasze baterie o poranku. Mam nadzieję, że będą one wystarczająco naładowane na cały dzień. 27 minut do godziny 7, a już teraz mamy Whitney Houston w głośnikach z kawałkiem I Wanna Dance With Someone Who Loves Me.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Daja Nowopotówku poszukuje osób na stanowisko pracownika w branży metalowej, pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wózka widłowego i operator wycinarki laserowej. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459 783 897 459. Zatrudnienie dla kobiet i mężczyzn.
0: Ogłoszenie.

0: kieszeni.
1: No to sprawdźmy, kto już przeszedł na świat w ostatnim dniu września. Monika Bellucci, urodzona w 1964 roku. Włoska piękność. Aktorka, modelka, zagrała w takich filmach jak Malena, Matrix, Reaktywacja, Apartament czy Braterstwo Wilków.
2: Do piękności nie należy, ale to naprawdę osobowość medialna. Tymon Tymański, 1968 rocznik, kompozytor, wokalista, multiinstrumentalista, autor tekstów, producent muzyczny, jednym słowem człowiek orkiestra, związany z trójmiejską sceną jazzową i alternatywną.
1: Marion Cotillard, urodzona w 1975 roku, francuska aktorka, laureatka Oscara za rolę Edith Piaf w filmie Niczego nie żałuje, zagrała też w Annette, Incepcji, Nine czy Mroczny rycerz powstaje.
2: Martina Hingis, to 1980 rocznik, szwajcarska tenisistka, wielokrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych, no i była liderka rankingu WTA.
1: No i najmłodszy z tego grona, 97 rocznik, to Max Verstappen, holenderski kierowca wyścigowy, wielokrotny mistrz świata Formuły 1.
2: A urodzeni tego dnia są szlachetni, sympatyczni i optymistyczni.
1: Potrafią cierpliwie czekać, wyciągać wnioski.
2: Interesują się psychologią, pomagają innym, mądrze doradzają.
1: Cieszą się autorytetem wśród współpracowników i przyjaciół.
2: W miłości są subtelni i ostrożni, a często niepotrzebnie cierpią z powodu kompleksów i lubią troszkę marzyć.
1: Szczęśliwa cyfra urodzonych 30 września to 2.
2: Kamień szlachetny, diament.
1: A sprzyjający znak zodiaku... No właśnie, kozioł się odezwał i zniknął. To jeszcze raz.
0: Koziorożec.
1: Jest koziorożec skromny. No to wszystkim tym, którzy mają dzisiaj urodziny, życzymy wszystkiego, co najpiękniejsze.
2: No i oczywiście dobrych pomysłów na to, żeby zmieniać wszystko na lepsze.
1: Zrówka szczęścia pomarańczy. Niech wam właśnie Justin Timberlake zaśpiewa Can't Stop the Feeling specjalnie dla was na urodziny.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: No jest kolejny duży wyciek danych. Skąd tym razem? O tym powiemy w najbliższych wiadomościach.
2: Szczegóły o 7:00.
3: Reklama.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722. 7000 zł na AGD do twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Cóż w tej pogodzie? No na razie rzaśka, na razie trzeba się ubrać na tak zwaną cebulkę. Oj, bo możecie zmarznąć. Teraz na moim radiowym termometrze 11 stopni, dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce 22 do 23. Nieco więcej chmur, ale słońca też będzie sporo. Wiatr z południowego wschodu na razie wieje słabo. Warunki bijemy to mamy mieszane, neutralne z korzystnymi, różnie bywa, ale nie zaszkodzą dzisiaj.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
4: 7.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polska poderwała myśliwce, Rosja atakuje Ukrainę. Kolejny duży wyciek danych, tym razem to dane księgowe. Sąd zdecydował w sprawie przyszłości 13-latka, który planował atak w szkole. Miriam Lipińska. Polskie myśliwce znów w akcji. Wszystko przez poranny rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert dla kilkunastu powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim. Dostali je m.in. mieszkańcy Lublina, Zamościa, Chełma, powiatu puławskiego, a także Przemyśla, Rzeszowa i powiatu tarnobrzeskiego oraz jarosławskiego. Aby zapewnić polskiemu lotnictwu wojskowemu swobodę działania, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Kolejny bardzo poważny cyberatak w Polsce, tym razem na jedną z największych w kraju firm zajmujących się księgowością. Chodzi o fakturownię. Hakerzy wykradli dane użytkowników i ich kontrahentów, w tym rachunki bankowe i informacje o płatnościach. Cyberprzestępcom nie udało się jednak uzyskać dostępu do danych kart płatniczych i informacji przekazywanych do KSeF. Według fakturowni wyciekły dane z faktur wystawionych przed 2023 rokiem. Firma zaleca użytkownikom zmianę haseł do konta i powiązanego z nim adresu e-mail. A sprawę cyberataku wyjaśniają już służby. Według portalu Zaufana Trzecia Strona przyznała się do niego ta sama grupa, która przypisuje sobie włamanie do systemu MyDoktor. 13-latek, który planował atak w swojej szkole, trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Tak zdecydował sąd w Wąbrzeźnie. Plany chłopaka w ostatniej chwili udaremnili policjanci, którzy w poniedziałek rano weszli do jego domu. W spakowanym do szkoły plecaku znaleźli bagnet, a w domu tasak. 13-latek chciał wejść do szkoły z nożem i skrzywdzić przypadkowo napotkane osoby. Wcześniej zabijanie trenował na kotach. Sprawę zaczęło badać już także Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty. W ciągu tygodnia będzie wiadomo, czy nożownik z Jarosławia zostanie przesłuchany. Prokuratura ponownie powołała w tej sprawie biegłych psychiatrów. Ihor M. w klasztorze benedyktynek zabił księdza i ranił 4 osoby. 31-letni Ukrainiec cały czas przebywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.
6: Jego stan zdrowia być może będzie ulegał zmianie, choćby z uwagi na wdrożone leczenie.
5: I dlatego jest szansa na przesłuchanie, podkreśla Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury, która przejęła śledztwo. Dwie z rannych osób wyszły już ze szpitala, dwie kolejne są na oddziale intensywnej terapii. To osoba duchowna i osoba świecka. Już dziś ekranizacja Lalki Bolesława Prusa wchodzi do kin w całej Polsce. To opowieść poruszająca i ponadczasowa o najważniejszych wartościach w życiu człowieka, mówi grający Stanisława Wokulskiego Marcin Dorociński.
7: To jest o poszanowaniu pracy, o tym jak ciężko jest zarobić pieniądze, jak trzeba mieć odwagę, żeby zarobić pieniądze, o pomaganiu innym i robieniu tego nie w sposób popisowy, tylko po prostu z potrzeby serca i o wielkiej miłości, która bywa niestety ślepa i nieszczęśliwa. Natomiast lepiej przeżyć nieszczęśliwą miłość niż nic nie przeżyć.
5: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska. Na ekranie zobaczycie też plejadę gwiazd polskiego kina, w tym wracającego z aktorskiej emerytury Marka Kondrata w roli Ignacego Rzeckiego.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania pokonała w Sewilli Chorwację 4-1, Anglia w Pradze Czechów 2-0 w najciekawszych wtorkowych meczach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie świata dzięki temu zwycięstwu przedłużyli do 40 serię meczów bez porażki. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w Chengdu. A w tiebreaku drugiej partii nie wykorzystał czterech setboli, mówi Mirosław Żukowski z Rzeczpospolitej.
9: ja nie miałem wielkich nadziei, bo przecież tego Dawidowicza Fokina oglądamy od lat i on jak gra dobrze, to jest bardzo trudny do skruszenia. To jest zawodnik solidny, to jest zawodnik bez żadnych technicznych dziur i z nim się gra łatwiej, kiedy on nie ma tej pewności siebie. Hubert zagrał dobrze, ale Hiszpan jeszcze lepiej.
8: Hubi po raz 13 wystąpił w finale imprezy rangi ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. Ostatni 8 tytuł wywalczył 2,5 roku temu w portugalskim Estoril. Po tym turnieju będzie zajmować 39 miejsce w światowym rankingu tenisistów. To, co nie udało się Hubertowi Hurkaczowi w singlu, udało się Janowi Zielińskiemu w deblu. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson wywalczyli w Chengdu pierwszy wspólny tytuł w grze podwójnej. W finale pokonali Amerykanina Roberta Galloway'a i Szweda Andrego Ransona 7-6, 7-5. Polak świętował w sumie 6 triumf w karierze, a pierwszy od 2024 roku. I jeszcze Formuła 1. Fernando Alonso przedłużył umowę z teamem Aston Martin na kolejny sezon. Brytyjski zespół poinformował o tym tuż przed kolejnym wyścigiem Formuły 1, czyli Grand Prix Bahrajnu. To odbędzie się w niedzielę wyjątkowo nie na torze Sakhir w Bahrajnie, lecz na torze Sepang w Malezji. Ta zmiana jest związana z trwającym konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. 45-letni Hiszpan to dwukrotny mistrz świata Formuły 1.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po godzinie 7:00. Ponad dzisiaj gwiazdy sprzyjają nam i dodają pewności siebie podczas rozmów o pieniądzach i wynagrodzeniu.
10: To będzie bardzo udany dzień. Będziemy trochę ciekawscy, ale też będziemy pilnować swoich sekretów.
2: A popołudnie ponoć będzie sprzyjać zakupom, dbaniu o wygodę i zdrowie. I o tym wszystkim będziemy wam jeszcze dzisiaj mówić.
10: A to podczas horoskopu za kilka minut.

0: Reklama.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Na ten temat.
4: Środa, 12:30.
3: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
4: Marcin Magdziński, dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum.
2: Od radia. Dla ciebie.

0: Byku, zajmiesz się swoimi potrzebami i dzisiaj będziesz miał powodzenie. Ktoś, kto inaczej myśli, będzie też z tobą współpracował. Skup się na konkretnym działaniu, nie na dyskusjach i obietnicach, a w ten sposób łatwiej osiągniesz cele. Po południu dzisiaj czas na jakieś przygody, a może odpoczynek po prostu.
1: Bliźnięta, bądźcie uważne, uprzejme, bo ludzie mogą dzisiaj bardziej was potrzebować. Dzień sprzyja nadrabianiu zaległości, ale nie przesadzajcie z ilością nowych zadań. Trzeba mieć trochę czasu na rachunki i porządki. To wprowadzi spokój. Dzisiaj zadbajcie o kondycję urody, nie bądźcie jednak zbyt krytyczni wobec siebie, bo popsujecie sobie niepotrzebnie humor.
0: Rak. Będziesz w świetnym humorze. Dzień minie ci bardzo szybko, bądź czujny, raku, a dzień będzie sprzyjał niespodziewanym propozycjom i sukcesom. Na zebraniach wpadniesz na pomysły, które zapewnią ci uznanie i autorytet. Nie obawiaj się nowości, to wyjdzie ci na dobre. Popołudnie warto spędzić wśród przyjaciół, a czyjeś sukcesy dodadzą ci optymizmu.
1: Lwie, ciekawa informacja przyciągnie twoją uwagę, postanowisz szybko wyjaśnić sprawę. Ostrożnie, nie wdawaj się w dyskusję, nie wytykaj nikomu błędów. Najlepiej zrobisz, jeżeli zajmiesz się swoimi sprawami i zrobisz trochę porządku. W razie potrzeby jednak prawdziwi przyjaciele nie zostawią cię w potrzebie. Wieczorem zmiana aury, dzisiaj ponoć będziesz mieć jeszcze lepsze pomysły.
0: Panno, udowodnisz, że wszystko potrafisz zrobić się szybko i dobrze. Postaraj się trochę bardziej opanować nad różnymi emocjami, a będzie okej. Ktoś może się obrazić, gdybyś powiedział jakąś mocniejszą uwagę, więc warto zrezygnować. Po południu zająć się domem, sprawami rodziny, ale nie tylko. Pamiętaj także o sobie.
1: Wago, dzisiaj będziesz zwracać większą uwagę na to, co sądzą na twój temat inni. Dziś mogą się wydarzyć pewne zaskakujące ploteczki na twój temat. Warto zabiegać o uznanie, ale nie za wszelką cenę. Skup się na tych osobach, które są dla ciebie ważne i nie trać energii na tych, którzy cię nie rozumieją. Dzisiaj uwaga, słońce w koniunkcji radzi, żeby pójść na randkę.
0: Skorpionie, możesz wpaść na doskonały pomysł, dzięki któremu pomnożysz swoje pieniądze. Masz dzisiaj też dobry dzień na współpracę, biznes, naukę. Słuchaj, co inni mają do powiedzenia, ale filtruj przez to, co ty chcesz zrobić. Ważne osoby będą ci dzisiaj bardziej przychylne, możesz z nimi śmiało rozmawiać, a po południu ktoś bliski będzie miał świetne pomysły na różne rozrywki. Skorzystaj.
1: Strzelcu, nie złość się, jeżeli ktoś skrytykuje twoje poglądy albo wybory. Zamiast tracić czas na próżne dyskusje, po prostu spokojnie rób swoje. Dzisiaj porządki w różnych dziedzinach życia, dzięki czemu poczujesz, że masz więcej przestrzeni na nowości. Po południu nie licz kalorii, bo humor poprawi ci ulubione danie. Odpocznij, zajmij się hobby, a Jowisz, uwaga, w trygonie przyniesie jeszcze lepsze pomysły.
0: Koziorożcu, niczym się dzisiaj nie martw. Trudne sprawy będą układały się po twojej myśli. Możesz też liczyć na sympatyczne zbiegi okoliczności i korzystne propozycje. Unikaj nadmiernych wydatków, a dzisiaj będzie można liczyć też na twoje dobre serce. Po południu nie wzbraniaj się przed wizytą u bliskich. Będzie sympatycznie.
1: Wodniku, zajmij się swoimi finansami i pracą. Dzień szybko zleci. Uważaj na słowa, szczególnie jeśli zamierzasz omawiać czyjeś marzenia albo uczucia. Dzisiaj możesz się także nieco pogubić. Okaże się, że twoje poglądy nie wszystkim się podobają. Na szczęście intuicja uchroni cię przed kłopotami. Wieczorem wyjaśnią się różne wątpliwości. Poczujesz, że kontrolujesz sytuację.
0: Ryby, będziesz towarzyski, wybaczysz innym różne stare urazy. Wreszcie dogadasz się z kimś, kto dotychczas miał inne zdanie od ciebie. Wszyscy dookoła odetchną z ulgą, atmosfera stanie się lepsza, a po południu skup się na rachunkach, szybko rozwiążesz pewien problem. Warto też się wybrać na zakupy. Będzie to czas na dobre okazje.
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem. Reklama.
3: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.

0: Heaven is a place on earth, a my będziemy się wybierać w to heaven, bo w Kaliszu będzie budowany statek kosmiczny.
1: Ale spokojnie, to tylko będzie taki model, ale za to bardzo...
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 7:30 minęła, czas na pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Chcą odwołania Rady Miasta i Gminy. Za chwilę szczegóły. Młodzi Kaliszanie zbudują rakietę. A w sporcie Urban przed startem ligi.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Koźminie Wielkopolskim chcą odwołania Rady Miasta i Gminy przed końcem kadencji. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum trafiło do burmistrza oraz komisarza wyborczego w Kaliszu. Pełnomocnikiem grupy inicjatywnej została Anna Lilianna Zawodna.
4: Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum złożono u Piotra Osucha, burmistrza Koźmina Wielkopolskiego, 23 września. Następnego dnia włodarz potwierdził otrzymanie dokumentu. Tego samego dnia zawiadomienie otrzymał również komisarz wyborczy w Kaliszu, który potwierdził ten fakt dzień później, 25 września. Pełnomocnikiem grupy inicjatywnej jest Anna Liliana Zawodna. Od momentu dopełnienia formalności, czyli powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia referendum burmistrza, jego inicjatorzy mają 60 dni na zebranie podpisów pod wnioskiem. Żeby mogli przeprowadzić głosowanie, swoje podpisy poparcia musi złożyć co najmniej 10% osób uprawnionych do głosowania. W poprzednich wyborach samorządowych w Koźminie Wielkopolskim takie prawo miało niewiele ponad 10 tysięcy osób. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Wiedzą już, jak działa rakieta, a teraz wspólnie zbudują model szkolnego statku kosmicznego. To atrakcje najbliższego spotkania koła astronomicznego prowadzonego przez Fundację Karola Malaperta. To kolejna odsłona projektu łączącego naukę o kosmosie z wolontariatem, promowaniem tolerancji oraz równości.
5: Dwa pierwsze spotkania w październiku poświęcimy je na projekt wolontariacki. Z Fundacją Miszmasz przygotujemy rakiety, które wspólnie wystrzelimy w niebo. Mamy specjalne modele szkolne rakiet kosmicznych, które są przetestowane i certyfikowane. Są to rakiety skonstruowane z kartonu i z balsy, a także mają specjalne certyfikowane bezpieczne silniki.
2: Powiedział Radio Centrum Radosław Pior z Fundacji Karola Malaperta, prowadzący zajęcia koła astronomicznego. Te odbywają się w każdy czwartek w Akceleratorze Kultury przy ulicy Nowy Świat w Kaliszu. W tym tygodniu, 1 października, grupa młodsza i starsza spotyka się razem o 17:00 na budowaniu rakiet. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Szykuje się kolejny bardzo ciekawy sezon. Mowa o koszykarskiej PGE Basket Lidze, która właśnie zmieniła nazwę i ma nowego sponsora tytularnego. W gronie 16 najlepszych drużyn w Polsce jest także Tasomix Rosiek Stal Ostrów, która w poprzednich rozgrywkach sprawiła swoim kibicom sporo miłych niespodzianek. Czy teraz dysponujący jednym z najmniejszych, jeśli nie najmniejszym budżetem klub z Ostrowa znów zaskoczy? Rywale się zbroją i poziom ligi z roku na rok wzrasta, a my spokojnie będziemy grać z meczu na mecz, powiedział Radio Centrum Andrzej Urban, trener Ostrowskiego koszykarzy, który spodziewa się ciekawego sezonu.
6: Myślę, że może być jeszcze bardziej zacięta, bo nie widać po prostu drużyn, które by odstawały ani to, czy to u góry, czy u dołu. Nie ma takich zespołów, także dalej wszystko będzie otwarte, tak jak zeszły sezon, gdzie zespół z 9 miejsca grał w finale. Także w tym sezonie równie zaciętej ligi się spodziewam lub nawet bardziej.
7: I tak naprawdę u Was to krok po kroku. Tutaj nie ma żadnych dalekosiężnych celów, tylko po prostu z meczu na mecz.
6: Dokładnie w ten sposób patrzymy na to.
2: PGE Basket Liga ruszy w piątek, 2 października. Tasomix Rosiek Stal swój pierwszy ligowy mecz zagra dzień później w Lublinie. Przed własną publicznością w walce o punkty zaprezentuje się 12 października w meczu z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
9: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz kolejny w godzinach porannych. O tej porze ten ruch jest nieco większy na skrzyżowaniach w Kaliszu z Wojska Polskiego. Już to widać. W samym centrum miasta jeszcze być może nie jest tak źle. 25 Podmiejska, tutaj tylko miejscami postoicie. No i szlak Bursztynowa raczej na samej Częstochowskiej, tutaj na rondzie nieco się korkuje. Podobna sytuacja również na Łódzkiej, no i Krajowa 12, czyli w miejscowości Zduny. Tu podobna sytuacja. W kwestiach związanych z remontami jeszcze dla Was szybkie przypomnienie, że trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. To jest Opatówek. Tutaj także zwróćcie uwagę na tymczasowe oznakowanie. S11 to obwodnica Kępna. Tutaj także prowadzone są prace modernizacyjne. No i droga wojewódzka 470, co budowa infrastruktury pieszej między Skarszewem a Skrętem do miejscowości Dęberów. Czasowo jest skierowany przez robotników.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
9: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
2: Nowoczesne auta będą działały krócej niż starsze konstrukcja. Przyczyną tego nie będą sterki techniczne. Tak twierdzi szef jednego z motoryzacyjnych gigantów. Mówi wprost, że samochody będą żyć krócej. A dlaczego? Ponieważ oprogramowanie i nowe technologie wyprzedzą funkcjonalne możliwości auta. Już cykl życia współczesnych samochodów upodabnia się do smartfonów, gdzie mimo sprawnej mechaniki brak aktualizacji systemu ogranicza użyteczność pojazdu. No i wartość takiego używanego auta w przyszłości będzie zależna od tego, czy aktualne jest oprogramowanie, czy też nie.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23 minuty do godziny 8.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osób na stanowisko pracownika w branży metalowej, pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wózka widłowego i operator wycinarki laserowej. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459. 783 897 459. Praca zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: 7000 zł na AGD do Twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
2: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
4: Zapraszamy.
5: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Aurelis, znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
5: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
4: Aurelis-znicze.pl.
6: Reklama.

0: Dzisiaj w kalendarzu 30 września, no i oczywiście są przeróżne święta, a wśród tych świąt mamy Światowy Dzień Copywritera i Dzień Archiwisty na przykład.
1: Jest też Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Międzynarodowy Dzień Podcastów, no ale ta najważniejsza data na 30 września to jest właśnie to.
0: Jest, tararam, fanfary. Dzień chłopaka mamy dzisiaj.
1: No chłopaki, trzymajcie się ciepło i dobrego dnia dzisiaj wam życzymy, szczególnie od samego rana. Możecie także życzyć chłopakom coś swoim ukochanym, bliskim z pracy. No, kto wam przyjdzie do głowy? Facebookowy profil Radia Centrum. Tam mamy takiego radiowego chłopaka muzycznego.
0: Możecie tam również w komentarzach składać życzenia, oznaczać ich i dawać znać, jak tam świętują. Są oczywiście tacy, którzy świętują Dzień Mężczyzna, nie Dzień Chłopaka, a są tacy, którzy od razu łapią się za oba święta.
1: No i tak chyba powinno być.
0: Mówisz, że od przybytku głowa nie boli?
1: Krótkie spodenki każdy nosi.
0: No dobrze, no to skoro chłopaki, no to również dla was mamy teraz dedykację specjalną. Kuba i Kuba, chłopaki właśnie. 12 minut do 8. Wszystkiego co najlepsze.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: No i kolejne wyliczenia. Tym razem chodzi o wrześniową inflację, tym razem z czwórką z przodu.
2: Jak przewidują ekonomiści, o tym w wiadomościach o 8.
3: Reklama.
4: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
5: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Zapraszam na tej do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu.
7: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie Twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie. Jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
8: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, Wał Staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
9: Co robić 4 października? Oczywiście, jechać za Dynią do Rusowa. W dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
10: Pasja, talent, miłość do jazzu.
11: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszym Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
12: Więcej na www.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Coraz więcej słońca, błękitne niebo, chociaż dzisiaj to niebo będzie mocniej zachmurzone, ale spokojnie temperatura w godzinach popołudniowych sięgnie 23 stopni. Na razie jeszcze takie skromne 11. Do tego wiatr z południowego wschodu słaby, 13 km na godzinę, nie bardzo przyspieszy. Warunki biometeo teraz są korzystne, a ciśnienie na wysokości 1029 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła 8. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Polskie myśliwce w powietrzu, trwa rosyjski atak na Ukrainę. Wrześniowa inflacja z czwórką z przodu, przewidują ekonomiści. Nowa ekranizacja lalki od dziś w kinach. Mirjam Lipińskie swoje myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Mieszkańcy części województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alerty RCB, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Tymczasem Polska wciąż nie ma telefonicznej aplikacji ostrzegającej o możliwym ataku z powietrza. Komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek zapewnia jednak, że prace nad nią są już zaawansowane.
5: Będzie wibrować, będzie sygnał alarmowy syreny. Będzie włączona sygnalizacja latarką. No i myślę, że taka informacja każdego, kto będzie miał oczywiście tą aplikację zainstalowaną.
4: U syreny alarmowej.
6: Nie chciałem kolejnego wieczora czy nocy po prostu zastanawiać się, czy będzie była syrena, czy ja ją usłyszę, czy nie. No i w związku z tym uważałem, że taka aplikacja byłaby mi potrzebna właśnie, żeby wiedzieć, że na pewno będę wiedział, jak będzie taki sygnał, a dwa, żeby mieć czas na odpowiednią reakcję.
4: A po poniedziałkowym alarmie o zagrożeniu z powietrza w Lublinie wielu mieszkańców tego miasta skarżyło się, że nie słyszało syren. Dziś poznamy najnowsze dane o inflacji w kończącym się wrześniu. Eksperci mówią zgodnie, przez drogie paliwa czeka nas duży inflacyjny skok.
7: Zakładamy, że zobaczymy tam czwórkę z przodu, 4,1 rok do roku dokładnie.
8: No niestety, we wrześniu to będziemy mieli do czynienia z kolejnym skokowym wzrostem inflacji w kierunku bardzo duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy czwórkę z przodu.
4: Mówili Krystian Jaworski, ekonomista Credit.

0: Agricole i Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska. A szybko rosnąca inflacja może oznaczać podwyżkę stóp procentowych i to jeszcze w tym roku. Plaże w Ustce i sąsiednich miejscowościach nadal zamknięte po znalezieniu na brzegu czarnej oleistej substancji. To prawdopodobnie mazut, który został zrzucony z któregoś ze statków podczas czyszczenia baków. Trwa ustalanie jednostki, która to zrobiła. Zostały pobrane próbki, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
1: Zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obuwie. Są też osoby ze zwierzętami.
2: Zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił.
0: Dodają rozczarowani turyści, bo pogoda nad morzem piękna, a na plaży wstęp wzbroniony. Sprzątanie ma potrwać co najmniej kilka dni. Od dziś można wybrać się do kina na najnowszą ekranizację lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kowalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Przedwczoraj pierwsi widzowie oklaskiwali film na premierze w Teatrze Wielkim w Warszawie.
3: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka, film przecudowny.
4: Tym filmem Marcin Dorociński zapewnił sobie nieśmiertelność. Wokulski jest znakomity. No ja jestem pod gigantycznym wrażeniem.
5: Porównałbym ten film do Ziemi Obiecanej. Niezwykłym rozmachem. Poleciłbym każdemu.
0: W filmie pojawiają się gwiazdy polskiego kina, między innymi Marek Kondrat, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn, Agata Kulesza, Maria Dębska i Borys Szyc.
6: Kursy walut.
7: Otwieramy Kantar o poranku i sprawdźmy, jak wygląda średni kurs walut. Euro 4 zł 36 groszy, dolar amerykański 3 zł 84 grosze, frank szwajcarski 4 zł 61 groszy, funt brytyjski 5 zł i 10 groszy. Jakbyście szukali gdzieś ciepłych krajów i chcieli wylecieć na przykład do Tunezji, no to wtedy dinar tunezyjski kosztuje 1 zł i 28 groszy.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Jeżeli jednak zostaniecie, no to pamiętajcie, żeby składać życzenia tym, którzy mają dzisiaj imieniny.
8: Oj, zaraz będzie Zofia chyba w piosence, no na dzisiaj świętuje Franciszek również.
7: Grzegorz, Nadia, Wiktor i Felicja.
8: Hieronim, Nadzieja, Hieronima i Honoriusz.
7: Cóż za zacne grono świętujących 30 września. Pamiętajcie, żeby złożyć im życzenia. I skoro już powiedziałaś, to co my tam mamy na liście?
8: Alvaro Soler i śpiewamy.
7: No to dla Zośki i nie tylko.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Reklama.

0: szczęście to wygląda tak sielsko i anielsko, że można było po prostu spakować się i nawet nie w Bieszczady, tylko sobie wyruszyć gdzieś na wieś, bo tam ponoć można znaleźć spokój, a my wynaleźliśmy dla was wieś, która ponoć ma tytuł tej najpiękniejszej.
1: To jest w Anglii, chociaż Urszula Sipińska po prostu śpiewała, chce wyjechać na wieś, każdy może ma taki domek, za którym tęskni. Ten jest przepiękny, jeśli chodzi o architekturę.
0: Jeżeli dobrze czytam nazwę, to wieś nazywa się Beebury w hrabstwie Gloucestershire, położona w dystrykcie Cotswold. No i teraz mojego angielskiego. Jej urodę już w XIX wieku opisywał sam William Morris, nazywając ją

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W najbliższych wiadomościach świetne wiadomości dla seniorów.
2: W ten weekend będą mogli bezpłatnie zwiedzić wszystkie wystawy stałe w muzeum w Kaliszu. A jakie? O tym już niebawem.
1: O 8:30 szczegóły.

0: Taka wersja Missing w wykonaniu No Mercy. 8:30 minęła. Kasia Górcewicz, studio Radia Centrum.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zmiany na stanowisku prezesa ostrowskiego MZO. W tym serwisie także o propozycji muzeum dla seniorów, a w sporcie mieszkanka Ostrowa będzie sędziować w Ekwadorze.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Po niemal 20 latach zmiana na czele Ostrowskiego Miejskiego Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO. Rada Nadzorcza Spółki odwołała prezesa Andrzeja Strykowskiego oraz członka zarządu Rafała Pietrzykowskiego. Nową prezes spółki została Karina Wicenciak, dotychczas związana z Urzędem Miejskim i Regionalnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów.
4: Formalnie MZO jest spółką komunalną wchodzącą w skład grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego. Jej podmiotem dominującym jest CRK, którego procentowym właścicielem jest z kolei gmina miasto Ostrów Wielkopolski. Od roku 2007 spółką kierował Andrzej Strykowski, powołany na stanowisko prezesa jeszcze przez prezydenta Radosława Torzyńskiego. W latach 2012-20 Strykowski był jednocześnie prezesem zarówno MZO, jak i powołanej wtedy nowej spółki RZZO, czyli Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Tak było do 28 września, gdy po niemal dwóch dekadach Strykowski został nagle odwołany ze stanowiska prezesa MZO. Wraz z nim Rada Nadzorcza odwołała również członka zarządu Rafała Pietrzykowskiego. Powodów odwołania dotychczasowego zarządu nie podano w przekazanym oficjalnym komunikacie. Wiadomo za to, że nową prezes została Karina Wicenciak, od ponad 25 lat zawodowo związana z ochroną środowiska i gospodarką odpadami. Wcześniej w latach 2013-17 kierowała Wydziałem Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim. Od roku 2017 pracowała w RZZO, gdzie odpowiadała za dział ochrony środowiska. Teraz będzie zarządzać całą spółką MZO. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej po raz kolejny włącza się w ogólnopolski projekt Weekend Seniora z Kulturą i zaprasza wszystkich seniorów do skorzystania z oferty w ten weekend 3 i 4 października. Ogólnopolski projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zachęca seniorów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, sprzyja ich integracji i aktywizacji oraz ułatwia odkrywanie oferty kulturalnej w okolicy. Dlatego w ten weekend seniorzy będą mogli bezpłatnie zwiedzić wszystkie wystawy stałe muzeum. Salę Tadeusza Kulisiewicza, wystawę etnograficzną, wystawę archeologiczną, wystawę historii miasta Kalisza oraz wystawę sztuki i grafiki. Dodatkowo w sobotę 3 października o godzinie 12 muzeum zaprasza na specjalne zwiedzanie z przewodnikiem. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zaprasza zainteresowanych seniorów po odbiór bezpłatnych wejściówek w kasie muzeum w godzinach otwarcia. Tyle co wróciła z Barcelony, gdzie sędziowała hit Ligi Mistrzyń Piłkarek, a zaraz potem otrzymała powołanie do prowadzenia meczów podczas rozgrywanego w drugiej połowie października w Ekwadorze odpowiednika Europejskiej Ligi Mistrzyń Pucharu Wyzwolicieli Ameryki w żeńskim futbolu. Mowa o pochodzącej z Raczyc pod Odolanowem, mieszkanki Ostrowa Wielkopolskiego, Michalinie Diakow, której to kariera sędziowska rozwija się znacząco z każdym rokiem. Nie ukrywam, że było to dla mnie duże, ale jakże miłe zaskoczenie, powiedziała Radio Centrum Michalina Diakow.
5: Dosłownie chwilę po tym, jak wracałam w sumie w bank podróży do domu z Barcelony, rano otrzymałam informację z UEFA, że wysyłają mnie na wymianę z Conan Bolem aż do dalekiego Ekwadoru, no więc dosłownie za 2 tygodnie udam się tam na tak zwaną ich Ligę Mistrzyń. Oni grają troszkę w innym formacie, bo grają w formacie turniejowym, a nie ligowym, tak jak u nas w Europie, a więc najbliższe wyzwanie to jest dokładnie, myślę, że za 2 tygodnie będę leciała do Ekwadoru na, myślę, że maksymalnie 3 tygodnie, tak też nie wiem, jak to będzie wyglądało tam dokładnie, bo nie mam jeszcze dokładnie wszystkich informacji.
2: Michalina Diakow, oprócz tego, że jest sędzią międzynarodową i prowadzi mecze rozgrywek prestiżowej Ligi Mistrzyń, to czasem sędziuje także lokalne mecze piłkarskie, zarówno drużyn kobiecych, jak i męskich. Tuż po powrocie z Barcelony prowadziła również mecz żeńskiej ekstraklasy w Sosnowcu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę. Zamknięcie odcinka drogi powiatowej w gminie Blizanów. Pamiętajcie, Janków I Grodzisk, nieprzejezdny most na Prośnie Bogusławiu. Utrudnienia potrwają jeszcze do końca listopada, więc tutaj się dzieje. Droga wojewódzka 470. Tutaj także na budowa infrastruktury pieszej między Skarszawem a Skrętem do miejscowości Dębę. I tu miejscami będą ruchem kierować robotnicy właśnie. Droga krajowa 36 z Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tutaj ruch wahadłowy. Utrudnienia od ulicy Gorzyckiej w Lamkach w kierunku Krotoszyna właśnie, więc tutaj noga z gazu, droga krajowa 12, Kalisz Opatówek w Zdunach. Mocno się korkuje, tutaj również sygnalizacja świetlna kieruje ruchem. No i w tematach związanych z tym, co w Kaliszu, to przebudowa ulicy Dobrzeckiej Świętego Michała. Są wyznaczone objazdy, zwróćcie uwagę na tymczasowe oznakowanie.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
2: Będzie odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A2. Rozbudowa na autostradę między Warszawą a Łodzią wymusi zwężenie pasów i wprowadzenie ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę. To wszystko, żeby bezpiecznie można było prowadzić prace drogowe, a pojawią się 3 zestawy do odcinkowego pomiaru prędkości. Będą kontrolowały przestrzeganie obniżonego limitu przez kierowców, a ich uruchomienie planowane jest jeszcze w tym roku.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty do godziny 9.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Muzyka i głos.

0: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: Reklama.
4: Od radia.
5: Na ten temat.
6: Środa, 12:30.
5: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
6: Marcin Magdziński, dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum.
4: Od radia dla ciebie.

0: Kalendarz muzyczny.
1: No idziemy sprawdzić, jak tam muzycznie się w kalendarzu zadziało.
2: A to było 30 września w 1947 roku. Wtedy urodził się Mark Bolan, brytyjski wokalista, kompozytor i gitarzysta.
1: W sierpniu 1967 roku założył grupę Tyrannosaurus Rex, którą skrócono do nazwy T-Rex właśnie.
2: No i teraz już T-Rex, get it on.

0: to sprawdźmy, kogo jeszcze mamy w kalendarzu muzycznym.
1: W 1954 roku w Jaworznie urodziła się Basia Trzetrzelewska. Karierę muzyczną zaczynała w wieku 16 lat, a śpiewała m.in. z grupą Perfect.
0: Odniosła spektakularny sukces w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 80. 90. Jej jazz-popowe utwory śpiewane po angielsku regularnie trafiały na amerykańskie listy. Single Time and Tide dotarł do 26. miejsca prestiżowej listy Billboard Hot 100, czyli oficjalnego top 40 w Stanach Zjednoczonych. Jako jedyna Polka dokonała właśnie czegoś takiego. I mamy dla Was już teraz kawałek Cruising for Bruising, czyli kawałek, który z kolei uplasował się bardzo wysoko na liście Adult Contemporary.

0: Reklama. Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: 7000 zł na AGD do Twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: A ten dzień pogodował spokojnie, nam się na razie rozkręca. 12 stopni teraz i w niektórych miejscach regionu sporo chmur, ale słońce prześwieca i rozpogodzenia jeszcze będą w ciągu dnia. Bez opadów dzisiaj do 22 stopni, a wiatr wieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie mi
4: 9.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Koniec operacji myśliwców i odwołane alerty w dwóch województwach. W Lublinie ruszają miejskie szkolenia na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza, a potem słowacki program CPN z tańszymi biletami na podróże koleją. Mirjam Lipińska. Poderwane przez Polskę dziś rano w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę myśliwce wróciły już do baz. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało już alerty dla województw lubelskiego i podkarpackiego. W Lublinie, gdzie alerty i alarmy są już niemal codziennością, rozpoczynają się miejskie szkolenia m.in. dla właścicieli dużych sklepów, w tym galerii handlowych, na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Chodzi o to, by klienci byli na bieżąco informowani, co mają robić, gdy na zewnątrz wyją syreny i jest potencjalne ryzyko ataku. Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Miasto zdecydowało, że trzeba podjąć działania, by mieszkańcy wiedzieli, co się dzieje, na przykład w galerii handlowej. Stąd rozmowy między innymi z właścicielami sklepów, mówi wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Dariusz Krzysztofik.
6: Tam w większości wypadków jest nagłośnienie, to ten speaker powinien powiedzieć: proszę Państwa, zagrożenie z powietrza, prosimy udać się do garażu podziemnego według wskazówek naszego personelu.
5: Także wojewoda lubelski i jego służby zapowiadają intensyfikację działań po ostatnich alarmach, mówi rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
7: Takie procedury są opracowywane zarówno przez prywatnych przedsiębiorców, jak i jednostki publiczne, które dotychczas takich procedur nie stosowały, jak reagować w różnych godzinach, w których może się zdarzyć, że taką syrenę alarmową usłyszymy.
5: A usłyszymy ją na przykład w sklepie, w aptece, na parkingu czy w sądzie.
4: Trwają też wspólne polsko-litewskie ćwiczenia ewakuacji przez przesmyk suwalski na wypadek rosyjskiej agresji na Litwę. Sprawdzany jest system ostrzegania mieszkańców, przemieszczanie przez kolejne regiony, transport, punkty zbiórki i rejestracji. Polska w sytuacji zagrożenia może stać się hubem ewakuacyjnym dla wszystkich państw bałtyckich, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski.
8: Wiadomo, że Polska jest głównym zapleczem dla państw bałtyckich. Wsparcie z Polski jest głównym wsparciem, które państwa bałtyckie mogą otrzymać.
4: Pomoc Polski i ewakuacja transgraniczna wynika z planów operacyjnych przygotowanych przez NATO. Utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka. Po wczorajszym uszkodzeniu kabla urządzeń sterowania ruchem kolejowym odwołano w sumie 38 pociągów, a 55 było opóźnionych łącznie o ponad 760 minut. Jak podaje PKP PLK, na razie nie wiadomo, kiedy usuwanie problemu się zakończy. Program CPN po słowacku. Od jutra nasz południowy sąsiad nie tylko ograniczy marżę na benzynę i olej napędowy, chce też, żeby kierowcy przesiedli się do pociągów, oferując o połowę tańsze bilety na przejazd koleją. Do kin wchodzi dziś ekranizacja Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. Na ekranie zobaczymy plejadę aktorskich znakomitości, nawet w rolach drugo- i trzecioplanowych, w tym Marka Kondrata, który specjalnie dla roli Ignacego Rzeckiego po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Bardzo mnie to ucieszyło, mówi Marcin Dorociński, który w filmie wciela się w Wokulskiego.
9: Jak Radek go przywiózł na przymiarkę kostiumów i to była niespodzianka, ja nie wiedziałem. Jak zobaczyłem Marka, to klęknąłem po prostu i otworzyłem mu drzwi i mówię: Boże, teraz to ja się już nie boję. Jak mam takiego Rzeckiego?
4: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania nie przegrała 40. kolejnego meczu. Piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego pokonali w Sewilli Chorwację 4-1 i po dwóch kolejkach prowadzą w swojej grupie Ligi Narodów. Za ich plecami jest Anglia, która wieczorem pokonała w Pradze Czechów 2-0. Nasi południowi sąsiedzi przez większość meczu grali jednak w dziesiątkę, podobnie jak Szkoci, którzy przegrali przed własną publicznością ze Szwajcarią aż 0-3. Kłopoty ma reprezentacja Portugalii, bo obrażony na cały świat jest Cristiano Ronaldo. 41-letni kapitan jest niezadowolony z roli rezerwowego i nie wziął udziału w treningu przed jutrzejszym meczem z Danią. Lokalne media informują, że do Kopenhagi udała się w związku z tym delegacja działaczy portugalskiej federacji z jej prezesem na czele. Ronaldo w ubiegłym tygodniu nie dokończył wygranego 1-0 meczu z Walią, a w niedzielę w spotkaniu z Norwegią, wygranym przez Portugalię 2-1, w ogóle nie pojawił się na boisku. CR7 w 234 meczach reprezentacji strzelił 146 goli. Dziś w Lidze Narodów dzień przerwy, ale gra za to nasza piłkarska kadra do lat 21. Zespół prowadzony przez Jerzego Brzęczka podejmie w Katowicach Szwecję. To przedostatni grupowy mecz w ramach kwalifikacji do młodzieżowych mistrzostw Europy, mówi nasz trener.
11: Każda z reprezentacji chce wygrywać. Sport na tym polega, że to jest rywalizacja. Nigdy nie można niczego przewidzieć. Przede wszystkim koncentrujemy się na sobie, na naszej grze, na tym, żeby zrealizować nasze zadania, pokazać nasz potencjał, nasze umiejętności i oczywiście, jeżeli to wykonamy, myślę, że będziemy w stanie wtedy schodzić z boiska jako zwycięzcy.
10: Mecz rozpocznie się o godzinie 18. Koszykarze FC Barcelony przegrali z BC Dubaj 87-94 w drugiej kolejce Euroligi. Mimo porażki kolejny udany występ zanotował w barwach katalońskiego klubu Aleksander Balcerowski. Polak był trzecim strzelcem swojej ekipy, zdobył 10 punktów, miał 3 zbiórki i 2 asysty.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
2: 6 minut po 9. Chłopaki dzisiaj świętują między innymi, bo to 30 września w kalendarzu. Artur do nas napisał na Facebooku.
12: No właśnie, pamiętajcie, że także nasz radiowy chłopak z gitarą. No właśnie, chłopak z gitarą byłby dla nas parą. On na Facebooku na was czeka, tam możecie składać życzenia. Artur się odezwał, pisze: dzień dobry, dziękuję w imieniu wszystkich chłopaków. Jestem bardziej dziadkiem niż chłopakiem. Ma wnuka i ten wnuk też obchodzi dzisiaj dzień chłopaka w przedszkolu. No i życzę wszystkim dobrego dnia.
2: Życzymy też dobrego dnia. Dołączamy się do tego. Macie tam chłopaków gdzieś w tle. Pozdrawiamy serdecznie.

0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Linia interwencyjna Radia Centrum służy też do waszej dyspozycji, a jedna ze słuchaczek przechodziła przez miasto i natknęła się na martwego łabędzia na ulicy Fabrycznej.
2: Do tego jeszcze auto, opuszczone auto bez kół, które też powinno zwrócić uwagę służby, jak twierdzi interweniująca. Ja przypominam, że linia interwencyjna Radia Centrum 62 503 11 99.
1: A o tej sytuacji na facebookowym profilu Radia Centrum.
0: Reklama. Pasja, talent, miłość do jazzu. 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
4: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Dziś relacje są w cenie, a takie niezwykłe ze zwierzęciem to będzie tematem spotkania w Kaliskiej Bibliotece.
2: Ocalanie przez zwierzęta, powroty znad przepaści, Michał Gromada i z nim właśnie spotkanie już wkrótce, kiedy dokładnie o tym powiemy za chwilę, ale powiemy także coś o sporcie, o tym, który zwyciężył w ogólnopolskim turnieju Billarda, organizowany z okazji 20-lecia Centrum Rozrywki Amnezja w Kaliszu.
1: 9.30 szczegóły.
0: Reklama. Co robić 4 października? Oczywiście, jechać za Dynią do Rusowa. W Dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18:00. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, wał staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
0: Reklama. Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: 9:30, co w regionie, o tym opowie Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Tomasz Ławniczek odszedł z PiSu, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o spotkaniu z przyjacielem zwierząt, a w sporcie jubileuszowy bilard.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tomasz Ławniczak, były poseł, a obecnie radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Prawa i Sprawiedliwości, odszedł z partii. Rezygnacja została przyjęta przez zarząd okręgu na wrześniowym posiedzeniu członków.
4: Z Prawem i Sprawiedliwością Tomasz Ławniczak związany jest niemal od momentu powstania partii, czyli 2001 roku. Pochodzący z Nowych Skalmierzyc samorządowiec i parlamentarzysta, kilkukrotnie był wybierany na radnego powiatowego. Pełnił też funkcję wicestarosty ostrowskiego. Od 2015 roku przez dwie kadencje pełnił mandat poselski z okręgu kalisko-leszczyńskiego. W wyborach w 2023 roku nie uzyskał kolejnej reelekcji. Wtedy został zatrudniony w biurze posła Jana Dziczczaka, a w kolejnym roku w ostrowskim biurze poseł Marleny Maląg. W tym samym roku uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy PiS. Był też szefem ostrowskich struktur ugrupowania. Teraz zrezygnował z bycia członkiem tej partii. Potwierdzam, Tomasz Ławniczak 12 września złożył rezygnację z bycia członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Poinformował, że w związku z ukończeniem 65 lat przechodzi na polityczną emeryturę. Oczywiście dokończy swoją kadencję w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego jako członek klubu Prawa i Sprawiedliwości, powiedział Radiu Centrum Jan Dziedziczak, poseł PiS i prezes zarządu okręgu kaliskiego tej partii. Na zarządzie okręgu jego członkowie przyjęli uchwałę o rezygnacji Tomasza Ławniczaka. Równocześnie przestał być on szefem PiS w Ostrowie Wielkopolskim. Zastąpiła go europosłanka Marlena Maląg. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Czasem ratunek przychodzi do nas z najmniej oczekiwanej strony. Czasem ma cztery łapy, mokry nos i po prostu jest obok. O niezwykłej więzi między człowiekiem a zwierzęciem opowie Michał Gromada, autor książki Ocaleni przez zwierzęta, powroty z nadprzepaści, podczas spotkania, które odbędzie się w ten piątek, 2 października o godzinie 18 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66 w Kaliszu. Michał Gromada jest obrońcą praw zwierząt, fotografem oraz założycielem i prezesem Fundacji Psa Karmela. Od lat angażuje się w ratowanie zwierząt, szczególnie tych poszkodowanych w wypadkach i wymagających specjalistycznego leczenia. Podczas spotkania w Kaliskiej Bibliotece będzie więc okazja nie tylko do rozmowy o książce, ale przede wszystkim o ludziach, zwierzętach, ratowaniu i relacjach, które potrafią zmienić życie. Wstęp wolny. Szymon Duda z Poznania zwyciężył w ogólnopolskim turnieju bilarda zorganizowanym z okazji 20-lecia Centrum Rozrywki Amnezja w Kaliszu. Jubileuszowa impreza przyciągnęła ponad 50 zawodników i zawodniczek, czołówkę polskiego bilarda. W sumie na kilkunastu stołach rozegrano ponad 100 pojedynków. Turniej podsumowali Radiu Centrum Kazimierz Olejniczak, sędzia międzynarodowy bilarda i właściciel centrum oraz zwycięzca imprezy.
5: Obsada bardzo mocna, mamy bardzo silnych zawodników z Warszawy, z Legnicy, z Łodzi, z Wrocławia, tutaj od nas z Kalisza, także naprawdę poziom jest bardzo, bardzo wysoki. Udało mi się tutaj w Kaliszu stworzyć atmosferę i przekonanie ludzi do tego, że przy bilardzie można świetnie spędzić czas.
6: Masa zawodników z całej Polski. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, który był najcięższy. No, finał się zawsze rządzi trochę swoimi prawami, no bo tam jednak już presja największa. Jak już się doszło do tego finału, no to też wszystko się stawia na ten jeden mecz. I tam no, najważniejszy moment, żeby przytrzymać, wygrać i tak dalej.
2: Drugie miejsce w turnieju zajął Sebastian Szymkowski, a trzecie ex aequo Rafał Górecki i Zenon Banaś. Warto dodać, że na co dzień w Centrum Amnezja rozgrywane są kaliskie ligi bilarda i darta, w których rywalizuje ponad 100 graczy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 10.

0: Słuchaj mnie.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: 7 tysięcy złotych na AGD do twojej kuchni? Dobry początek. Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7 tysięcy złotych. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
1: Reklama.

0: 12 minut do godziny 10. Chodzi wam jakiś szalony pomysł w głowie, a może by tak zamieszkać w Hiszpanii?
1: Najpierw namawialiśmy was na piękną wieś w Wielkiej Brytanii, w Anglii dokładnie, a już teraz do Hiszpanii. No otóż jest szansa, bo tam znów Hiszpania rozdaje kasę, raczej daje do 170 tysięcy złotych na dom i ponoć Polacy też mogą skorzystać.
0: Wystarczy tylko oczywiście oprócz zakupu wyremontować ten dom. Taka dopłata to jest taka gratka dla tych, którzy próbują swoich sił za granicą, a to miejsce, gdzie można ten dom kupić, jest piękne, jeżeli chodzi o krajobraz, spokojne, pełne uroku.
1: La Rioja kojarzy się głównie z winem, spokojnymi miasteczkami, pięknymi krajobrazami i niestety wyludnieniem wsi, więc już teraz władze Hiszpanii chcą zachęcić młodsze osoby do rozpoczęcia tam życia absolutnie na stałe. Może się starać każdy z Unii Europejskiej, osoby w wieku od 18 do 45 roku życia.
0: No i oczywiście ważne są też inne warunki. Trzeba spełnić określone limity dochodowe, zamieszkać na stałe w tej wybranej miejscowości i potem zameldować się tam po zakupie lub zakończeniu prac.
1: No to co, można się już pakować i kierunek Hiszpania.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jeśli ktoś nie śpi, bo księżyc w pełni, no to będzie jeszcze jedna okazja do tego, żeby nie pospać.
2: No właśnie, gromady gwiazd, czyli plejady, to też gratka dla tych, którzy będą obserwować niebo, ale także gratka dla tych, którzy chcą tańszych paliw, ale to nie u nas.
1: Szczegóły o 10:00.
3: Reklama. Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
4: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: 14 stopni teraz z 22, a miejscami nawet 24 w regionie południowej Wielkopolski. Maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia. A ten dzień będzie z nas zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na razie sporo rozpogodzeń w regionie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, a wieje z południowego wschodu. Biometr jest korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła 10. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Myśliwce znów w akcji, dziś już po raz drugi. NAS krzykuje pomoc dla firm zaatakowanych przez hakerów. A na koniec nie lada gratka dla obserwatorów nocnego nieba. Miriam Lipińska. Kolejny tego ranka rosyjski atak na Ukrainę i kolejny alert RCB dla Lubelszczyzny. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że po raz drugi poderwało prewencyjnie myśliwce i że Rosja atakuje Ukrainę dronami odrzutowymi. Trwają już testy bezpieczeństwa. Nowej aplikacji do powiadamiania o zagrożeniach zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Na razie część mieszkańców Lubelszczyzny korzysta z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik, stworzonej przez mieszkańców Lublina. Apka zbiera informacje z różnych źródeł i wizualizuje na ekranie telefonu ewentualne zagrożenia z powietrza. Wiceszef MSWiA tłumaczy jednak, że rządzący, w przeciwieństwie do amatorskich twórców aplikacji, muszą dbać o pewność źródeł danych i bezpieczeństwo oprogramowania.
5: Jeśli cokolwiek ma być sygnowane przez rząd polski, prawda, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to musimy mieć pewność, że aplikacja jest dobrze przygotowana, jest szczelna z punktu widzenia ewentualnych ataków zewnętrznych i tak dalej.
4: Rządowa aplikacja ma być według deklaracji MSWiA dostępna dla obywateli do końca roku. Po kolejnych cyberatakach i wyciekach danych NASK zapowiada utworzenie Krajowego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa. Jego zadaniem będzie pomoc zhakowanym firmom i instytucjom w przywróceniu ciągłości działania po cyberataku, bo zdarza się, że cyberprzestępcy po ataku szyfrują dane i chcą fakturownie. Od jutra Czechy, Słowacja i Niemcy wprowadzają programy mające obniżyć ceny paliw. Ma być niższa marża, paliwowe podatki, a w przypadku Słowacji także tańsze bilety kolejowe. W Polsce na razie trwa w tej sprawie polityczna przepychanka na linii rząd-prezydent. Tymczasem eksperci ostrzegają, że cena diesla może dojść do 10 zł i może podnieść ceny wielu produktów, bo diesel to paliwo transportowe, a zatankowanie tira w ostatnich miesiącach podrożało o kilka tysięcy.
6: 2,5 tysiąca różnicy.
7: Ile wchodzi tego tira?
8: Około 1400 litrów.
7: To ile to kosztuje teraz pełne zatankowanie?
8: 13 tysięcy. Wszystko, co jest potrzebne, wszystko jest przewożone praktycznie drogą lądową.
4: A może być jeszcze drożej, bo wraz z niższymi temperaturami każdy samochód, nie tylko tir, spala więcej paliwa. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Wieczorem i w nocy księżyc znajdzie się na tle tzw. plejad, czyli gromad gwiazd. W skład plejady wchodzi ich kilkaset, mówi kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
9: Okiem nieuzbrojonym dostrzegamy ich 7, w porywach do 9, w zależności od warunków obserwacyjnych i jakości naszego wzroku.
10: Trudno je zaobserwować?
9: Dość łatwo je znaleźć na niebie, a gdy raz zapamiętamy, jak wyglądają, będziemy je dostrzegać przy dobrej pogodzie niemal automatycznie.
4: Obserwacje najlepiej zacząć około 19.30, ale zjawisko pozostanie widoczne przez całą noc.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Czyli coś dla romantyków. 3 minuty po 10.00.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 7000 zł na AGD do Twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Na ten temat.
7: Środa, 12:30.
6: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
7: Marcin Magdziński, dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum.
5: Od radia dla ciebie.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Zamienić więzienie na apartament chciałby nie jeden, ale tak rzeczywiście miało miejsce w Indonezji.
2: No właśnie, teraz tam wam przenosimy, ale tutaj już nie każemy wam się pakować, żebyście się tam wpakowali
1: do
2: tych celi więziennych, chociaż ciężko nazwać taki luksusowy apartament celą więzienną, otóż okazuje się, że paru tam urzędników zostało zawieszonych. Potem jak wparowała kontrola z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wykazało, że część więźniów mieszkała w luksusowych apartamentach zamiast w celach właśnie.
1: Na terenie kompleksu budowana była też siłownia, symulator golfa, no taki swobodny dostęp też do drogi, która była gdzieś z pominięciem kontroli bezpieczeństwa. Jednym słowem, żyć nie umierać.
2: Full wypas, jeżeli chodzi o same lokale, wyposażone w telewizory, lodówki pełne procentów. No cóż, a dwaj przestępcy tam mieszkali, skazani za korupcję, jak się okazuje, odsiadujące 10-letnie wyroki.
1: No i można sobie załatwić?
2: Można.
3: Od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.
1: Gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Lisków będzie miał swojego reprezentanta na Mistrzostwach Świata.
2: A jakich konkretnie o tym wiadomościach o 10.30?

0: 10:30, co w regionie, o tym opowie Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powstał mural inspirowany twórczością kaliskiego artysty. Za chwilę szczegóły. Nie na grzyby, a po konopie, czyli nietypowa uprawa młodego wielkopolanina. A w sporcie Lisków będzie miał swojego reprezentanta na Mistrzostwach Świata.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Kaliszu powstał mural inspirowany twórczością Jana Tarasina w setną rocznicę urodzin artysty. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że stworzyli go mieszkańcy Kalisza. Była to inicjatywa Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina oraz artysty Ziemowita Fińska.
4: Moja sugestia pierwotnego takiego pomysłu, projektu, że inspirujemy się twórczością Jana Tarasina, ale dajemy coś od siebie, ze swojej wyobraźni, jak najbardziej wydaje mi się to zadziałało. Po 2 miesiącach malowania osobiście jestem usatysfakcjonowany z efektów. Oczywiście najbardziej z elementów, których nie dało się przewidzieć, zaskakujących. No i to jest najciekawsze, to jest żywa sztuka, a nie tylko kopia.
2: Powiedział Radio Centrum Ziemowit Fińcek. Mural ma ponad 50 metrów długości i znajduje się na ścianie budynku przy Wale Staromiejskim. Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu Wracając do Tarasina, którym Galeria Sztuki zaprasza publiczność do świętowania jubileuszu swojego patrona, a także do przemyślenia jego artystycznej spuścizny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Nie na grzyby, a po konopie indyjskie jeździł do lasu 20-letni mieszkaniec gminy Kraszewice. Policjanci z miejscowego posterunku w sobotę 26 września zatrzymali mężczyznę, który w jednym z okolicznych lasów uprawiał 20 krzaków zakazanej rośliny.
5: W trakcie wykonywanych czynności funkcjonariusze przeprowadzili u mężczyzny test na obecność środków odurzających, który dał wynik pozytywny. W związku z uzasadnionym przypuszczeniem kierowania pojazdem mechanicznym po użyciu tych środków, pobrano od niego krew do dalszych badań. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy, a pojazd, którym się poruszał, został zabezpieczony procesowo. 29 września Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie zastosował wobec 20-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
2: Poinformowała Radio Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa komendy w Ostrzeszowie. W miejscu zamieszkania zatrzymanego 20-latka funkcjonariusze znaleźli także susz konopny. Łącznie było to 273 gramy. Lisków będzie miał swojego reprezentanta na Mistrzostwach Świata. Tomasz Grzelak, zawodnik Towarzystwa Sportowego Liskowiak, został powołany do reprezentacji Polski w Pentakłę. To jeden z czterech zawodników, którzy znaleźli się w kadrze selekcjonera Marka Munikowskiego. Tomasz Grzelak w tym roku po raz drugi wystąpił na Mistrzostwach Europy, ale w Mistrzostwach Świata weźmie udział po raz pierwszy. Te odbędą się w Tajlandii od 20 do 24 listopada.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26,5 minuty do 11.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermetic. Rejestracja, telefon 733 441 026 www.spectrumdiagnostyka.com.
0: Reklama.

0: GGDOS na 106,4, już 10 minut do godziny 11 i jest z nami chłopak.
1: Dzień dobry, cześć. Ale ja naprawdę bardzo szczerze zastanawiałem się, czy dzisiaj mam w ogóle przyjść. Serio.
2: Że co, że jak twoje święto, to wegary?
1: No bo tak, włączyłem sobie Radio Centrum rano i tak, słyszę Grażynę, słyszę Karolinę, słyszę Kasię Gurcewicz i pomyślałem, czy my dzisiaj mamy ustawowo dzień wolny od pracy?
2: A, chciałbyś, co?
0: Nie.
2: Łukasz jest Mariusz, jest szef muzyczny, tak. Jest inżynier studia.
0: Tak, jest nas trochę.
1: To kiepski strzał. No dobra,
2: ale
1: to sobie
2: przeszedłeś,
1: poświętuję.
2: Więc dobrze. Bardzo dobrze przeszedłeś, bo to znaczy, że my z Grażyną możemy uciekać.
0: Iść sobie po prostu. Tak. A ty zostań może trochę, co?
2: No ale życzymy ci, żeby to był udany dyżur, słoneczny, chociaż tak przez okno, żeby było miło.
1: Będzie super, na pewno.
0: No. Do usłyszenia, mówimy o poranku jeszcze, bo to jeszcze poranek.
2: Jeszcze tak.
0: Za moment na dłużej Maciej Gogołkiewicz.
2: Pa!

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Środa w Kaliszu, Ostrowie, Pleszewie, Krotoszynie zapowiada się z zachmurzeniem małym, więc dzisiaj będzie sporo okazji do cieszenia się słoneczną pogodą. Dzisiaj na termometrach maksymalnie 21-22 stopnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 11.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Są szacunkowe dane o inflacji we wrześniu. Nie jest dobrze. Wchodzą w życie przepisy dotyczące znakowania schronów. Krzyki w kokpicie i sygnał sugerujący porwanie. Tajemniczy incydent na pokładzie samolotu z Dubaju do Tel Awiwu. Miriam Lipińska, a na początek dane o wrześniowej inflacji. Według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła ona dokładnie 4% w porównaniu rok do roku. To tyle, ile przewidywali eksperci, a powodem inflacyjnego skoku są oczywiście drogie paliwa, które w ujęciu rocznym kosztują aż o blisko 40% więcej. We wrześniu taniała natomiast żywność. Dziś weszło w życie rozporządzenie sankcjonujące oznaczenia na punktach schronienia. Do końca roku na wszystkich takich miejscach mają się pojawić oznaczenia: niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle oraz biały napis na zielonym tle. Szukając najbliższego miejsca schronienia, warto sprawdzać, które z obiektów w aplikacji Gdzie się ukryć są dostępne cały czas, a które nie, radzi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
5: Ograniczony dostęp może wynikać z tego, że instytucja pracuje do godziny 18, a po 18 już nie ma. Czy szkoły na przykład, prawda? Gdzieś tam po jakimś czasie mamy ten. I proszę zauważyć, że w tej aplikacji mamy napisane, co jest dostępne 24 godziny, co nie jest dostępne 24 godziny.
4: Jak dodaje wiceminister, gdy są uruchomione syreny, miejsca schronienia powinny być udostępnione przez administratora budynku. Zagranica to nie było porwanie, mówi biuro izraelskiego premiera o incydencie z samolotem lecącym z Arabii Saudyjskiej do Tel Awiwu. W trakcie lotu maszyna nadała sygnał oznaczający porwanie lub bezprawną ingerencję. Jak jednak podaje portal Times of Israel, powołując się na izraelskie źródła bezpieczeństwa, do nadania sygnału o sytuacji awaryjnej doszło prawdopodobnie w wyniku sprzeczki i bójki pilotów. Na razie jednak nie jest do końca jasne, co wydarzyło się na pokładzie i dlaczego samolot w trakcie lotu kilkukrotnie gwałtownie tracił wysokość. Maszyna ostatecznie wylądowała w Tabuku w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej. Linie lotnicze wysyłają drugi samolot po pasażerów. Wracamy do kraju. Od wczoraj w przychodni Abotak w Warszawie działa pierwszy w Polsce abortomat, czyli aborcyjny automat paczkowy. To urządzenie, z którego mogą skorzystać osoby zamawiające tabletki poronne, wyjaśnia Kinga Jedlińska z organizacji Women Help Women.
6: Wiadomo, że czasami na tą przesyłkę należy poczekać parę dni, ale jest coraz więcej osób, które po prostu nie mogą czekać i muszą mieć tą aborcję dzisiaj i na teraz. I dlatego pomyślałyśmy o tym, że skoro w Polsce w zasadzie wszystko można zamówić do paczkomatu i mieć już za chwilę, dlaczego nie tabletki aborcyjne?
4: Urządzenie działa tak samo jak zwykłe automaty paczkowe. Abortomat budzi jednak wątpliwości co do legalności, bo pomaganie w aborcji jest niezgodne z polskim prawem. Twórcy urządzenia odpierają jednak te zarzuty, argumentując, że sam abortomat nie jest osobą fizyczną. I na koniec zmieniamy temat. Od jutra wstęp na molo w Kołobrzegu znów będzie bezpłatny, bo 1 października to koniec letniego sezonu. Opłata za wstęp wróci 30 kwietnia. Molo w Kołobrzegu, największym uzdrowisku w Polsce, ma długość 220 metrów i szerokość 9 metrów. Pomost spacerowy znajduje się około 4,5 metra nad poziomem morza.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 11, to jest środa, 30 dzień września. Dokładnie tego dnia 1960 roku amerykańska telewizja wyemitowała pierwszy odcinek Flintstonów. Pamiętacie? Jaskiniowcy używający ptaków jako klaksonów w samochodach napędzanych własnymi nogami. Oni podbili świat, więc my teraz pijemy drugą kawę w pracy i głośnym jabadabadu próbujemy obudzić w sobie nową energię na rozkręcającą się na dobre środę. Przed mikrofonem Maciek Gogołkiewicz, jabadabadu, to zaczynamy i jedziemy z Chrisem Rią po drodze do piekła. The Road to Hell.

Zaglądam do kalendarza. Dzisiaj imieniny świętują Weronika, Zofia, Wiktor i Grzegorz. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzisiejszych solenizantów. Ale uwaga, dzień chłopaka trwa w najlepsze. Jeśli rano w ferworze walki zapomniałyście o swoich chłopakach, macie jeszcze mnóstwo czasu, by uratować tę sytuację. Ulubiona czekolada, może uśmiech, a może zwolnienie z wynoszenia śmieci na jeden wieczór, ale tylko na jeden. Gwarantuję, że to wystarczy.

0: Reklama.
1: Pasja, talent, miłość do jazzu.
2: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
3: Więcej na www.cki.s.kalisz.pl.
2: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama.

dzisiaj swoje święto w kalendarzu mają także copywriterzy, czyli magicy między innymi od tekstów do reklam. Pierwszy z nich żył w XIX wieku, nazywał się John Powers i wyznawał zasadę bolesnej szczerości. Kiedyś zareklamował garnitury w ten oto sposób. Mamy mnóstwo marnych garniturów. Nie są wcale ładne, ale za $17 warto je kupić. Jaki był tego efekt? No cóż, sklep wyprzedał garnitury do zera. No i to się nazywa marketing.

0: Reklama.
1: 7000 zł na AGD do Twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
0: Reklama.
2: W Koźminie Wielkopolskim chcą odwołania Rady Miasta i Gminy przed końcem kadencji. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum trafiło do burmistrza oraz komisarza wyborczego w Kaliszu. Więcej na ten temat w wiadomościach z naszego regionu już za 10 minut o 11.30.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Zostawcie Titanica. Już teraz dla Was Ladybug.

0: Jest dokładnie w 11:30 z wiadomościami z regionu. Czeka na Was Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Chcą odwołania Rady Miasta i Gminy. Za chwilę szczegóły. Młodzi Kaliszanie zbudują rakietę. A w sporcie Urban przed startem ligi.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Koźminie Wielkopolskim chcą odwołania Rady Miasta i Gminy przed końcem kadencji. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum trafiło do burmistrza oraz komisarza wyborczego w Kaliszu. Pełnomocnikiem grupy inicjatywnej została Anna Lilianna Zawodna.
4: Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum złożono u Piotra Osucha, burmistrza Koźmina Wielkopolskiego, 23 września. Następnego dnia włodarz potwierdził otrzymanie dokumentu. Tego samego dnia zawiadomienie otrzymał również komisarz wyborczy w Kaliszu, który potwierdził ten fakt dzień później, 25 września. Pełnomocnikiem grupy inicjatywnej jest Anna Liliana Zawodna. Od momentu dopełnienia formalności, czyli powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia referendum burmistrza, jego inicjatorzy mają 60 dni na zebranie podpisów pod wnioskiem. Żeby mogli przeprowadzić głosowanie, swoje podpisy poparcia musi złożyć co najmniej 10% osób uprawnionych do głosowania. W poprzednich wyborach samorządowych w Koźminie Wielkopolskim takie prawo miało niewiele ponad 10 tysięcy osób. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Wiedzą już, jak działa rakieta, a teraz wspólnie zbudują model szkolnego statku kosmicznego. To atrakcje najbliższego spotkania koła astronomicznego prowadzonego przez Fundację Karola Malaperta. To kolejna odsłona projektu łączącego naukę o kosmosie z wolontariatem, promowaniem tolerancji oraz równości.
5: Dwa pierwsze spotkania w październiku poświęcimy je na projekt wolontariacki. Z Fundacją Miszmasz przygotujemy rakiety, które wspólnie wystrzelimy w niebo. Mamy specjalne modele szkolne rakiet kosmicznych, które są przetestowane i certyfikowane. Są to rakiety skonstruowane z kartonu i z balsy, a także mają specjalne certyfikowane bezpieczne silniki.
2: Powiedział Radio Centrum Radosław Pior z Fundacji Karola Malaperta, prowadzący zajęcia koła astronomicznego. Te odbywają się w każdy czwartek w Akceleratorze Kultury przy ulicy Nowy Świat w Kaliszu. W tym tygodniu, 1 października, grupa młodsza i starsza spotyka się razem o 17:00 na budowaniu rakiet. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Szykuje się kolejny bardzo ciekawy sezon. Mowa o koszykarskiej PGE Basket Lidze, która właśnie zmieniła nazwę i ma nowego sponsora tytularnego. W gronie 16 najlepszych drużyn w Polsce jest także Tasomix Rosiek Stal Ostrów, która w poprzednich rozgrywkach sprawiła swoim kibicom sporo miłych niespodzianek. Czy teraz dysponujący jednym z najmniejszych, jeśli nie najmniejszym budżetem klub z Ostrowa znów zaskoczy? Rywale się zbroją i poziom ligi z roku na rok wzrasta, a my spokojnie będziemy grać z meczu na mecz, powiedział Radio Centrum Andrzej Urban, trener ostrowskich koszykarzy, który spodziewa się ciekawego sezonu.
6: Myślę, że może być jeszcze bardziej zacięta, bo nie widać po prostu drużyn, które by odstawały ani to, czy to u góry, czy u dołu. Nie ma takich zespołów, także dalej wszystko będzie otwarte, tak jak zeszły sezon, gdzie zespół z 9 miejsca grał w finale. Także w tym sezonie równie zaciętej ligi się spodziewam lub nawet bardziej.
7: I tak naprawdę u Was to krok po kroku. Tutaj nie ma żadnych dalekosiężnych celów, tylko po prostu z meczu na mecz.
6: Dokładnie w ten sposób patrzymy na to.
2: PGE Basket Liga ruszy w piątek, 2 października. Tasomix Rosiek Stal swój pierwszy ligowy mecz zagra dzień później w Lublinie. Przed własną publicznością w walce o punkty zaprezentuje się 12 października w meczu z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Mirafiori, to był Artur Rojek, nasz numer jeden na naszej radiowej liście przebojów. Mamy środę, więc jest środa, czwartek, to doskonała okazja na to, aby zajrzeć na naszą stronę rc.fm do zakładki Top 30. Tam jest mnóstwo fantastycznych piosenek. Poklikajcie sobie trochę, niech te piosenki poruszą się, a to w górę, a to w dół. A kolejne notowanie naszej radiowej listy przebojów już w piątek od 20 do 23.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
2: Reklama.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: W naszym rokowym okienku Passion Rules the Game. To będzie zespół Scorpions. To piosenka z 1988 roku. Co ciekawe, piosenka pokazuje Scorpionsów w nieco innym wydaniu niż ich wiele rockowych ballad. Jest bardziej rytmicznie, energetycznie i ta piosenka zdecydowanie jest mocno osadzona w brzmieniu końca lat 80. Pasja rządzi grą. The Scorpions.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
0: Reklama.
6: Spełniają się negatywne, inflacyjne scenariusze. Ceny w Polsce rosną coraz szybciej. Więcej na ten temat opowiemy w wiadomościach o 12:00, już za 6 minut.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Na 106.4 jednak gramy bardziej optymistycznie i bardziej przyjemnie. To będzie zespół The Alan Parson Project, Don't Answer Me. Ta piosenka ma już ponad 40 lat, a ja pamiętam, będąc dzieciakiem, zachwycałem się komiksowym teledyskiem do tej piosenki. No to powspominajmy.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Środa w południowej Wielkopolsce z zachmurzeniem małym, na niebie sporo słońca. Zapowiada się kolejny sympatyczny pogodowo dzień. Dzisiaj na termometrach od 21 do 22 stopni. Według synoptyków z taką pogodą pozostaniemy co najmniej do soboty.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie mi
2: 12.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Kolejny alert w Polsce, kolejne ofiary po rosyjskich atakach w Ukrainie. Inflacja rośnie coraz szybciej, są nowe dane. Dziś w kinach premiera lalki.
5: To mnie imponuje bardzo i sam chciałbym taki być.
4: Kim chciałby być od twórca roli Wokulskiego? O tym już za chwilę. Marcin Krzemiński. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało po kilkudziesięciu minutach alert dla mieszkańców województwa lubelskiego. To już drugi dziś na wschodzie kraju SMS-owy alarm związany z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Operowanie zakończyło też lotnictwo wojskowe. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Minionej nocy w wyniku rosyjskich ataków w Ukrainie zginęło co najmniej 5 osób, w tym dziecka, 14 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Zełenskiego głównym celem wojsk agresora był sektor energetyczny w Kijowie i obwodzie kijowskim, no ale doszło też do uderzeń w infrastrukturę krytyczną, m.in. w obwodach żytomierskim, mikołajowskim, kirowohradzkim i rówieńskim. Są zniszczone budynki mieszkalne, trwa przywracanie dostaw prądu i wody. To 1680 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Spełniają się negatywne inflacyjne scenariusze. Ceny w Polsce rosną coraz szybciej. W kończącym się wrześniu inflacja dotarła, jak wynika z szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, do 4%. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik.
6: Wszystko oczywiście przez paliwa. To ich wyższy procent napędził cały ten inflacyjny wzrost. Odrobinę złagodził go nam kolejny miesiąc deflacji cen żywności, czyli we wrześniu była ona średnio trochę tańsza niż w sierpniu. Trochę droższa była energia. I ten inflacyjny wzrost, jak mówią ekonomiści, jeszcze się nie kończy.
4: Niemcy, Czechy i Słowacja od jutra obniżają ceny paliw, a konkretnie obniżą marże i paliwowe podatki. Słowacja chce też nakłonić kierowców, żeby przesiedli się do pociągów. Ceny na drugą klasę będą... Szwajcar Urs Schneider został wyznaczony do sędziowania piątkowego meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów między Polską a Rumunią. 40-letni arbiter nigdy wcześniej nie miał okazji prowadzić spotkania z udziałem ani biało-czerwonych, ani Rumunii. Mecz na PGE Narodowym w Warszawie rozpocznie się o 20.45, oczywiście w piątek. Od dziś można się wybrać do kina na najnowszą wersję lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego, a w niej plejada gwiazd, na przykład w roli Rzeckiego po latach wraca na ekran Marek Kondrat.
7: Marek jest niezwykły, jest przedstawicielem pokolenia aktorów inteligentnych, oczytanych, odważnych, z poczuciem humoru i z jakąś taką brawurą. I to mnie imponuje bardzo i sam chciałbym taki być.
4: Mówi Marcin Dorciński, który w kinowej lalce zagrał Wokulskiego, a Izabelę Łęcką z kolei zagrała Kamila Urzędowska.
1: Kursy walut.
2: Średnie kursy waluty: euro 4,36 zł, dolar powoli spada 3,84 zł, frank szwajcarski 4,61 zł, za funta brytyjskiego średnio płacimy dzisiaj 5,10 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 12. 30 września 1846 roku amerykański dentysta William Morton po raz pierwszy z sukcesem użył eteru do znieczulenia pacjenta. Zrewolucjonizował medycynę, bo udowodnił, że nie trzeba cierpieć w fotelu dentystycznym. My dzisiaj w radiu stosujemy znieczulenie zupełne. Inne to oczywiście

Najlepsze dźwięki, które łagodzą każdy środowy spadek formy w środku dnia. No cóż, nasz eter jest naprawdę wyjątkowy i z pewnością działa. Zostańcie z nami na 106.4. Tę godzinę z przytupem zaczyna Michael Jackson.

0: Reklama.
1: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, Wał Staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
2: Aurelis, znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
3: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
2: Aurelis-znicze.pl.
4: Co robić 4 października? Oczywiście, jechać za Dynią do Rusowa. W Dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
0: Reklama.
5: Radio Centrum i gra muzyka.

Dzisiaj 30 września, Międzynarodowy Dzień Tłumacza i Dzień Archiwisty. Zacznijmy od tłumaczy, których patronem jest żyjący w starożytności święty Hieronim, a archiwiści, choć w Polsce ich święto jest bardzo młode, to zbiory, nad którymi czuwają, przyprawiają o zawrót głowy. Wyobraźcie sobie, że gdybyśmy ułożyli w jednej linii wszystkie akta z polskich archiwów państwowych, powstałaby ścieżka o długości ponad 350 kilometrów. To prawie jak trasa z Kalisza do Bielska-Białej, zbudowana z samego papieru i historii, sięgającej nawet XII wieku. Zatem tłumaczom i archiwistom z okazji ich święta życzymy dziś lekkiego pióra, no i oczywiście braku kurzu w archiwum.

0: Reklama.
1: 7000 zł na AGD do Twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
0: Reklama.
2: 17 minut po godzinie 12 w tej godzinie naszego spotkania o 12.30 na ten temat. Gościem Kasi Górcewicz będzie Marcin Magdziński, dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Jesień teraz na naszej antenie.

0: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Kraką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722. Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw. Reklama.
1: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: W Radiu Centrum jest dokładnie w pół do pierwszej.
1: Na ten temat. Radio Centrum.
2: Kasia Górcewicz, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Marcin Magdziński, dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Spotykamy się dzisiaj, ponieważ trwają właśnie przygotowania w muzeum nad nową wystawą Złoto Barbarzyńców. Cóż to będzie za wystawa?
3: Tak, zapraszamy 22 października na otwarcie wystawy. Ona będzie prezentowana do marca. Jest to wystawa przygotowana z okazji setnej rocznicy odkrycia niezwykłego skarbu Zagórzyna. Dzisiaj jest to miejscowość Zagorzyn. I ten przymiotnik niezwykły tutaj będzie się często pojawiał, bo rzeczywiście no, skarb był wyjątkowy nie tylko w skali takich znalezisk z terenów Polski, ale również z Europy. Został ukryty około połowy V wieku, a został odkryty w najprawdopodobniej jesienią 1926 roku właśnie na polach w Zagórzynie w brązowym kociołku. Zawierał no, absolutnie niezwykłe przedmioty. Co najmniej 6 złotych medalionów rzymskich. Dwa z nich to były barbarzyńskie naśladownictwa. Tu warto wspomnieć, że ten największy z medalionów, który ważył prawie 800 gramów, został porąbany, sprzedany do przetopienia w cenie złomu. Oprócz tego skarb zawierał złotą figurkę ludzką, złoty sygnet, złotą zawieszkę pierścieniowatą, około 3000 denarów z pierwszego, drugiego wieku i solidów z czwartego wieku, kilkadziesiąt bądź kilkaset złotych paciorków, dwa braktaty germańskie, a także srebrną, pozłacaną, pięknie wykonaną klamrę z kolcem w kształcie głowy zwierzęcia i z takim ornamentem reliefowym. I to jest jedyny przedmiot, który przez cały czas można oglądać w naszym muzeum. On jest prezentowany na stałej wystawie poświęconej archeologii właśnie w naszym muzeum. I my użyliśmy jako motta wystawy takiego cytatu, który podał Roman Jakimowicz, ówczesny dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, w swoim liście, który napisał właśnie, że ciemnota włościan, chciwość handlarzy i niedołęstwo władz powiatowych sprawiły, że jeden z najcenniejszych zabytków uległ zniszczeniu prawie doszczętnie. I to właśnie w taki krótki, dosadny sposób informuje, no, co się stało z tymi przedmiotami, dlaczego prezentujemy tylko nieliczne zabytki z tego rzeczywiście niezwykłego, gigantycznego skarbu.
2: Ale słuchając tego, nawet mnie, nie archeologa, boli serca, to nie mogę sobie wyobrazić, co czują właśnie archeolodzy i historycy, kiedy wiedzą, co się stało z tym skarbem. Co w tym czasie się zmieniło? Czy zmieniły się przepisy i zmieniły się standardy, jeśli chodzi o coś, co zostało znalezione właśnie przez archeologów i niearcheologów? Bo tak też się zdarza.
3: Tak, no rzeczywiście wtedy, przed wojną, sytuacja wyglądała tak, że skarb należał do właściciela terenów. Jeszcze była taka możliwość, że no, państwo miało prawo pierwokupu tych przedmiotów. No na pewno znalazcy wtedy, gdyby postąpili zgodnie z przepisami, no to z pewnością uzyskaliby większe kwoty niż te, które uzyskali od handlarzy rozmaitych. Bo często właśnie to było w cenie złomu sprzedawane, a nawet taniej, dlatego że to dopiero następni pośrednicy uzyskiwali wyższe ceny za te przedmioty, a te, które nie zostały zniszczone, nie zostały przetopione, no to trafiły właśnie przez rynek aukcyjny do muzeów zagranicznych, do muzeum w Nowym Jorku, Stuttgarcie, Berlinie między innymi. A obecnie właśnie wszystko, co jest, znajduje się w ziemi, należy do Skarbu Państwa, jest przez to państwo chronione. W związku z tym, no jeżeli odkryjemy różnego rodzaju zabytki archeologiczne, to nie muszą być skarby, to no, powinniśmy je rzeczywiście przekazać tym służbom konserwatorskim, Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków, czy ewentualnie właśnie do przekazać je do muzeum. No, czy jest to korzystne rozwiązanie dla znalazców?
2: Zapiszą się w historii.
3: Mogą liczyć czasem na jakieś nagrody, ale niekiedy rzeczywiście zdarzają się niezwykłe, tak jak ten skarb Zagórzyna, czy tak jak ostatnio właśnie te skarby, które odkrywało Stowarzyszenie Śladów Poszukiwaczy Historii Denar. Przypomnę, w zeszłym roku odkryli 3 niezwykłe skarby, 2 wczesnosiedmiowieczne datowane na schyłek XI wieku. Jedno znalezisko pradziejowe datowane na III-IV wiek, to był złoty naszyjnik, który też będziemy po raz pierwszy prezentować na wystawie o wadze 222 gramów. Sama wartość właśnie tego kruszcu, no to jest prawie 100 tysięcy, więc tutaj rzeczywiście oni no, zachowali się wspaniale i chwała im za to. Od lat współpracują właśnie z Urzędem Konserwatorskim i z archeologami z Kalisza i no, są efekty tych działań. Po prostu oni mają ogromne szczęście, mają też sporą wiedzę, jak gdzie należy szukać tych przedmiotów, no i później my możemy z kolei prezentować na rozmaitych wystawach te bardzo cenne, niezwykłe przedmioty.
2: Bo to też są osoby, które po prostu cenią ogromnie wartość historyczną tych przedmiotów, bo czasami z nimi rozmawiam i wiem, jak oni się cieszą, że cokolwiek znaleźli i że właśnie później mogą to przekazać i no i wszyscy się o tym dowiedzą, można prowadzić badania i tak dalej.
3: Tak, no to jest też taka chyba takie uzależnienie, żeby właśnie znaleźć
2: kolejny skarb.
3: Razem, tak, coś następnego. No ale rzeczywiście to było niezwykłe, to było absolutnie niezwykłe, to można porównać właśnie do trafienia w totolotka. Odnalezienie takich skarbów w tak krótkim czasie, jeden po drugim, to się nie zdarza naprawdę.
2: Ale właśnie fajnie, że o tym mówimy, bo to się zdarza. Cały czas Ziemia kryje ogromne ilości właśnie takich niespodzianek i udaje się je od czasu do czasu właśnie odkryć. Co się później dzieje z tymi rzeczami? Bo jednak ten moment właśnie odkrycia często nawet widzimy w mediach społecznościowych, a później się zastanawiamy, co dalej.
3: No to wszystko zależy, co to są za przedmioty, bo my tutaj mówimy o skarbach. Skarby w takim potocznym rozumieniu to są rzeczywiście takie bardzo cenne przedmioty, wykonane często właśnie ze złota, ze srebra. I tak również bywa. I tak właśnie było w przypadku chociażby tego skarbu z Zagórzyna, czy tych skarbów odkrytych w zeszłym roku właśnie z nadleśnictwa Grodzic z okolic Bierska. One bez wątpienia były również cenne, nie tylko historycznego punktu widzenia, ale również materialnie były po prostu kosztowne. Ale dla archeologów skarbami są wszystkie przedmioty, które były celowo ukryte w ziemi, co najmniej dwa przedmioty. Z jakichś względów były cenne właśnie dla ukrywającego. One mogły być wykonane nie tylko ze złota, ze srebra, ale też z innych surowców, z żelaza, z rogu, z kości, z krzemienia, bo takie skarby też są odkrywane. W pierwszej kolejności po odkryciu takie przedmioty muszą być zakonserwowane, a później są opracowywane, bo dopiero to opracowanie, te badania nad tymi przedmiotami umożliwiają nam opowiedzenie tej historii tych przedmiotów, stworzenie pewnej narracji na ich temat.
2: Czyli tego wszystkiego będziemy mogli dowiedzieć się 22 października i później podczas trwania samej wystawy?
3: Właśnie zwiedzając tą naszą wystawę, warto pamiętać o tym, że te społeczności, przedstawiciele tych ludów, którzy ukryli ten skarb, no oni mieli też wpływ na losy Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego i jego późniejszy upadek. To też jest bardzo ciekawa historia, może na inną rozmowę, ale też takim chichotem historii jest to, że właśnie skarb ukryty przez barbarzyńców w tak barbarzyński sposób został potraktowany, a konkretnie właśnie skarb ukryty przez plemiona Wandalów, a to właśnie od nich pochodzi słowo wandalizm, czyli takie właśnie bezmyślne niszczenie przedmiotów. Także no jest to taki właśnie swoisty chichot historii, że tak został potraktowany ten depozyt.
2: Ale mamy też dobre informacje, bo przed nami wydarzenia zarówno na Zawodziu, jak i w dworku Marii Dąbrowskiej. To może po kolei. Co na Zawodziu?
3: Tak, na Zawodziu 3 października, czyli w sobotę, zapraszamy na zwyczajne dzieje, ale takie nie za bardzo zwyczajne, dlatego że będziemy obchodzić 25-lecie Szlaku Romańskiego i w ramach tego wydarzenia będzie można zobaczyć wystawę rysunków, wystawę obrazów Grzegorza Bednarka, pomysłodawcy, inicjatora właśnie tego szlaku, który niestety w tym roku zmarł. Później zapraszamy do wysłuchania prelekcji, wystąpienia profesora Andrzeja Buko, wybitnego archeologa zajmującego się epoką średniowiecza, autora takich książek jak Archeologia Polski, wczesnośredniowieczny świt państwa polskiego i też autora takiej ciekawej hipotezy dotyczącej pochodzenia siedziby rodowej Piastów. Profesor właśnie lokalizował tą siedzibę w południowo-wschodniej Wielkopolsce, a konkretnie w Kaliskim Grodzie. Później nieco zmieniał tą hipotezę, ale myślę, że teraz przedstawi taką najbardziej aktualną wersję. Oprócz tego zapraszamy na spotkanie z Elżbietą Herezińską, pisarką, która specjalizuje się w powieści historycznej. Głównie zajmuje się tematyką epoki średniowiecza, ale nie tylko, bo zaczynała od książki. Byłam sekretarką Rumkowskiego o łódzkim getcie. No, napisała taką książkę jak Gra w kości o relacjach między Bolesławem Chrobrym a Ottonem III, o zjeździe gnieźnieńskim. Taką książkę Legion o Brygadzie Świętokrzyskiej, czy Koronę Śniegu i Krwi, która dotyka tematyki związanej z rozbiciem dzielnicowym, a to spotkanie sobotnie będzie w głównej mierze poświęcone jej najnowszej książce Śmiały i Szczodry, związanej z 950. rocznicą koronacji Bolesława II. Natomiast w Rusowie zapraszamy, czy to będzie 4 października w niedzielę, zapraszamy na Jesień w Skansenie. to druga edycja tego wydarzenia. Wydarzenia, którego celem jest kultywowanie tych lokalnych tradycji kulinarnych w oparciu o te charakterystyczne składniki, a także no, prezentacja właśnie tych dawnych zajęć gospodarskich właśnie odbywających się w wielkopolskiej wsi. I podczas tego wydarzenia będzie odbywał się konkurs dla kół gospodyń wiejskich na najsmaczniejszą potrawę właśnie z dyni. Będzie można spróbować konfitur z dyni, ale nie tylko z dyni, bo będą również smażone powidła śliwkowe. Kapela z Kociny będzie zapraszać do potańcówki i będziemy też prezentować dawne traktory. I to tych traktorów będzie całkiem sporo. Zapraszamy też do takiej przejażdżki bryczką i przejażdżki konnej dla dzieci. W Spichlerzu z Kuźnicy Grabowskiej będzie prezentowana wystawa starych zabawek. Takich zabawek od dwudziestolecia międzywojennego po lata 90.
2: Czyli warto sobie ten weekend zaplanować i na Zawodziu, i w Dworku Marii Dąbrowskiej. Oczywiście szczegóły tych wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej www.rc.fm. A naszym gościem był pan Marcin Magdziński, dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Dziękujemy za rozmowę.
3: Dziękuję
2: i za
3: bardzo.
2: Wizytę w naszym studiu.
3: Dziękuję, zapraszam.
1: Na ten temat Radio Centrum.

0: Reklama. Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Muzyka.
6: Od 12 tygodni na naszej radiowej liście przebojów obecnie na pozycji czwartej to będzie Céline Dion w piosence Bonjour, Pardon, Merci. A kolejne notowanie naszej radiowej listy przebojów już w najbliższy piątek po godzinie 20. Na naszym radiowym zegarze kwadrans do godziny 13.
7: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Zamiast zapewnić opiekę 8-latkowi, znęcali się ze znajomym nad chłopcem i jego rodziną. Co z rodziną zastępczą ze Zgierza? O tym opowiemy w wiadomościach o 13:00. A jeszcze przed wiadomościami muzycznie ukołuszę was zespół The Art Company i ich wielki hicior Susanna.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
0: Reklama.
2: I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Środowe popołudnie z zachmurzeniem małym na niebie, dzisiaj sporo słońca i ciepło na termometrach w naszym regionie od 21 do 22 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zamiast opieki i znęcanie się będzie sądowy finał sprawy rodziców zastępczych ze Zgierza. Potem nowe informacje o przerwanym locie z Dubaju do Tel Awiwu i ważny wieczór dla fanów nieba i gwiazd. Marcin Krzamiński. Zamiast zapewnić opiekę 8-latkowi, znęcali się ze znajomym nad chłopcem i jego siostrą. Teraz rodzicami zastępczymi ze Zgierza zajmie się sąd. Do niego bowiem trafi akt oskarżenia. Dramat dzieci wyszedł na jaw w lutym tego roku dzięki zgłoszeniu przypadkowej osoby, mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
5: Sprawę ujawnił przechodzień, który nagrał bosego 8-latka w piżamie stojącego na śniegu. Mężczyzna przesłał film policji, w związku z czym funkcjonariusze podjęli stosowną interwencję. W trakcie tej interwencji opiekunowie próbowali ukryć prawdę. Twierdzili, że dziecka nie ma w domu. Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity.
4: W czasie śledztwa wyszło też na jaw, że siostra chłopca była celowo kąpana w lodowatej wodzie i golona na łyso. Rodzicom zastępczym i ich znajomemu grozi teraz do 10 lat więzienia. W rękach policji 46-latek podejrzewany o umieszczenie dwóch plastikowych pojemników z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm w Elblągu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Mężczyzna to były pracownik firmy. Wstępnie przyznał, że to, co zrobił, było wymierzone w byłego pracodawcę. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Są nowe informacje w sprawie incydentu w samolocie linii Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu, a ostatecznie przekierowanego do Arabii Saudyjskiej. Coraz więcej wskazuje na to, że jeden z pilotów zamierzał rozbić maszynę, podała jedna z izraelskich telewizji, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela władz. Miał on powiedzieć stacji, że, tu cytat, uniknięto wielkiej katastrofy i że pilot, który najprawdopodobniej chciał przejąć sterowanie, jest przesłuchiwany. Mężczyzna to według izraelskiego portalu Walla Omańczyk. Obniżka cen paliw zależy od prezydenta, przekonuje minister energii Miłosz Motyka. Deklaruje, że rząd od razu po podpisie Karola Nawrockiego pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych uruchomi program CPN, bo planu B nie ma.
6: Pan prezydent w swoim projekcie nie wskazuje źródła finansowania. Pan prezydent niestety wybrał polityczną nawalankę, bo gdyby jeszcze wskazał inne źródło finansowania, byłoby to gdzieś uzasadnione.
7: Panie ministrze, na jakie obniżki możemy liczyć po wprowadzeniu programu?
6: Ponad 1 zł mniej na litrze benzyny, ponad złoty 10, 15 na litrze oleju napędowego.
4: Mówi minister energii w rozmowie z Grzegorzem Kozłem. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Od wieczora obserwować będzie można księżyc na tle Plejad. Plejady to wyjątkowo efektowna gromada gwiazd, mówi kierujący Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
8: W ich skład wchodzi kilkaset młodych, liczących ledwie 100 milionów lat gwiazd, które dodatkowo podświetlają resztkę gazu, z którego się narodziły. Okiem nieuzbrojonym dostrzegamy ich 7, w porywach do 9.
4: Obserwacje najlepiej zacząć od około 19.30, zdecydowanie ułatwi ją też lornetka. Co ważne, zjawisko pozostanie widoczne przez całą noc.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Pora obiadowo-lunchowa w pełni to ten uroczy moment dnia, kiedy w wielu firmach pracownicy wpatrują się z głębokim skupieniem w monitory, a w rzeczywistości odliczają sekundy do końca zmiany. Cicho. Ja nikomu nic nie powiem. Gramy po prostu swoje, dużo dobrej muzyki na 106.4. Pomożemy wam przetrwać ostatnie godziny waszego dyżuru w pracy. Zaczyna Bryan Adams.

0: Mamy dzisiaj środę, 30 dzień września. Z imieninowymi życzeniami biegniemy dzisiaj do Zofii, Franciszka, Grzegorza, Nadii, Wiktora i Felicji. Dziś także imieniny obchodzą Honoriusz, Hieronim i Nadzieja. O, jakie piękne imię. Dzisiaj także Dzień Chłopaka i tu ważna uwaga dla wszystkich pań. To nie to samo, co Dzień Mężczyzny. Ten oficjalny, nieco doroślejszy wariant obchodzimy dopiero w marcu. Dzisiejsze święto to ukłon w stronę nastolatków i tych z nas nawet 30, 40, 50+, którzy wciąż czują się młododuchem. Wszystkiego dobrego, chłopaki.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: mamy dzień.
1: Reklama.
2: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.
4: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Japonia to kraj, który uczy nas wyciszenia. W prefekturze Yamaguchi istnieje stacja kolejowa o nazwie Shiru Miharashi. Nie ma do niej, uwaga, żadnego dojścia. Tam nie ma żadnych schodów, nie ma żadnej kasy, nawet nie ma wyjścia na ulicę. Po prostu pociąg zatrzymuje się na tej stacji, żeby pasażerowie mogli wyjść na peron z pociągu i w absolutnej ciszy podziwiać piękny widok na rzekę i niesamowitą przyrodę. U nas w Polsce też są takie stacje, tylko ich nazwa brzmi inaczej. Na przykład opóźnienie z przyczyn technicznych.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Pilnik znicze.pl. Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis. Myślnik znicze.pl.
1: Pasja, talent, miłość do jazzu.
2: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
4: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 21 minut po godzinie 13 o 13.30 wiadomości z południowej Wielkopolski, w których między innymi o zmianach na stanowisku prezesa Ostrowskiego Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami.
5: Radio Centrum i gra muzyka.
6: A gra dla was bardzo piękna muzyka. To jest jeden z najbardziej zaskakujących duetów lat 90. Nick Cave i Kylie Minogue. Where the Wild Roses Grow z 1995 roku. Cave napisał ten utwór właśnie z myślą o Kylie Minogue. To dialog dwóch postaci. Ofiary i mężczyzny, który ją zabija. Czyli zdecydowanie nie jest to typowa piosenka o miłości. Efekt, jeden z najbardziej niezwykłych duetów w historii popu i rocka.

0: Niebo dla Ciebie to była Urszula. Jest dokładnie w pół do drugiej. W studio jest Kasia Gurcewicz z wiadomościami z naszego regionu.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zmiany na stanowisku prezesa Ostrowskiego Zakładu. W tym serwisie także o propozycji Muzeum dla Seniorów, a w sporcie mieszkanka Ostrowa będzie sędziować w Ekwadorze.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Po niemal 20 latach zmiana na czele Ostrowskiego Miejskiego Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO. Rada Nadzorcza Spółki odwołała prezesa Andrzeja Strykowskiego oraz członka zarządu Rafała Pietrzykowskiego. Nową prezes spółki została Karina Wicenciak, dotychczas związana z Urzędem Miejskim i Regionalnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów.
4: Formalnie MZO jest spółką komunalną wchodzącą w skład grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego. Jej podmiotem dominującym jest CRK, którego 100% właścicielem jest z kolei gmina miasto Ostrów Wielkopolski. Od roku 2007 spółką kierował Andrzej Strykowski, powołany na stanowisko prezesa jeszcze przez prezydenta Radosława Torzyńskiego. W latach 2012-20 Strykowski był jednocześnie prezesem zarówno MZO, jak i powołanej wtedy nowej spółki RZZO, czyli Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Tak było do 28 września, gdy po niemal dwóch dekadach Strykowski został nagle odwołany ze stanowiska prezesa MZO. Wraz z nim Rada Nadzorcza odwołała również członka zarządu Rafała Pietrzykowskiego. Powodów odwołania dotychczasowego zarządu nie podano w przekazanym oficjalnym komunikacie. Wiadomo za to, że nową prezes została Karina Wicenciak, od ponad 25 lat zawodowo związana z ochroną środowiska i gospodarką odpadami. Wcześniej w latach 2013-17 kierowała Wydziałem Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim. Od roku 2017 pracowała w RZZO, gdzie odpowiadała za dział ochrony środowiska. Teraz będzie zarządzać całą spółką MZO. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej po raz kolejny włącza się w ogólnopolski projekt Weekend Seniora z Kulturą i zaprasza wszystkich seniorów do skorzystania z oferty w ten weekend 3 i 4 października. Seniorzy będą mogli bezpłatnie zwiedzić wszystkie wystawy stałe muzeum. Salę Tadeusza Kulisiewicza, wystawę etnograficzną, wystawę archeologiczną, historię miasta Kalisza oraz sztuki i grafiki. Dodatkowo w sobotę 3 października o godzinie 12 muzeum zaprasza na specjalne zwiedzanie z przewodnikiem. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zaprasza zainteresowanych seniorów po odbiór bezpłatnych wejściówek w kasie muzeum w godzinach otwarcia. Tyle co wróciła z Barcelony, gdzie sędziowała hit Ligi Mistrzyń Piłkarek, a zaraz potem otrzymała powołanie do prowadzenia meczów podczas rozgrywanego w drugiej połowie października w Ekwadorze odpowiednika Europejskiej Ligi Mistrzyń Pucharu Wyzwolicieli Ameryki w żeńskim futbolu. Mowa o pochodzącej z Raczyc pod Odolanowem mieszkanki Ostrowa Wielkopolskiego Michalinie Diakow, której to kariera sędziowska rozwija się znacząco z każdym rokiem. Nie ukrywam, że było to dla mnie duże, ale jakże miłe zaskoczenie, powiedziała Radio Centrum Michalina Diakow.
5: Dosłownie chwilę po tym, jak wracałam w sumie w podróży do domu z Barcelony, rano otrzymałam informację z UEFA, że wysyłają mnie na wymianę z Colin Ballem aż do dalekiego Ekwadoru, no więc dosłownie za 2 tygodnie udam się tam na tak zwaną ich Ligę Mistrzyń. Oni grają troszkę w innym formacie, bo grają w formacie turniejowym, a nie ligowym, tak jak u nas w Europie, a więc najbliższe wyzwanie to jest dokładnie, myślę, że za 2 tygodnie będę leciała do Ekwadoru na, myślę, że maksymalnie 3 tygodnie, tak też nie wiem, jak to będzie wyglądało tam dokładnie, bo nie mam jeszcze dokładnie wszystkich informacji.
2: Michalina Diakow, oprócz tego, że jest sędzią międzynarodową i prowadzi mecze rozgrywek prestiżowej Ligi Mistrzyń, to czasem sędziuje także lokalne mecze piłkarskie zarówno drużyn kobiecych, jak i męskich. Tuż po powrocie z Barcelony prowadziła również mecz żeńskiej ekstraklasy w Sosnowcu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Jak nie my, to kto? Mrozu i Thompson. Czy wiecie o tym, że błędy mogą być dochodowe? Jakieś 60 lat temu naukowiec Spencer Silver próbował wynaleźć supermocny klej dla przemysłu lotniczego. Wyszło mu coś, co kleiło się tak słabo, że można to było bez śladu odklejać. Projekt oczywiście trafił do kosza. Kilka lat później jego kolega z pracy zaczął używać tego słabego kleju do zakładek w śpiewniku. I tak powstały słynne żółte karteczki samoprzylepne, bez których dziś nie wyobrażamy sobie biura. Ciekaw jestem, co jest napisane na waszych karteczkach. Na mojej nie mogę doczytać. Kupić 2 kg ziemniaków. Okej.
1: I gra muzyka.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.
0: 18 minut pozostało do 14. Przygotujcie coś do pisania już za kilka chwil. Giełda pracy.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13:45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma Dajanow Opatówku poszukuje osób na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wózka widłowego i operator wycinarki laserowej. Kontakt praca@dajanow.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459. Oferta pracy dla kobiet i mężczyzn.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Nasz numer telefonu 88 400 106 i 4 teraz uruchamiamy specjalnie dla Was. Gdybyście chcieli zarekomendować siebie swojemu przyszłemu pracodawcy, można to teraz zrobić na naszej antenie. 88 400 106 i 4 Giełda Pracy na antenie Radia Centrum.

0: Radiowa Giełda Pracy dobiega końca. Oferta z naszej dzisiejszej giełdy również do odnalezienia na naszym facebookowym profilu Radia Centrum 106.4.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W szkołach mija pierwszy miesiąc obowiązkowej edukacji zdrowotnej i zakazu używania telefonów. Jak radzą sobie z tym szkoły, o tym opowiemy Wam w wiadomościach o 14:00. Już za 7 minut na naszej antenie.

0: Reklama. Co robić 4 października? Oczywiście, jechać za Dynią do Rusowa. W dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
1: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18:00. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, wał staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
0: Reklama.

0: could dance all night.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Środowe popołudnie w Kaliszu, Ostrowie, Pleszewie, Krotoszynie zapowiada się z zachmurzeniem małym, więc mamy dzisiaj mnóstwo okazji do tego, aby cieszyć się piękną, słoneczną pogodą. Jest ciepło, na termometrach w regionie od 21 do 22 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
4: Właśnie minę.
3: 14.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Podejrzany pakunek w Białymstoku, od tego zaczniemy. Potem inflacja, jej wpływ na nasze portfele. Będzie też tenis i turniej w Pekinie. Marcin Krzemiński. Na początek Białystok i utrudnienia w centrum miasta. Przed południem na bocznicy kolejowej w pobliżu ważnego tunelu imienia generała Fildorfa Nila znaleziono pakunek, który muszą zbadać pirotechnicy. Pobliskie ulice są zablokowane. Foliowy pakunek znaleźli sokiści w jednej z cystern przewożących olej napędowy. Do tematu będziemy wracać. Autobusowa komunikacja zastępcza na trasie kolejowej Warszawa-Wileńska-Wołomin to po wczorajszej awarii wciąż utrzymują się utrudnienia w ruchu pociągów. Blisko 40 składów zostało odwołanych, a 55 było opóźnionych o łącznie ponad 766 minut. Kolej pracuje nad usunięciem usterki urządzeń sterowania ruchem. Do 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu. Ceny rosną coraz szybciej, a inflacyjny odczyt już wyraźnie przebił poziom uważany za zdrowy dla całej gospodarki i naszych portfeli. Z nami jest Wojciech Kowalik. Wojtku, powiedz, czy to wszystko to wina drogich paliw?
6: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach, mówił Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
7: Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach, tak? Że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, no bo ceny rosną szybciej, co oznacza, że realne dochody rosną wolniej, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
6: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu.
5: No ale i ten trend prawdopodobnie powoli się kończy, no i podskoczyły też ceny energii. W szkołach mija pierwszy miesiąc obowiązkowej edukacji zdrowotnej i zakazu używania telefonów. Są placówki, które wyprzedziły reformę. W zespole szkolno-przedszkolnym numer 18 w Poznaniu od blisko 2 lat uczniowie zostawiają telefony w swoich szafkach na cały dzień.
8: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych i zmniejsza ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie. Bo proszę zauważyć też, że dzieci mając telefony w szkole miały możliwość fotografowania różnych sytuacji, miały możliwość podkreślania niektórych kwestii.
5: Mówi dyrektorka szkoły Magdalena Katarzyńska-Radomska i dodaje, że uczniowie chętniej teraz ze sobą rozmawiają, są też bardziej skoncentrowani na zajęciach w szkole. Polskie tenisistki zaczęły rywalizację na turnieju tenisowym w Pekinie i jedna z nich, Katarzyna Kawa, już odpadła po długim meczu z Darią Snigur. Przemysław Pozowski.
9: Dziś w stolicy Chin jeszcze mecz Magdaleny Fren z francuską Elsą Jacquemot, a w kolejne dni na korty wyjdą Magdalinet, Maja Chwalińska i Iga Świątek. A w turnieju mężczyzn w stolicy Chin zagra jutro Hubert Hurkacz.
5: W pierwszym meczu zmierzy się z 15. tenisistą świata, Amerykaninem Lernerem Tienem.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Zaczynamy popołudniowy zjazd z górki. Jeśli na biurku macie już bałagan, a kubek po kawie przypomina eksponat archeologiczny, no to znaczy, że środa powoli odpuszcza. Radio Centrum ma dla was idealną ścieżkę dźwiękową na te ostatnie godziny w pracy. Zostańcie z nami na 106.4. Dante Thomas, Miss California.

Mamy jeszcze środę, 30 dzień września. Nie zapomnijcie o dzisiejszych solenizantach. Imieniny obchodzą Zofia, Franciszek, Grzegorz, Nadia, Wiktor, Felicja, Hieronim i Nadzieja. Dzisiaj także Dzień Chłopaka, Światowy Dzień Copywritera, Dzień Archiwisty, Międzynarodowy Dzień Tłumacza. Jest co świętować.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Piosenka, od której właściwie zaczęła się historia Wilków, oficjalna biografia zespołu mówi wprost. Wszystko zaczęło się właśnie od Son of the Blue Sky. Co ciekawe, zanim piosenka trafiła do studia, Robert Gawliński długo kompletował skład zespołu. A później album Wilki stał się jednym z największych polskich sukcesów początku lat 90.
1: Radio Centrum i gra muzyka.
0: Kwadrans po 14:00.

0: Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc Zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
1: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.

0: Jest dokładnie w pół do trzeciej. Wiadomości z południowej Wielkopolski ma dla Was Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powstał mural inspirowany twórczością kaliskiego artysty. Za chwilę szczegóły. Nie na grzyby, a po konopie, czyli nietypowa uprawa młodego wielkopolanina. A w sporcie Lisków będzie miał swojego reprezentanta na Mistrzostwach Świata.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Kaliszu powstał mural inspirowany twórczością Jana Tarasina w setną rocznicę urodzin artysty. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że stworzyli go mieszkańcy Kalisza. Była to inicjatywa Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina oraz artysty Ziemowita Fińska.
4: Moja sugestia pierwotnego takiego pomysłu, projektu, że inspirujemy się twórczością Jana Tarasina, ale dajemy coś od siebie, ze swojej wyobraźni, jak najbardziej wydaje mi się to zadziałało. Po 2 miesiącach malowania osobiście jestem usatysfakcjonowany z efektów. Oczywiście najbardziej z elementów, których nie dało się przewidzieć, zaskakujących. No i to jest najciekawsze, to jest żywa sztuka, a nie tylko kopia.
2: Powiedział Radiu Centrum Ziemowit Fińcek. Mural ma ponad 50 metrów długości i znajduje się na ścianie budynku przy Wale Staromiejskim. Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu Wracając do Tarasina, którym Galeria Sztuki imienia Jana Tarasina zaprasza publiczność do świętowania jubileuszu swojego patrona, a także do przemyślenia jego artystycznej spuścizny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nie na grzyby, a po konopie indyjskie jeździł do lasu 20-letni mieszkaniec gminy Kraszewice. Policjanci z miejscowego posterunku w sobotę 26 września zatrzymali mężczyznę, który w jednym z okolicznych lasów uprawiał 20 krzaków zakazanej rośliny.
5: W trakcie wykonywanych czynności funkcjonariusze przeprowadzili u mężczyzny test na obecność środków odurzających, który dał wynik pozytywny. W związku z uzasadnionym przypuszczeniem kierowania pojazdem mechanicznym po użyciu tych środków, pobrano od niego krew do dalszych badań. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy, a pojazd, którym się poruszał, został zabezpieczony procesowo. 29 września Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie zastosował wobec 20-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa Policji w Ostrzeszowie. W miejscu zamieszkania zatrzymanego 20-latka funkcjonariusze znaleźli także susz konopny. Łącznie były to 273 gramy. Lisków będzie miał swojego reprezentanta na Mistrzostwach Świata. Tomasz Grzelak, zawodnik Towarzystwa Sportowego Liskowiak, został powołany do reprezentacji Polski w petang. To jeden z 4 zawodników, którzy znaleźli się w kadrze selekcjonera Marka Munikowskiego. Tomasz Grzelak w tym roku po raz drugi wystąpił na Mistrzostwach Europy, ale w Mistrzostwach Świata weźmie udział po raz pierwszy. Te odbędą się w Tajlandii od 20 do 24 listopada.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Can't Fight the Moonlight to była Leanne Rimes. Dzisiaj w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Podcastów. Słuchowiska i rozmowy online cieszą się współcześnie ogromną popularnością. Można słuchać o zbrodniach, o biznesie, o historii albo o gotowaniu. Ale pamiętajcie, najlepszy jest na żywo podcast, w którym nie da się muzyki przewinąć, a taki podcast macie zawsze tutaj, w dobrym starym radiu. Na 106,4 Radio Centrum gramy dla Was o każdej porze dnia i nocy.

0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: Poruszacie się samochodem po Kaliszu. Uważajcie, doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem w Kaliszu na skrzyżowaniu ulicy Legionów i Staszica. W tym miejscu spodziewajcie się utrudnień w ruchu. Na naszym profilu facebookowym Radio Centrum 106.4 znajdziecie zdjęcia z miejsca zdarzenia udostępnione przez pomoc drogową Kalisz TIR Świątek. A jeśli i wy jesteście świadkiem utrudnień na drodze, dajcie nam znać przez Messenger albo dzwoniąc na 62 503 106,4. I jeszcze raz przypomnę, utrudnienia w Kaliszu na skrzyżowaniu Legionów i Staszica. W tym miejscu zachowajcie szczególną ostrożność.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Reklama.
3: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum Diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni cermeka.com.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Cena diesla przekroczyła już 9 zł za litr, co szczególnie dotyka firmy transportowe. Kierowcy tirów narzekają, że płacą za tankowanie o kilka tysięcy więcej niż na początku roku. To jeden z tematów, który poruszymy w wiadomościach o 15:00, już za 12 minut.

0: i Staszica doszło do zdarzenia drogowego. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Są tu jeszcze wciąż utrudnienia. Ustawia się długa kolejka samochodów. Skrzyżowanie Legionów i Staszica. Zachowajcie tam szczególną ostrożność. A na naszym profilu facebookowym zdjęcia z tego zdarzenia. Dzięki uprzejmości pomocy drogowej Kalisztir Świątek. Zajrzyjcie na nasz profil. Radio Centrum 106.4.
1: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.

0: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni. Wał Staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Do końca dnia w całej południowej Wielkopolsce zachmurzenie małe, więc mamy sporo okazji do tego, aby cieszyć się słoneczną pogodą, idealną na spacer w parku miejskim albo na przykład na Piaskach w Ostrowie. Będzie też ciepło. Temperatura maksymalna w naszym regionie od 21 do 22 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: 15. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Podejrzany pakunek i duże utrudnienia w ruchu to w Białymstoku. Przed Pałacem Prezydenckim politycy lewicy i apel dotyczący paliw. Będzie też piła i ustalenia w sprawie morderstwa seniorki sprzed 18 lat. Marcin Krzamiński. Na początek wracamy do utrudnień w Białymstoku. Z powodu akcji saperów sprawdzających podejrzany pakunek na...
4: Czyli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci. Możliwe są utrudnienia w ruchu na ulicy Składowej, Kopernika i Hetmańskiej.
5: Do momentu odholowania składu, którego częścią jest wagon z podejrzanym pakunkiem, zamknięty został też tunel na przedłużeniu Kopernika, właśnie i Składowej, łączący osiedla Nowe Miasto i Słoneczny Stok. Policja ewakuowała też jedną ze stacji benzynowych przy ulicy Kopernika.
3: Paliwa i polityka. Lewica domaga się podpisu prezydenta pod terenów paliwowych. Wicepremier Krzysztof Gawkowski i poseł Tomasz Trela przyszli przed Pałac Prezydencki z kanistrem. Według Gawkowskiego ustawa to szansa na tańsze paliwo na stacjach paliw i głowa państwa powinna ją podpisać. Albo jest za zyskami wielkich firm paliwowych.
6: Sprawa jest banalna. Albo chcemy wspólnie pracować dla bezpieczeństwa Polek i Polaków, obniżając ceny paliw na stacjach, albo bawimy się w politykę. I to prezydent bierze za to odpowiedzialność. Koniec z jakimiś machlojkami, politykierstwem.
3: Cena diesla przekroczyła tymczasem już 9 zł za litr, co szczególnie dotyka firmy transportowe. Kierowcy tirów narzekają, że płacą za tankowanie o kilka tysięcy więcej niż na początku roku.
7: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy.
8: PSO 2500.
3: Ważą się losy, czy polityk PiSu Marcin Romanowski dostanie listę żelazny. Warszawski Sąd Okręgowy rozpatruje właśnie wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości, który ukrywa się za granicą. Na prokuratura ściga go w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Morderstwo seniorki z Piły sprzed 18 lat rozwiązane. Policja z poznańskiego archiwum MIX dzięki nowoczesnym badaniom genetycznym odkryła tożsamość sprawcy. Zarzut zabójstwa usłyszał 44-letni obecnie wnuk kobiety, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
9: Nasi biolodzy ponownie przeanalizowali przedmioty, które były zabezpieczone na miejscu.
3: Niemieszkającej 73-latki znaleziono 18 lat temu w domu wielorodzinnym. Wtedy jednak nie udało się wytypować sprawcy. Jutro ruszają zapisy na kolejną turę lubelskiego czeku turystycznego. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy minimum dwóch noclegów.

0: pobyt można wygenerować przez stronę internetową akcji punktualnie o 10 rano.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 15.04 to taki mały, historyczny moment w wózku. Rozsiądźcie się wygodnie, tu Radio Centrum, a my dopiero się rozkręcamy.

Środowe popołudnie to już jakby coraz bliżej weekendu. Mamy dzisiaj 30 dzień września. Imieniny obchodzą Zofia, Franciszek, Grzegorz, Nadia, Wiktor i Felicja. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj mnóstwo powodów do świętowania. Mamy Międzynarodowy Dzień Podcastów, Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Dzień Archiwisty. Mamy również Światowy Dzień Copywritera. No i oczywiście dzisiaj także Dzień Chłopaka. Nie zapomnijcie dzisiaj o swoich podcastach.

0: Reklama.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama.

ławki tenisowe przez dziesięciolecia były wyłącznie białe. Zmieniono je na jaskrawo-żółte dopiero w 1972 roku z prozaicznego powodu. Widzowie przed telewizorami z kolorowymi kineskopami

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Tomasz Ławniczak, były poseł, a obecnie radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Prawa i Sprawiedliwości, odszedł z partii, o tym między innymi w wiadomościach o 15.30, już za 8 minut.
2: Reklama.
3: Pasja, talent, miłość do jazzu.
4: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
2: Reklama.

0: Jest dokładnie w pół do czwartej. Kasia Gurcewicz ma dla was wiadomości z naszego regionu.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Tomasz Ławniczak odszedł z PiSu, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o spotkaniu z przyjacielem zwierząt, a w sporcie jubileuszowy bilard.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tomasz Ławniczak, były poseł, a obecnie radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Prawa i Sprawiedliwości, odszedł z partii. Rezygnacja została przyjęta przez Zarząd Okręgu na wrześniowym posiedzeniu członków.
4: Z Prawem i Sprawiedliwością Tomasz Ławniczak związany jest niemal od momentu powstania partii, czyli 2001 roku. Pochodzący z Nowych Skalmierzyc samorządowiec i parlamentarzysta, kilkukrotnie był wybierany na radnego powiatowego. Pełnił też funkcję wicestarosty ostrowskiego. Od 2015 roku przez dwie kadencje pełnił mandat poselski z okręgu kalisko-leszczyńskiego. W wyborach w 2023 roku nie uzyskał kolejnej reelekcji. Wtedy został zatrudniony w biurze posła Jana Dziczczaka, a w kolejnym roku w ostrowskim biurze poseł Marleny Maląg. W tym samym roku uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy PiS. Był też szefem ostrowskich struktur ugrupowania. Teraz zrezygnował z bycia członkiem tej partii. Potwierdzam, Tomasz Ławniczak 12 września złożył rezygnację z bycia członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Poinformował, że w związku z ukończeniem 65 lat przechodzi na polityczną emeryturę. Oczywiście dokończy swoją kadencję w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego jako członek klubu Prawa i Sprawiedliwości, powiedział Radiu Centrum Jan Dziedziczak, poseł PiS i prezes zarządu okręgu kaliskiego tej partii. Na zarządzie okręgu jego członkowie przyjęli uchwałę o rezygnacji Tomasza Ławniczaka. Równocześnie przestał być on szefem PiS w Ostrowie Wielkopolskim. Zastąpiła go europosłanka Marlena Maląg. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Czasem ratunek przychodzi do nas z najmniej oczekiwanej strony. Czasem ma cztery łapy, mokry nos i po prostu jest obok. O niezwykłej więzi między człowiekiem a zwierzęciem opowie Michał Gromada, autor książki Ocaleni przez zwierzęta, Powroty znad przepaści, podczas spotkania, które odbędzie się w ten piątek, 2 października o godzinie 18.

0: na tej w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66 w Kaliszu. Michał Gromada jest obrońcą praw zwierząt, fotografem oraz założycielem i prezesem Fundacji Psa Karmela. Od lat angażuje się w ratowanie zwierząt, szczególnie tych poszkodowanych w wypadkach i wymagających specjalistycznego leczenia. Podczas spotkania w Kaliskiej Bibliotece będzie więc okazja nie tylko do rozmowy o książce, ale przede wszystkim o ludziach, zwierzętach, ratowaniu i relacjach, które potrafią zmienić życie. Wstęp wolny. Stulecia Centrum Rozrywki Amnezja w Kaliszu. Jubileuszowa impreza przyciągnęła ponad 50 zawodników i zawodniczek, czołówkę polskiego bilarda. W sumie na kilkunastu stołach rozegrano ponad 100 pojedynków. Turniej podsumowali Radio Centrum Kazimierz Olejniczak, sędzia międzynarodowy bilarda i właściciel centrum oraz zwycięzca imprezy.
1: Obsada bardzo mocna. Mamy bardzo silnych zawodników z Warszawy, z Legnicy, z Łodzi, z Wrocławia, tutaj od nas z Kalisza. Także naprawdę poziom jest bardzo, bardzo wysoki. Udało mi się tutaj w Kaliszu stworzyć atmosferę i przekonanie ludzi do tego, że przy bilardzie można świetnie spędzić czas.
2: Masa zawodników z całej Polski. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, który był najcięższy. No, finał się zawsze rządzi trochę swoimi prawami, no bo tam jednak już presja największa. Jak już się doszło do tego finału, no to też wszystko się stawia na ten jeden mecz. I tam no, najważniejszy moment, żeby przytrzymać, wygrać i tak dalej.
0: Drugie miejsce w turnieju zajął Sebastian Szymkowski, a trzecie egzekwo Rafał Górecki i Zenon Banaś. Warto dodać, że na co dzień w Centrum Amnezja rozgrywane są kaliskie ligi bilarda i darta, w których rywalizuje ponad 100 graczy.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
6: 15.34 to idealny moment, żeby sprawdzić, co słychać na drogach południowej Wielkopolski. W Kaliszu standardowo trzeba o tej porze tu i ówdzie uzbroić się w cierpliwość. Ciasno zrobiło się na skrzyżowaniu Wojska Polskiego ze Stawiszyńską. Jeśli próbujecie włączyć się w Wojska Polskiego od strony Majkowskiej lub Poznańskiej, tam też swoje odstoicie. Hamulce przydadzą się na rondzie Dobrzec, gdzie sznur aut rośnie od strony Podmiejskiej, ale także przed rondem Westerplatte. Z kolei, jeżeli zjeżdżacie ze szlaku bursztynowego w Górnośląską, tutaj mimo sygnalizacji też trzeba będzie krótko odstrać. Co jeszcze w Kaliszu? Zatyka się Sukiennicza, również na ulicach dojazdowych do ronda Ptolemeusza robi się ciasno, najbardziej chyba na Częstochowskiej od ulicy Budowlanych na Rpinku w stronę szlaku bursztynowego. Przypominam o zamkniętej Dobrzeckiej na odcinku od ulicy Alicji Szapocznikow do ronda Dobrzec. Przygotujcie się na objazd ulicami Korczak i Biskupicką. Dodatkowo małe ostrzeżenie dla jadących Romańską. Między rane z remontem zjechał sprzęt i stanęły kolorowe pachołki. Na razie przejedziecie tamtędy bez problemu, ale podobno za jakieś 2 miesiące zapowiadane jest tam całkowite zamknięcie tego odcinka ulicy. Jeśli kierujecie się 12 w stronę Opatówka, no niespodzianek tutaj nie ma, przygotujcie się i na wahadło i długie kolejki samochodów. Zaglądamy do Ostrowa Wielkopolskiego. Tam zwalniamy na Krajowej 25 w Czekanowie w obu kierunkach oraz na skrzyżowaniu Krotoszyńskiej z Poznańską. W Pleszewie zwalniamy tempo, na węźle Lipowej, Halera i Poznańskiej, a w Krotoszynie, no tu postoicie na Sienkiewicza przy krzyżówkach z Mickiewicza i Słodową.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizat nościowych. Telefon 533 451 006.
6: Mijaliście dzisiaj może na swojej drodze jakiegoś Fiata 126P? Maluch kojarzy się w Polsce z rodzinnymi wakacjami w Bułgarii, ale też robił kiedyś globalną karierę. W latach 80. chińskie władze kupiły tysiące maluchów, które w 3-milionowym mieście Wenzu stały się podstawą transportu publicznego jako taksówki. Z kolei w Australii auto

0: Reklama.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nadłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Hollywood, stresowy wecz świata. Ale czy wiecie, że w 1957 roku dwóch inżynierów stworzyło ją z myślą o tym jako o nowym rodzaju tapety na ścianę? Okazało się, że nikt nie chciał mieć w salonie ścian pokrytych plastikiem. Wynalazek uratował kontrakt z wielką firmą komputerową, która zaczęła w tę tapetę owijać swój sprzęt do wysyłki. I od tej pory folia służy ochronie, no i oczywiście naszemu pstrykaniu. Ja rozumiem, że teraz możecie być zestresowani, popstrykam sobie w waszym imieniu. Co wy na to? O, i będziemy się w ten sposób odstresowywać. I gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Śledczy z Przemyśla powołali dwóch biegłych psychiatrów, którzy ponownie ocenią stan Ihora M., który w czwartek na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu zaatakował 5 osób. To jeden z tematów najnowszego wydania Wiadomości z kraju i ze świata, które na naszej antenie już za 11 minut o 16. O perfekcyjnej miłości. Perfect Love zaśpiewa

0: Reklama.
1: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
2: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
1: aurelis-znicze.pl.
3: Wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00. Bilet 10 zł. 4 października. Rusów. Dynia już czeka.
4: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18:00. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, Wał Staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Do końca dnia w Kaliszu, Ostrowie, Pleszewie, Krotoszynie zachmurzenie małe i ciepło z temperaturą do 21, miejscami nawet do 22 stopni. Taka pogoda ma utrzymać się co najmniej do soboty. Jednak jeszcze przed nami noc. Noc będzie chłodniejsza z temperaturą na poziomie 12-13 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: 16.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Były wiceminister z listem żelaznym. Jest decyzja sądu. Potem kolejne badania napastnika z opactwa w Jarosławiu i darmowy wstęp na molo w Kołobrzegu. Marcin Krzemiński. Sąd wydał list żelazny dla polityka PiS, byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. List z wnioskiem o takie zabezpieczenie trafił do sądu w sierpniu. Był nadany z kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza. O decyzji sądu poinformował pełnomocnik polityka, mecenas Bartosz Lewandowski.
4: Stwierdził, uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne, czyli jeżeli prokuratura w tej sprawie złoży stosowny środek odwoławczy i to orzeczenie by się utrzymało przez sąd drugiej instancji, to środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony, co skutkuje również uchyleniem europejskiego nakazu aresztowania.
3: A to oznacza, że Romanowski będzie mógł bezpiecznie wrócić do kraju. Polityk PiS jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 roku uciekł za granicę. Prokuratura wcześniej negatywnie zaopiniowała wniosek o list żelazny i już zapowiada zaskarżenie postanowienia sądu. Z kolei mecenas Lewandowski nie ma wątpliwości, że jego klient przyjedzie do Polski, gdy tylko postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni. Było skutkiem działania terrorysty. Próbował rozbić samolot, żeby zamordować 180 Izraelczyków. To w ostrych słowach minister bezpieczeństwa narodowego Izraela w temacie awaryjnego lądowania w Arabii Saudyjskiej samolotu linii Fly Dubai, który leciał do Tel Awiwu. Według mediów jeden z pilotów chciał przejąć kontrolę nad maszyną i doprowadzić do jej rozbicia. Obezwładnili go pasażerowie. Śledczy z Przemyśla powołali dwóch biegłych psychiatrów, którzy ponownie ocenią stan Ihora M., który w czwartek na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Jedna z nich, ksiądz Stanisław Zbojnowicz, zmarła. 2 najciężej ranne są nadal w szpitalu. Biegli wcześniej rozpoznali u 31-latka ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Pochodzącemu z Ukrainy mężczyźnie grozi dożywocie, jest tymczasowo aresztowany. Ze względu na stan zdrowia areszt jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Stan zdrowia nie pozwala też na przesłuchanie i postawienie zarzutów mężczyźnie, który w poniedziałek w Borówcu pod Poznaniem miał potrącić celowo 3 osoby, w tym swojego brata.
5: Podejrzany o najechanie pojazdem 3 osób. W wyniku tego zdarzenia 2 z pokrzywdzonych odniosło obrażenia trwające powyżej 7 dni, a 3 zmarł.
3: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Zmarły pokrzywdzony to właśnie brat 39-latka. Jutro sąd ma rozpatrzeć wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Dodam, że część z uczestników zdarzenia odpowiadała już wcześniej za rozboje i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ważne dla miłośników spacerów nad morzem. Od jutra wstęp na molo w Kołobrzegu znów będzie bezpłatny, bo 1 października to koniec letniego sezonu. Opłata za wstęp wróci 30 kwietnia.
1: Kursy walut.
2: Euro 4,36 zł, dolar amerykański 3,84 zł, średni kurs franka szwajcarskiego 4,60 zł, funta brytyjskiego 5,10 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 16:04 rozpoczynamy ostatnią godzinę na mojej dzisiejszej radiowej zmianie. Dźwięki miasta to w tej chwili głównie szum silników na skrzyżowaniach. Dla wielu z was ten środek tygodnia to już upragniony powrót na domową kanapę i bardzo dobrze, wyciszamy się powoli, podkręcamy emocje w głośnikach i wielkimi krokami zbliżamy się do weekendu.

Dzisiejsza kartka z kalendarza na 30 dzień września obfituje w wiele świąt nietypowych albo i typowych. Światowy Dzień Copywritera, Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Dzień Archiwisty, Międzynarodowy Dzień Podcastów jest dzisiaj co posłuchać, no i oczywiście dzisiaj także Dzień Chłopaka. Ale imieniny dziś obchodzą również Zofia, Franciszek, Grzegorz, Nadia, Wiktor, Felicja, Hieronim i Nadzieja. Dla wszystkich dzisiejszych solenizantów i jubilatów jak zawsze od Radia Centrum najserdeczniejsze życzenia, no i oczywiście mnóstwo upominków muzycznych. T-Love.

0: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile osób potrzeba, aby zazielenić całe miasto? Odpowiedź jest prostsza, niż mogłoby się wydawać. Wystarczy, że każdy z nas zrobi niewielki krok.
3: Przez ostatnie tygodnie mieszkańcy Kalisza pokazali, że troska o zielone otoczenie może przybierać wiele form. Balkon pełen kwiatów, przydomowy ogródek, działka, szkolny ogród czy teren wokół miejsca pracy. Każda z tych przestrzeni jest dowodem na to, że zmiany zaczynają się blisko nas. Razem tworzą miasto, które jest bardziej przyjazne ludziom i naturze.
2: Najcenniejsze w takich inicjatywach jest to, że potrafią inspirować innych. Zadbana przestrzeń zachęca sąsiadów do działania, staje się powodem do rozmów, wspólnych pomysłów i kolejnych zmian. W ten sposób zieleń łączy mieszkańców i pokazuje, że wspólnie możemy mieć realny wpływ na otoczenie, w którym żyjemy.
3: Zmiany klimatu to jedno z największych wyzwań współczesnych miast. Odpowiedzią na nie są nie tylko duże inwestycje, ale również codzienne działania mieszkańców. Troska o zieleń, świadome zagospodarowanie przestrzeni oraz odpowiedzialne korzystanie z zasobów przyrody. To właśnie z wielu małych decyzji rodzą się duże zmiany.
2: Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu Zielono mi w Kaliszu oraz mieszkańcom, którzy każdego dnia troszczą się o swoje najbliższe otoczenie. Mamy nadzieję, że zakończenie konkursu będzie jednocześnie początkiem kolejnych zielonych inicjatyw, dzięki którym Kalisz będzie stawał się jeszcze piękniejszym, bardziej przyjaznym i odpornym na zmiany klimatu miejscem do życia.
3: Audycja została zrealizowana w ramach projektu Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu.
2: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
0: Reklama.

Są takie popołudnia, których naprawdę nie powinno się spędzać w domu. Słońce świeci, temperatura przyjemna, a człowiek nagle odkrywa, że do najbliższego parku wcale nie jest tak daleko. I ciekawostka, krótki, nawet około 20-minutowy spacer może poprawić nastrój i pomóc się odprężyć. Więc jeśli właśnie siedzicie na kanapie i zastanawiacie się, czy wyjść, to jest ten moment. Buty, klucze, słuchawki i ruszamy. A Radio Centrum na 106,4 może iść z wami.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dianos w Opatówku poszukuje osób na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wózka widłowego i operator wycinarki laserowej. Zatrudnimy kobiety i mężczyzn. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
3: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W Koźminie Wielkopolskim chcą odwołania Rady Miasta i Gminy przed końcem kadencji. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzania referendum trafiło do burmistrza oraz komisarza wyborczego w Kaliszu. Więcej na ten temat w wiadomościach z naszego regionu o 16.30, dokładnie za 9 minut. A teraz zabawiać Was będzie Eagle Eye Cherry.

0: Jest dokładnie w pół do piątej. Kasia Górcewicz czeka na Was z wiadomościami z naszego regionu.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Chcą odwołania Rady Miasta i Gminy. Za chwilę szczegóły. Młodzi Kaliszanie zbudują rakietę. A w sporcie Urban przed startem ligi.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Koźminie Wielkopolskim chcą odwołania Rady Miasta i Gminy przed końcem kadencji. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum trafiło do burmistrza oraz komisarza wyborczego w Kaliszu. Pełnomocnikiem grupy inicjatywnej została Anna Lilianna Zawodna.
4: Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum złożono u Piotra Osucha, burmistrza Koźmina Wielkopolskiego, 23 września. Następnego dnia włodarz potwierdził otrzymanie dokumentu. Tego samego dnia zawiadomienie otrzymał również komisarz wyborczy w Kaliszu, który potwierdził ten fakt. Dzień później, 25 września. Pełnomocnikiem grupy inicjatywnej jest Anna Liliana Zawodna. Od momentu dopełnienia formalności, czyli powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia referendum burmistrza, jego inicjatorzy mają 60 dni na zebranie podpisów pod wnioskiem. Żeby mogli przeprowadzić głosowanie, swoje podpisy poparcia musi złożyć co najmniej 10% osób uprawnionych do głosowania. W poprzednich wyborach samorządowych w Koźminie Wielkopolskim takie prawo miało niewiele ponad 10 tysięcy osób. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Wiedzą już, jak działa rakieta, a teraz wspólnie zbudują model szkolnego statku kosmicznego. To atrakcje najbliższego spotkania koła astronomicznego prowadzonego przez Fundację Karola Malaperta. To kolejna odsłona projektu łączącego naukę o kosmosie z wolontariatem, promowaniem tolerancji oraz równości.
5: Dwa pierwsze spotkania w październiku poświęcimy je na projekt wolontariacki. Z Fundacją Miszmasz przygotujemy rakiety, które wspólnie wystrzelimy w niebo. Mamy specjalne modele szkolne rakiet kosmicznych, które są przetestowane i certyfikowane. Są to rakiety skonstruowane z kartonu i z balsy, a także mają specjalne certyfikowane bezpieczne silniki.
2: Powiedział Radio Centrum Radosław Pior z Fundacji Karola Malaperta, prowadzący zajęcia koła astronomicznego. Te odbywają się w każdy czwartek w Akceleratorze Kultury przy ulicy Nowy Świat w Kaliszu. W tym tygodniu, 1 października, grupa młodsza i starsza spotyka się razem o 17 na budowaniu rakiet. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Szykuje się kolejny bardzo ciekawy sezon. Mowa o koszykarskiej PGE Basket Lidze, która właśnie zmieniła nazwę i ma nowego sponsora tytularnego. W gronie 16 najlepszych drużyn w Polsce jest także Tasomix Rosiek Stal Ostrów, która w poprzednich rozgrywkach sprawiła swoim kibicom sporo miłych niespodzianek. Czy teraz dysponujący jednym z najmniejszych, jeśli nie najmniejszym budżetem klub z Ostrowa znów zaskoczy? Rywale się zbroją i poziom ligi z roku na rok wzrasta, a my spokojnie będziemy grać z meczu na mecz, powiedział Radio Centrum Andrzej Urban, trener ostrowskich koszykarzy, który spodziewa się ciekawego sezonu.
6: Myślę, że może być jeszcze bardziej zacięta, bo nie widać po prostu drużyn, które by odstawały ani to, czy to u góry, czy u dołu. Nie ma takich zespołów, także dalej wszystko będzie otwarte, tak jak zeszły sezon, gdzie zespół z 9 miejsca grał w finale. Także w tym sezonie równie zaciętej ligi się spodziewam lub nawet bardziej.
7: I tak naprawdę u Was to krok po kroku, tutaj nie ma żadnych dalekosiężnych celów, tylko po prostu z meczu na mecz.
6: Dokładnie w ten sposób patrzymy na to.
2: PGE Basket Liga ruszy w piątek, 2 października. Tasomix Rosiek Stal swój pierwszy ligowy mecz zagra dzień później w Lublinie. Przed własną publicznością w walce o punkty zaprezentuje się 12 października w meczu z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
9: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Mamy popołudnie w pełni, więc wjeżdżamy w sam środek drogowego szczytu w południowej Wielkopolsce. Sprawdzamy, gdzie trzeba wrzucić na luz i zachować szczególną ostrożność. Zaczynam od Kalisza, a tu samochodów przybywa. Gęsto robi się na rondzie Dobrzec, szczególnie na dojeździe od strony ulicy Podmiejskiej. Ciasno jest też na Krajowej 25. Ulica Piłsudskiego tradycyjnie korkuje się przed wjazdem na rondo Westerplatte. Tłoczno zapowiada się również przeprawa przez Aleję Wojska Polskiego. Wielkiego na krzyżówkach z Majkowską i Stawiszyńską. Na Częstochowskiej zatory tworzą się już od ulicy Budowlanych na Repinku w stronę szlaku Bursztynowego. Uwaga na Dobrzeckiej, ulica jest zamknięta na odcinku od ulicy Alicji Szapocznikow do Ronda Dobrzec. Przygotujcie się na objazd ulicami Korczak i Biskupicką. Małe ostrzeżenie dla jadących Romańską. Między Rzymską a Wenedów ruszyły prace związane z remontem ulicy Romańskiej. Zjechał sprzęt i stanęły biało-czerwone pachołki. Na razie przejedziecie bez problemu, ale za jakieś 2 miesiące zapowiadane jest tam całkowite zamknięcie tego odcinka ulicy. Przenosimy się do Ostrowa Wielkopolskiego. Tutaj zimna krew przyda się na Krotoszyńskiej, Raszkowskiej, Słowackiego i Parkowej. Spory ruch notujemy także na Wrocławskiej oraz Odolanowskiej. I pamiętajcie o drogowcach. Na Krajowej 36 na wylocie z Ostrowa traficie na utrudnienia związane z remontem. Nie znikają też problemy na Krajowej 12. W Zdunach nadal musicie liczyć się na całodobowy ruch wahadłowy z powodu prac drogowych. To na odcinku od skrzyżowania Kościelnej i Jana Pawła II aż do Kaliskich Rogatek. Ważna informacja dla kierowców w Pleszewie. Ulica Kazimierza Wielkiego jest w przebudowie i obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. I na sam koniec krótki meldunek z Krotoszyna. Tam postój może was czekać na skrzyżowaniu Mickiewicza z Sienkiewicza. Spokojnej trasy i bezpiecznego powrotu do domu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
9: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.

0: Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.

Zanim nastała era kaset magnetofonowych, firma Chrysler w 1956 roku zaoferowała w swoich samochodach system o nazwie Highway Hi-Fi. Był to miniaturowy gramofon zamontowany w samochodzie. Aby igła nie skakała na wybojach, ramię miało bardzo silny nacisk, co wymagało tłoczenia specjalnych, wyjątkowo grubych i odpornych na zarysowania płyt winylowych. System szybko okazał się porażką i zniknął z rynku. Dobrze, że teraz mamy radio. A w radiu oczywiście najlepsza muzyka na 106.4. Uptown Girl to będzie Billy Joel.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Dane personalne i medyczne z ostatnich wycieków nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w internecie, zapowiada polski rząd. To jeden z tematów najbliższego wydania wiadomości o 17:00 na naszej antenie.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
2: 4 minuty pozostały do godziny 17. W studio jest już Damian Klimiński, który zmieni mnie za sterami Radia Centrum. Cześć,
3: tak, witam właśnie cię serdecznie. Witam gorąco.
2: Ty jesteś z teamu Dzień Chłopaka czy Dzień Mężczyzny?
3: Wiesz co, jak jest okazja do świętowania, to zawsze możemy poświętować. I zastanawiałem się nad tym faktem, że podwójnie mężczyźni mogą świętować, no bo mamy Dzień Chłopaka, Dzień Mężczyzny, tak jak wspomniałeś. Mamy Dzień Kobiet, ale nie ma Dnia Dziewczyny w tym wszystkim.
2: No dokładnie, to jest dobra. Może powołasz takie święto na jutro już, co?
3: No okej, okay. To rzućmy taki pomysł w eter, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
2: Super, a skoro ty świętujesz, to może ja zostanę z tobą jeszcze tak do 23,
3: byśmy
2: sobie poświętowali, no super.
3: Tylko kto tutaj będzie, wiesz, pracować?
2: A, no dobra, dobrze. Skończmy już w tym miejscu. Bardzo ci dziękuję. Damian z wami od 17 do 23. Maciek Gogołkiewicz, bardzo dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. I love it.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski nawet 23 stopnie. Czy może być piękniej, czy może być przyjemniej w ostatnim dniu września? Dodatkowo dzisiaj także sporo słońca, bez opadów i tak też do końca dnia pozostanie. Nocą temperatura ma spaść najniżej do 12 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
3: Właśnie minęła
2: 17.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Sąd tłumaczy dlaczego. Nasze dane medyczne, które ostatnio wyciekły. Warszawski sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Polityk PiS ma usłyszeć 19 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły skutku, a śledztwo jest na zaawansowanym etapie i powinno być kontynuowane. Przeciwko wydaniu listu żelaznego była prokuratura, ale sędzia uznał, że jej zdanie nie jest tu wiążące. Mówi rzeczniczka sądu Anna Ptaszek.
5: Sąd stanął na stanowisku, że zastosowanie przepisu, który uzależnia...
4: Były wiceminister sprawiedliwości chce wrócić do kraju i odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jeśli dzisiejsza decyzja się uprawomocni, będzie to możliwe, bo zniesiony zostanie zarówno list gończy, jak i europejski nakaz aresztowania. Dane personalne i medyczne z ostatnich wycieków nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w internecie, zapewnia wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wczoraj firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane nawet kilku milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji MyDoktor i Medic.
6: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK, wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne i dzisiaj te dane nie są sprzedawane.

0: dawane w internecie są zabezpieczone. Każda z firm dostaje wsparcie państwa.
1: Śledztwa są w toku. Jak dotąd nie udało się ustalić sprawców, którzy doprowadzili do wycieku albo są w posiadaniu danych. Na lotnisku w Berlinie zaczął działać system wykrywania dronów. W pierwszej połowie roku w okolicy portu lotniczego odnotowano 28 przypadków pojawienia się bez załogowców, najwięcej spośród niemieckich lotnisk. Nowy system ma umożliwiać wczesne wykrywanie dronów w strefach podejścia do lądowania i odlotu oraz ostrzegać odpowiednie służby o potencjalnych zagrożeniach dla ruchu lotniczego. Piłkarska Liga Narodów dobiła do półmetka wrześniowo-październikowych zmagań. Wszystkie najlepsze drużyny rozegrały już po dwa mecze. Na wygraną wciąż czekają Niemcy oraz biało-czerwoni, którzy w piątek zagrają z Rumunią w Warszawie. O szczegółach Przemysław Pozawski.
2: Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów, a wieczorem w Sewilli zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente. Dziękuję Sewillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sewillo. O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
3: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
2: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty.
1: Niemcy zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: No cóż, niech ta porażka Niemiec będzie w takim razie takim małym pocieszeniem dla naszej reprezentacji. No cóż, no może w piątek z tą Rumunią się uda. Kto wie, chociaż no z taką drużyną nie ma żartów. Zresztą mecz z Bośnią pokazał nam już, że na tym etapie nie ma słabych drużyn, jak mawiał klasyk. Powodzenia pozostaje życzyć naszym piłkarzom, naszym orłom biało-czerwonym. 4,5 minuty po godzinie 17. Damian Klimiński, witam serdecznie w środowe popołudnie.

0: Duet One w głośnikach. Obudź mnie, zanim pójdziesz, czyli Wake Me Up Before You Go. Dzisiaj spania nie ma, dzisiaj jest świętowanie, dzisiaj jest Dzień Chłopaka w kalendarzu 30 września, więc panowie, nie śpimy, miło spędzamy czas. Ja sprawdziłem specjalnie dla was, co teraz króluje w szkołach. Ja pamiętam za moich czasów w szkołach na Dzień Chłopaka, no na przykład taka zabawka jak jojo była mile widziana, albo na przykład jakiś kubeczek z fajną grafiką, bryloczek. To były bardzo fajne gadżety. Czytam, że teraz saszetka z kartami jest popularna. Gra kieszonkowa, słodycze, klasyk, ale od jakiegoś czasu także wyjątkowo popularne stają się gniotki antystresowe. No fakt, trzeba przyznać, obecnie młodzież wyjątkowo zestresowana, a te gniotki antystresowe mają w tej chwili naprawdę gigantyczny boom.
1: Reklama. Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis@znicze.pl. Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu. aurelis@znicze.pl.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: 20 minut po godzinie 17. No, po tym przegranym meczu ze Szwecją możemy być pewni na pewno tego, że Polacy zrobili spore zapasy papieru toaletowego. Co było widać? Te serpentyny towarzyszyły spotkaniu w tle przez większą część meczu. Szymański robił co mógł, ale i tak porażka 3-1. Tak to niestety wyglądało. No i co teraz? No teraz wyciągamy wnioski. Tradycyjnie, jak zawsze, przed meczem z Rumunią w Warszawie musimy wiedzieć w końcu, co gra, co nie gra w grze naszej drużyny. Sztab prowadzi głębokie analizy. Podsłuchałem, one brzmią mniej więcej tak.
1: No i co uważasz?
2: No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest.
1: Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia?
0: Spokojnie, do piątku poprawimy.
3: Reklama. Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Na moment zostańmy jeszcze w temacie piłki nożnej, a to dlatego, że mieszkanka Ostrowa Wielkopolskiego będzie niebawem sędziować w Ekwadorze. Bardzo ważne tam spotkanie. Do tematu wracamy już niebawem, już o godzinie 17.30, a do tego czasu śpiewać będzie on swoim anielskim głosem Eros Ramazzotti w głośnikach.

0: Głęboka refleksja Erosa Ramazzottiego. Za nami La Nostra Vita, czyli nasze życie. A na zegarach w tej chwili już 17:30. Czas na kolejną porcję informacji z regionu. Teraz Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zmiany na stanowisku prezesa ostrowskiego MZO. W tym serwisie także o propozycji muzeum dla seniorów, a w sporcie mieszkanka Ostrowa będzie sędziować w Ekwadorze.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Rada Nadzorcza spółki odwołała prezesa Andrzeja Strykowskiego oraz członka zarządu Rafała Pietrzykowskiego. Nową prezes spółki została Karina Wicenciak, dotychczas związana z Urzędem Miejskim i Regionalnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów.
4: Formalnie MZO jest spółką komunalną wchodzącą w skład grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego. Jej podmiotem dominującym jest CRK, którego stuprocentowym właścicielem jest z kolei gmina miasto Ostrów Wielkopolski. Od roku 2007 spółką kierował Andrzej Strykowski, powołany na stanowisko prezesa jeszcze przez prezydenta Radosława Torzyńskiego. W latach 2012-20 Strykowski był jednocześnie prezesem zarówno MZO, jak i powołanej wtedy nowej spółki RZZO, czyli Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Tak było do 28 września, gdy po niemal dwóch dekadach Strykowski został nagle odwołany ze stanowiska prezesa MZO. Wraz z nim Rada Nadzorcza odwołała również członka zarządu Rafała Pietrzykowskiego. Powodów odwołania dotychczas zarządu nie podano w przekazanym oficjalnym komunikacie. Wiadomo za to, że nową prezes została Karina Wicenciak, od ponad 25 lat zawodowo związana z ochroną środowiska i gospodarką odpadami. Wcześniej w latach 2013-17 kierowała Wydziałem Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim. Od roku 2017 pracowała w RZZO, gdzie odpowiadała za dział ochrony środowiska. Teraz będzie zarządzać całą spółką MZO. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej po raz kolejny włącza się w Ognika. Ogólnopolski projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zachęca seniorów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, sprzyja ich integracji i aktywizacji oraz ułatwia odkrywanie.

0: odkrywanie oferty kulturalnej w okolicy. Dlatego w ten weekend seniorzy będą mogli bezpłatnie zwiedzić wszystkie wystawy stałe muzeum. Salę Tadeusza Kulisiewicza, wystawę etnograficzną, wystawę archeologiczną, wystawę historii miasta Kalisza oraz wystawę sztuki i grafiki. Dodatkowo w sobotę 3 października o godzinie 12 muzeum zaprasza na specjalne zwiedzanie z przewodnikiem. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zaprasza zainteresowanych seniorów po odbiór bezpłatnych wejściówek w kasie muzeum w godzinach otwarcia. Tyle co wróciła z Barcelony, gdzie sędziowała hit Ligi Mistrzyń Piłkarek, a zaraz potem otrzymała powołanie do prowadzenia meczów podczas rozgrywanego w drugiej połowie października w Ekwadorze odpowiednika Europejskiej Ligi Mistrzyń Pucharu Wyzwolicieli Ameryki w żeńskim futbolu. Mowa o pochodzącej z Raczyc pod Odolanowem, mieszkanki Ostrowa Wielkopolskiego, Michalinie Diakow, której to kariera sędziowska rozwija się znacząco z każdym rokiem. Nie ukrywam, że było to dla mnie duże, ale jakże miłe zaskoczenie, powiedziała Radio Centrum Michalina Diakow.
1: Dosłownie chwilę po tym, jak wracałam w sumie w bank podróży do domu z Barcelony, rano otrzymałam informację z UEFA, że wysyłają mnie na wymianę z Conan Bolem aż do dalekiego Ekwadoru, no więc dosłownie za 2 tygodnie udam się tam na tak zwaną ich Ligę Mistrzyń. Oni grają troszkę w innym formacie, bo grają w formacie turniejowym, a nie ligowym, tak jak u nas w Europie, a więc najbliższe wyzwanie to jest dokładnie, myślę, że za 2 tygodnie będę leciała do Ekwadoru na, myślę, że maksymalnie 3 tygodnie, tak też nie wiem, jak to będzie wyglądało tam dokładnie, bo nie mam jeszcze dokładnie wszystkich informacji.
0: Michalina Diakow, oprócz tego, że jest sędzią międzynarodową i prowadzi mecze rozgrywek prestiżowej Ligi Mistrzyń, to czasem sędziuje także lokalne mecze piłkarskie, zarówno drużyn kobiecych, jak i męskich. Tuż po powrocie z Barcelony prowadziła również mecz żeńskiej ekstraklasy w Sosnowcu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Minut zostaje do 18:00. W głośnikach już Dawid Podsiadło na błysk.

Pewnie niektórzy z was już przeglądają repertuar kin z myślą o Lalce. Nowa ekranizacja Lalki w reżyserii Macieja Kowalskiego wchodzi właśnie do polskich kin i to z ambicją, od jakiej, no, jakiej dawno nie mieliśmy, jakiej dawno nie miał żaden rodzimy film. Można powiedzieć, że to taka polska superprodukcja, biorąc pod uwagę samą obsadę: Marcin Dorociński jako Wokulski, Kamila Urzędowska, powracający po latach Marek Kondrak, Cezary Żak. Prawdziwie istnieje gwiazdorska obsada, no i produkcja z naprawdę gigantycznym rozmachem. Ci, którzy widzieli, już stwierdzają, że naprawdę, naprawdę robi wrażenie. No i sporo wskazuje też na to, że stawkę tutaj jest stawką rekord otwarcia wszechczasów. Być może ten rekord zostanie pobity właśnie za sprawą tej najnowszej Lalki. Ten koniec roku będzie w ogóle bardzo nalalkowany, bo wcześniej mieliśmy premierę Lalki serialowej, takiej troszeczkę dziwnej, jak niektórzy mówią, bo mocno odbiegającej od tego książkowego, od książkowej oryginalnej wersji. Tutaj już mamy większą poprawność w tej Lalce. To jest Lalka, na którą oczywiście szkoły pewnie też ruszą w znacznej liczbie. No i do tego wszystkiego jeszcze w grudniu mamy spodziewać się Lalki w wersji audio, takiej wersji do posłuchania, gdzie w nagrywkach biorą udział też ci aktorzy, którzy w tej kinowej Lalce brali udział. Na pewno maturzyści zastanawiają się głęboko, czy zatem Lalka może pojawić się w nadchodzącej maturze? Kto wie? Szanse raczej niskie po tak nalalkowanym roku, ale możemy spodziewać się niespodziewanego. Vanessa Paradis tymczasem w głośnikach.

0: To ja, typ niepokorny, śpiewał być może o sobie Stachurski. Na pewno tak o sobie mógłby zaśpiewać Marcin Romanowski. To jest prawdziwy typ niepokorny, który no, do Polski wracać nie chce. Ale być może po otrzymaniu listu żelaznego Marcin Romanowski do Polski powróci. My do tego tematu powrócimy w każdym razie już niebawem, bo kolejna porcja faktów wartych uwagi z Polski i ze świata już o godzinie 18.
1: Reklama. Co robić 4 października? Oczywiście, jechać za Dynią do Rusowa. W Dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
2: Pasja, talent, miłość do jazzu. 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth! Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo! Rebirth! Partner medialny koncertu Radio Centrum.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Przed momentem Fiction Factory śpiewali o tym, by czuć się jak w niebie, a my w to niebo już teraz spoglądamy. Chmur nieco, ale z tych chmur żadnego deszczu nie musimy się spodziewać. No i wciąż jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło, a ja przypomnę, że to ostatni dzień września. W tej chwili nawet, mimo wieczoru, na termometrach 21 stopni. Nocą temperatura ma spaść najniżej do 12 stopni i to na szczęście nie ostatni tak ciepły i przyjemny dzień.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Właśnie minęła
2: 18.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Po otrzymaniu listu żelaznego Marcin Romanowski ma wrócić do Polski. Rosja nie użyje broni jądrowej w państwach nadbałtyckich, zapewnia sekretarz NATO. Minął rok systemu kaucyjnego. Do obiegu wraca dzięki niemu 60% opakowań. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeśli list żelazny się uprawomocni, to Marcin Romanowski przyjedzie do Polski. To też jest w jego interesie, powiedział obrońca byłego wiceministra, mecenas Bartosz Lewandowski. Marcin Romanowski jest oskarżony w sprawie nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Dziś Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na wydanie listu żelaznego. Dzięki niemu Romanowski może odpowiadać z wolnej stopy, nie będzie już ścigany ani aresztowany. Prokuratura zapowiada, że zaskarży tę decyzję. A według ostatnich informacji Marcin Romanowski jest w tej chwili poza Polską. Nie ma ryzyka użycia broni jądrowej przez Rosję przeciwko państwom bałtyckim, oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Putin wie, że nigdy nie wygra z NATO, zaznaczył. Rutte zacytował też szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. Jak podkreślił, w odpowiedzi na każde zagrożenie hybrydowe zrobimy dla Ukrainy więcej, a nie mniej. Szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Resort klimatu weźmie pod uwagę wnioski obywateli po pierwszym roku funkcjonowania systemu. W tym czasie Polacy zwrócili już około 5 miliardów opakowań, czyli około 60% opakowań zwrotnych. Szymon Kępka.
4: Sieć punktów, w których można oddać butelki i puszki, rozrosła się do ponad 65 tysięcy miejsc. Jedną z zapowiadanych zmian jest rozszerzenie systemu o szklane małe opakowania po napojach, mówi ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
5: Rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki. Tego chcą obywatele.
4: Zmienić ma się także termin wykorzystania bonów otrzymywanych przy zwrocie opakowań. Obecnie bon ważny jest przez 30 dni, a Ministerstwo Klimatu chce wydłużyć ten okres do 90 dni. Ma to ułatwić korzystanie z systemu osobom, które nie chcą albo nie mogą wykorzystać bonu przy najbliższych zakupach.
3: Najpierw pił alkohol ze swoim kolegą, a potem zabił go maczetą. Ruszył proces w sprawie brutalnego zabójstwa na Bałutach w Łodzi ze stycznia tego roku. Na ławie oskarżonych usiadł 54-letni Marcin S. Miał zabić 10 lat starszego znajomego. Zeznaje, że niczego nie pamięta, mówi prokurator Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
6: Wyjaśnił natomiast, że między nim a 64-latkiem prawdopodobnie doszło do sprzeczki. W jej wyniku 54-latek chwycił maczetę, której używał przy łowieniu ryb i zadawał nią ciosy pokrzywdzonemu.
3: Marcinowi S. grozi dożywocie. Kolejna rozprawa została zaplanowana na koniec listopada. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni zaczęła nowy rok akademicki. Inauguracja odbyła się w audytorium Biblioteki Głównej Uczelni z udziałem wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marii Mrówczyńskiej.
7: Inauguracja roku akademickiego to jest bardzo wielkie przeżycie dla całej społeczności Akademii Marynarki Wojennej, ale myślę szczególne dla pierwszaków, którzy tutaj rozpoczynają swoje studia, swoją przyszłość, swoją później karierę też można śmiało powiedzieć, jeżeli chodzi o służby mundurowe, służby marynarce wojennej.
3: Mówi rzecznik prasowy uczelni Radosław Maślak. W tym roku Akademia Marynarki Wojennej przyjęła rekordową liczbę osób.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Piłkarska Liga Narodów dobiła do półmetka wrześniowo-październikowych zmagań. Wszystkie najlepsze drużyny rozegrały już po 2 mecze. Hiszpanie są ciągle niepokonani, Niemcy czekają na pierwsze zwycięstwo pod wodzą Jurgena Kloppa. Podobnie jak Polacy, którzy zaczynają przygotowania do piątkowego meczu z Rumunią w Warszawie. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
9: Biało-czerwoni nie mają powodów do świętowania, bo w Sztokholmie znowu przegrali ze Szwecją. Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów, a wieczorem w Sewilli zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania rozegrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente.
10: Dziękuję Sevilla za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. Hymn był bardzo wzruszający. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sevilla.
9: O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
11: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
9: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty. Niemcy pod wodzą Jurgena Kloppa na razie zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
8: Ruszył przedostatni tenisowy tysięcznik w tym sezonie. Iga Świątek i Maja Chwanińska zaczną go od drugiej rundy, a zobaczymy w niej także Magdalenę Fręch, która pokonała dziś w Pekinie francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie 20-letnia Czeszka Nikola Bartunkowa. Z turnieju odpadła natomiast Katarzyna Kawa. Przegrała z prowadzoną przez Dawida Celta Ukrainką Darią Snigur 6-3, 4-6, 5-7. W pierwszej rundzie zagra jeszcze Magda Linet jutro. Francuski kierowca Formuły 1 Esteban Ocon oficjalnie potwierdził, że po zakończeniu tegorocznego sezonu opuści zespół Haas. Podkreślił jednak, że to nie będzie koniec jego przygody z tym cyklem wyścigowym. Z kolei Haas na razie podziękował Oconowi, ale nie ogłosił, kto zajmie jego miejsce w przyszłym roku. W tym sezonie Ocon zdobył tylko 7 punktów, trzykrotnie finiszując w czołowej dziesiątce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut, teraz już po godzinie 18. Mam nadzieję, że o tej porze większość z Was te ważne rzeczy ma już za sobą. Praca odhaczona, szkoła miejmy nadzieję też. Zakupy zrobione, albo przynajmniej odłożone na jutro. Cokolwiek robicie, gdziekolwiek jesteście, już dla Was teraz. Stary przebój, ale w zupełnie nowej wersji. To, co kiedyś śpiewał zespół Kiss, teraz wykonują zupełnie na nowo włoscy bracia Vinay. I Was Made w Radio Centrum.

0: Reklama. Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, Wał Staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
0: Reklama.

0: O sobie samym, z takim tytułem, o sobie samym śpiewał Robert Gawliński. 15 minut teraz po godzinie 18, środa i 30 września. Zachód słońca już niebawem, za kilkanaście minut będzie miał miejsce, a mimo to wciąż bardzo ciepło i wciąż bardzo przyjemnie i przy takich bardzo korzystnych okolicznościach pogodowych świętują mężczyźni. Dzień chłopaka dzisiaj w kalendarzu. Poza tym, że Dzień chłopaka, to jeszcze kilka innych nietypowych świąt. Światowy Dzień Copywritera, Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Dzień Archiwisty i do tego wszystkiego jeszcze mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Podcastów, w ostatnich latach coraz popularniejszych swoją drogą. Poza tym świętują także nasi solenizanci: Zofia, Franciszek, Grzegorz, Nadia, Wiktor, Felicja, Hieronim, Nadzieja. Pozdrawiamy gorąco wszystkich świętujących i dla was już teraz Message in the Bottle, przebój od Stinga, ale także w nieco zmienionej, odświeżonej wersji.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Tomasz Ławniczak, były poseł, obecnie radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Prawa i Sprawiedliwości, odszedł z partii. Do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z regionu już o godzinie 18.30.

0: 18.30 na zegarach, teraz już Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Tomasz Ławniczak odszedł z PiSu, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o spotkaniu z przyjacielem zwierząt, a w sporcie jubileuszowy bilard.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tomasz Ławniczak, były poseł, a obecnie radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Prawa i Sprawiedliwości, odszedł z partii. Rezygnacja została przyjęta przez zarząd okręgu na wrześniowym posiedzeniu członków.
3: Z Prawem i Sprawiedliwością Tomasz Ławniczak związany jest niemal od momentu powstania partii, czyli 2001 roku. Pochodzący z Nowych Skalmierzyc samorządowiec i parlamentarzysta, kilkukrotnie był wybierany na radnego powiatowego. Pełnił też funkcję wicestarosty ostrowskiego. Od 2015 roku przez dwie kadencje pełnił mandat poselski z okręgu kalisko-leszczyńskiego. W wyborach w 2023 roku nie uzyskał kolejnej reelekcji. Wtedy został zatrudniony w biurze posła Jana Dziczczaka, a w kolejnym roku w ostrowskim biurze poseł Marleny Maląg. W tym samym roku uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy PiS. Był też szefem ostrowskich struktur ugrupowania. Teraz zrezygnował z bycia członkiem tej partii. Potwierdzam, Tomasz Ławniczak 12 września złożył rezygnację z bycia członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Poinformował, że w związku z ukończeniem 65 lat przechodzi na polityczną emeryturę. Oczywiście dokończy swoją kadencję w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego jako członek klubu Prawa i Sprawiedliwości, powiedział Radiu Centrum Jan Dziedziczak, poseł PiS i prezes zarządu okręgu kaliskiego tej partii. Na zarządzie okręgu jego członkowie przyjęli uchwałę o rezygnacji Tomasza Ławniczaka. Równocześnie przestał być on szefem PiS w Ostrowie Wielkopolskim. Zastąpiła go europosłanka Marlena Maląg. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Czasem ratunek przychodzi do nas z najmniej oczekiwanej strony. Czasem ma cztery łapy, mokry nos i po prostu jest obok. O niezwykłej więzi między człowiekiem a zwierzęciem opowie Michał Gromada, autor książki Ocaleni przez zwierzęta, Powroty z nad przepaści, podczas spotkania, które odbędzie się w ten piątek, 2 października o godzinie 18 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66 w Kaliszu. Michał Gromada jest obrońcą praw zwierząt, fotografem oraz założycielem i prezesem Fundacji Psa Karmela. Od lat angażuje się w ratowanie zwierząt, szczególnie tych poszkodowanych w wypadkach i wymagających specjalistycznego leczenia. Podczas spotkania w Kaliskiej Bibliotece będzie więc okazja nie tylko do rozmowy o książce, ale przede wszystkim o ludziach, zwierzętach, ratowaniu i relacjach, które potrafią zmienić życie. Wstęp wolny. Szymon Duda z Poznania zwyciężył w ogólnopolskim turnieju bilarda zorganizowanym z okazji 20-lecia Centrum Rozrywki Amnezja w Kaliszu. Jubileuszowa impreza przyciągnęła ponad 50 zawodników i zawodniczek, czołówkę polskiego bilarda. W sumie na kilkunastu stołach rozegrano ponad 100 pojedynków. Turniej podsumowali Radiu Centrum Kazimierz Olejniczak, sędzia międzynarodowy bilarda i właściciel centrum oraz zwycięzca imprezy.
4: Obsada bardzo mocna, mamy bardzo silnych zawodników z Warszawy, z Legnicy, z Łodzi, z Wrocławia, tutaj od nas z Kalisza, także naprawdę poziom jest bardzo, bardzo wysoki. Udało mi się tutaj w Kaliszu stworzyć atmosferę i przekonanie ludzi do tego, że przy bilardzie można świetnie spędzić czas.
5: Masa zawodników z całej Polski. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, który był najcięższy. No, finał się zawsze rządzi trochę swoimi prawami, no bo tam jednak już presja największa. Jak już się doszło do tego finału, no to też wszystko się stawia na ten jeden mecz. I tam no, najważniejszy moment, żeby przytrzymać, wygrać i tak dalej.
2: Drugie miejsce w turnieju zajął Sebastian Szymkowski, a trzecie egzekwo Rafał Górecki i Zenon Banaś. Warto dodać, że na co dzień w Centrum Amnezja rozgrywane są kaliskie ligi bilarda i darta, w których rywalizuje ponad 100 graczy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut będzie godzina 19.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: To nie najlepsze informacje. 4% do tylu dotarła właśnie inflacja w kończącym się wrześniu. Co powoduje tak wysoką inflację? O tym posłuchamy już o godzinie 19, ale usłyszymy m.in. także o sensacyjnym odkryciu w Zatoce Gdańskiej. Szczegóły już za kilka chwil. Kolejna porcja informacji o 19.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Kolejny bardzo przyjemny pogodowo dzień na termometrach. Jutro w ciągu dnia zobaczymy maksymalnie do 20 stopni. Jutro kolejny dzień bez opadów deszczu. Wysokie ciśnienie na termometrach niemal 1030 hektopaskali. Do tego słonecznie i pogodnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 19. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Najnowsza inflacja 4%, zdrożało głównie paliwo. Namioty na placach Madrytu, masowe protesty przeciw drożyźnie. Powiemy też o logopedii. Obserwowanie ptaków może sprzyjać terapii mowy po udarze. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu. Przekroczyła więc poziom uznawany za zdrowy dla gospodarki i naszych portfeli. Jak oceniają sytuację eksperci? Czy chodzi tylko o paliwa? Odpowiedzi szuka Wojciech Kowalik.
4: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
5: Mamy duży wzrost cen paliw, ale z drugiej strony nie widzimy rozlewania się tego wzrostu cen paliw na inne ceny w gospodarce. Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach. Tak, że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
4: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu, choć ten trend taniejącej żywności najprawdopodobniej już się kończy.
3: Wielkie protesty w Hiszpanii. Coraz więcej osób wychodzi na ulicę w geście przeciwko drożejącym mieszkaniom. Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty, mówi socjolog dr Piotr Zagórski.
6: W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. Wiele źródeł jest tego problemu, między innymi to, że bardzo mało się buduje.
3: Demonstracje zaczęły się po tym, jak eksmitowano 87-letnią obywatelkę z mieszkania, które zajmowała przez 70 lat. Właściciel lokalu w Madrycie podniósł jej czynsz o ponad 1000 euro. Rząd w odpowiedzi wprowadza nowe regulacje, które mają być korzystne dla najemców. Co zrobić, żeby życie studenta w Polsce było tańsze? Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać studentom do posiłków. Katarzyna Młynarczyk.
7: Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost. Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. Dlatego UJ chce pomóc nie tylko miejscem w akademiku czy stypendium, ale też przy codziennym obiedzie.
8: Będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki.
7: Do wyboru mają być pełne obiady, zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
8: Pełna kwota, która obowiązuje, wynosi 32 zł, a student zapłaci 18, czyli uniwersytet dopłaci 14.
7: Do obsługi programu powstała też aplikacja Lunch UJ, albo po prostu Lunchuj. Sama nazwa ma być prosta i zrozumiała również dla zagranicznych studentów.
3: Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie zidentyfikowali wrak brytyjskiego bombowca Lancaster z czasów II wojny światowej. Od lat spoczywał na dnie niedaleko Gdyni. Maszyna została najprawdopodobniej zestrzelona podczas tajnej misji minowania z 1944 roku, a cała załoga zginęła. Teraz badacze próbują ustalić nazwiska lotników i sprawdzić, czy wśród nich byli Polacy. Obserwowanie ptaków może pomóc wrócić do zdrowia po udarze. Naukowcy z USA wykorzystują birdwatching w rehabilitacji osób z zaburzeniami mowy, tak zwaną afazją. Badania pokazują, że wspólne obserwacje ptaków zachęcają pacjentów do rozmowy i pomagają przełamywać izolację. Taka nietypowa terapia jest już stosowana u osób po udarze mózgu. Prowadzą ją logopedzi we współpracy z ornitologami.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie tenisistki zaczęły rywalizację na turnieju tenisowym w Pekinie. Jedna z nich, Katarzyna Kawa, już odpadła po długim meczu z Darią Snigur. Przegrała 6-3, 4-6, 5-7. Dalej gra Magdalena Fręch, która pokonała francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. W kolejne dni na korty w Pekinie wyjdą Magdalinet, Maja Chwalińska i Iga Świątek. Chwalińska już wie, że w drugiej rundzie zmierzy się z Ukrainką Dianą Jastrzębską i zdaniem Mirosława Żukowskiego z Rzeczpospolitej może osiągnąć dobry wynik.
10: Jestem pełen nadziei, że jednak Finezja i i to, co pokazała Chwalińska w Paryżu i już później, między innymi teraz w Singapurze, że to jednak pozwoli jej zostać na dłużej w czołówce, bo trzeba pamiętać przecież, że ona do przyszłorocznego Roland Garros nie broni prawie żadnych punktów. Wszystko, co wygra, to jej.
9: W Pekinie grają również panowie Hubert Hurkacz. Jutro zmierzy się z Amerykaninem Lernerem Tienem, 13. w światowym rankingu. Jeden z najsłynniejszych piłkarskich klubów na świecie, Manchester City, jest winny wszystkich zarzucanych mu naruszeń zasad finansowych, poinformowali przedstawiciele Premier League. Chodzi m.in. o ukrywanie źródeł przychodów czy prawdziwych zarobków zawodników i trenerów w latach 2009-2018. Kibice są zdruzgotani.
11: To wstyd dla piłki nożnej. Piłka to tak wspaniały sport, że nie powinno dochodzić do takich sytuacji, zwłaszcza w Anglii. Anglia to ojczyzna piłki, więc to po prostu niewiarygodne. Wielka szkoda dla tak dobrej drużyny jak Manchester City. Szczerze, nie mogę w to uwierzyć. Myślałem, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan, ale sam fakt, że wydali w tej sprawie oświadczenie, jest dość obciążający. Zobaczymy, co się wydarzy. Niektórzy mówią zabrać im punkty. Ja uważam, że powinni ich wyrzucić.
9: Kwestia kary zostanie rozpatrzona przez niezależną komisję. W ciągu ostatnich 15 lat Manchester City zdobył 8 tytułów mistrzowskich. Wygrał także Ligę Mistrzów przed 3 laty. Dawid Kownacki bez klubu. Werder Brema postanowił rozwiązać umowę z 29-latkiem, byłym reprezentantem Polski. Ostatnio napastnik był wypożyczany do Fortuny Düsseldorf i Herty Berlin.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już 6 minut po 19:00.

19 minut po godzinie 19, a dzisiaj środa i 30 września świętuje m.in. Zofia, Franciszek, Grzegorz. To są nasi solenizanci. Wszystkiego najlepszego dla nich. Ze znanych świętuje m.in. Monika Bellucci, urodzona w 1964 roku. Ikona piękna, nawet do dziś za taką uznawana, włoska aktorka i modelka. Wiecznie młoda, można by powiedzieć, jak w piosence od Alphaville, Forever Young, już teraz w Radiu Centrum.

Reklama. Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Po co mógł jeździć do lasu 20-letni mieszkaniec gminy Kraszewice? No, wydawałoby się, że o tej porze roku to po grzyby, jak wszyscy. No, ale tutaj chodziło o coś zupełnie innego, a o krzewy marihuany. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z regionu już o 19.30.

0: 19:30 na zegarach.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powstał mural inspirowany twórczością kaliskiego artysty. Za chwilę szczegóły. Nie na grzyby, a po konopie, czyli nietypowa uprawa młodego wielkopolanina. A w sporcie Lisków będzie miał swojego reprezentanta na Mistrzostwach Świata.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Kaliszu powstał mural inspirowany twórczością Jana Tarasina w setną rocznicę urodzin artysty. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że stworzyli go mieszkańcy Kalisza. Była to inicjatywa Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina oraz artysty Ziemowita Fińska.
3: Moja sugestia pierwotnego takiego pomysłu, projektu, że inspirujemy się twórczością Jana Tarasina, ale dajemy coś od siebie, ze swojej wyobraźni. Jak najbardziej wydaje mi się to zadziałało. Po 2 miesiącach malowania osobiście jestem usatysfakcjonowany z efektów. Oczywiście najbardziej z elementów, których nie dało się przewidzieć, zaskakujących. No i to jest najciekawsze, to jest żywa sztuka, a nie tylko kopia.
2: Powiedział Radiu Centrum Ziemowit Fińcek. Mural ma ponad 50 metrów długości i znajduje się na ścianie budynku przy Wale Staromiejskim. Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu Wracając do Tarasina, którym Galeria Sztuki imienia Jana Tarasina zaprasza publiczność do świętowania jubileuszu swojego patrona, a także do przemyślenia jego artystycznej spuścizny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nie na grzyby, a po konopie indyjskie jeździł do lasu 20-letni mieszkaniec gminy Kraszewice. Policjanci z miejscowego posterunku w sobotę 26 września zatrzymali mężczyznę, który w jednym z okolicznych lasów uprawiał 20 krzaków zakazanej rośliny.
4: W trakcie wykonywanych czynności funkcjonariusze przeprowadzili u mężczyzny test na obecność środków odurzających, który dał wynik pozytywny. W związku z uzasadnionym przypuszczeniem kierowania pojazdem mechanicznym po użyciu tych środków pobrano od niego krew do dalszych badań. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy, a pojazd, którym się poruszał, został zabezpieczony procesowo. 29 września Sąd Rejonowy w Ostrzyszowie zastosował wobec 20-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa Policji w Ostrzyszowie. W miejscu zamieszkania zatrzymanego 20-latka funkcjonariusze znaleźli także susz konopny. Łącznie były to 273 gramy. Lisków będzie miał swojego reprezentanta na Mistrzostwach Świata. Tomasz Grzelak, zawodnik Towarzystwa Sportowego Liskowiak, został powołany do reprezentacji Polski w petang. To jeden z 4 zawodników, którzy znaleźli się w kadrze selekcjonera Marka Munikowskiego. Tomasz Grzelak w tym roku po raz drugi wystąpił na Mistrzostwach Europy, ale w Mistrzostwach Świata weźmie udział po raz pierwszy. Te odbędą się w Tajlandii od 20 do 24 listopada.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Jak jesień? No to oczywiście dynie. Dynie to nie tylko produkt na pyszną potrawę, na ciasto z dyni, na pyszną zupę dyniową. Także kojarzy się oczywiście z ozdobami jesiennymi, tymi halloweenowymi między innymi. Najpopularniejsze w Polsce odmiany Hakaido, dynia piżmowa, muszkatołowa, dynia makaronowa, czy po prostu dynia zwyczajna, inaczej zwana olbrzymią, ta tradycyjna duża pomarańczowa dynia. Od dawna w Polsce kuchni wykorzystywana i z niej najczęściej te głowy potworów na Halloween też powstają. A propos dyń, to Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza na wydarzenie Jesień w Skansenie w dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie, bo tam na jeden dzień ten skansen zamieni się właśnie w krainę dyń, jesiennych smaków i dyń. To wydarzenie będzie mieć miejsce już w najbliższą niedzielę 4 października od godziny 13:00. Tam dynie, można powiedzieć, w krainie nocy i dyni.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Czy leci z nami pilot? Tak, pasażerowie przejęli stery Boeinga i bezpiecznie wylądowali. Niebywała wręcz filmowa historia. Taka sytuacja według doniesień medialnych miała miejsce w locie z Dubaju do Tel Awiwu i do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja faktów wartych uwagi z Polski i ze świata już o godzinie 20:00. Będzie także mowa m.in. o dodatkowej instytucji do walki z cyberatakami. To już w kraju. Szczegóły za moment.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: To są znów bardzo przyjemne wieści pogodowe. Jutro na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski zobaczymy do 20 stopni, więc całkiem ciepło, do tego pogodnie, bez opadów, bardzo słonecznie, z umiarkowanym wiatrem wiejącym z południowego wschodu i znów bardzo wysokim ciśnieniem, sięgającym nawet 1030 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Powstanie dodatkowa instytucja do walki z cyberatakami. Minął miesiąc zakazu telefonów w szkołach, eksperci chwalą. Czy leci z nami pilot? Tak, pasażerowie przejęli stery Boeinga i bezpiecznie wylądowali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Powstanie nowe centrum, które pomoże firmom i urzędom po cyberatakach. To Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa w ramach znanego już Instytutu NASK. W ostatnich tygodniach doszło do kilku głośnych cyberataków, w tym wycieku danych medycznych milionów Polaków. Eksperci ostrzegają, że wiele takich ataków wciąż pozostaje niewykrytych, mówi Mirosław Maj z Centrum Cyberbezpieczeństwa Akademii Górniczo-Hutniczej.
5: Jest pełno ataków, które są ukryte, bo są atakami na przykład cyberszpiegowskimi, o których nikt nie wie.
4: Nowa instytucja, Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa, ma pomagać firmom i podmiotom w sytuacjach, gdy hakerzy zażądają okupu w zamian za odzyskanie wykradzionych danych. Mija pierwszy miesiąc zakazu używania telefonów w szkołach. Szkoły same decydują, jak to egzekwować. W szkole podstawowej numer 18 w Poznaniu uczniowie
6: były być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie.
4: Dyrekcja i szkolna psycholog dodają, że to działa, dzieci chętniej ze sobą rozmawiają i poprawiły koncentrację. Kto chce odwiedzić w październiku województwo podlaskie lub lubelskie, ma szansę na dopłatę. Jutro rusza nabór do czeków turystycznych. Jakub Medek.
7: Na czeki wspólnie składają się samorządy z leżących przy granicach z Rosją, Białorusią i Ukrainą regionów oraz Ministerstwo Turystyki. Dopłaty do noclegów mają w tych regionach ożywić turystykę i wydłużyć sezon. I to działa, podkreśla Katarzyna Sadowska z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
8: Rok 2026, mimo że jeszcze się nie skończył, już możemy tutaj mówić o wzroście prawie 13% zwiększonych ilości rezerwacji w obiektach noclegowych.
7: Na korzystających z czeków Podlaskiem od 1 października czeka też specjalna aplikacja, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
9: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa.
7: Czeki można generować na specjalnych, uruchomionych przez samorządy obu województw stronach.
4: Dofinansowanie wynosi 300 zł. Pasażerowie przejęli stery samolotu i bezpiecznie wylądowali. Według medialnych doniesień dramatyczny przebieg miał lot z Dubaju do Tel Awiwu. Jeden z pilotów miał ranić drugiego pilota i przejął kontrolę nad maszyną. Próbował doprowadzić do katastrofy. Napastnika obezwładnili pasażerowie, a stery przejęli dwaj piloci podróżujący prywatnie. To oni wylądowali na lotnisku w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie Boeinga było około 170 pasażerów. To wszystko na razie nieoficjalne relacje z pokładu. Sprawę badają służby. Czy Wielka Brytania wróci do Unii Europejskiej? Taki scenariusz coraz głośniej wybrzmiewa w Europie. Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Hiszpanii Pedro Sanchez zadeklarowali, że chętnie przyjęliby Brytyjczyków z powrotem do wspólnoty. Macron mówił o doskonałej wiadomości, a Sanchez ocenia, że Brexit był stratą zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i Europy. Wcześniej brytyjski premier Andy Burnham zapowiedział zacieśnianie relacji z Unią i nie wykluczył nawet powrotu do wspólnoty.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
2: 4,5 minuty po godzinie 20. No mimo tego, że Dzień Chłopaka w kalendarzu, to za moment dowiemy się, co ofiarować dziewczynie Jedwabi Róże Europy.
10: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany.

0: zespół Manam na antenie Radia Centrum w godzince.pl z piosenką pod tytułem Wyjątkowo zimny maj, a my mamy w tej chwili do czynienia z wyjątkowo ciepłym wrześniem. Jak tak dalej pójdzie, to może banany, może jakieś mango w Polsce zaczniemy uprawiać, dlaczego nie? Póki co o mango śpiewa Sylwia Grzeszczak w swoim utworze i to jest utwór, który cały czas w pierwszej dziesiątce czeka na głosy na naszej radiowej liście przebojów na top 30. Przypomnę, że głosować na wasze ulubione utwory możecie cały czas na rc.fm, zakładka lista przebojów. Najbliższe notowanie już w piątek po godzinie 20 i to od was tylko zależy, które utwory skoczą w górę, które spadną w dół.
1: Lista przebojów top 30 i gra muzyka.
0: A wspomniane jakże słodkie mango już teraz. Yeah.

0: rozumiem.
1: Ania Lewandowska pokazała kuchnię. Tak, kuchnię pokazała w nowym apartamencie w Chicago. Ania pokazuje, jak tam się z Robertem już w tym Chicago urządzili. No i oczywiście wypas na całego, pełen luksus. Kuchnia z panoramicznym widokiem na miasto. To wszystko wygląda naprawdę genialnie, luksusowo i drogo oczywiście, ale jest pewien polski element, który w tej kuchni się znalazł i przykuł uwagę wszystkich internautów. Zgadnijcie, co to może być? Oczywiście ściereczka przewieszona przez uchwyt od piekarnika. Tradycja.
2: Radio Centrum i godzinka.pl.
1: Naprawdę, jak w Polsce.

0: Duda.
1: Jeszcze za czasu zespołu Virgin i Jaga, jej jeden z największych przebojów za nami. 14 minut zostaje do godziny 21. Co jeszcze przed nami, jeśli chodzi o polskie przeboje w godzince.pl? Teraz już szukając szczęścia Messiah Kamil Bednarek, więc troszeczkę w rytmach takiego polskiego reggae, tak to nazwijmy. Krzysztof Zalewski jeszcze w kolejce, będzie między innymi także Mysłowic.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Za nami półmetek październikowej sesji piłkarskiej Ligi Narodów. Jeśli chodzi o polskie popisy, to tutaj średnio póki co, ale Niemcy też nie mają powodów do radości. Krótkie podsumowanie już o godzinie 21:00. Będzie także o krajach bałtyckich, które prześcigają, jak się okazuje, w tej chwili już Polskę w wydatkach na obronność. Szczegóły już za kilka chwil w głośnikach teraz Mysłowic.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski jutro do 20 stopni. Wciąż ciepło, wciąż przyjemnie, wciąż pogodnie i słonecznie. I takiej pogody sobie życzymy na tę końcówkę września, początek października. Jesień z pełnią słońca. Polska złota jesień, tak tę pogodę możemy określić. Jeszcze kilka tylko takich bardzo przyjemnych dni. Jutro umiarkowany wiatr już powieje z południowego wschodu. Ciśnienie wysokie, 1030 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Po roku działania systemu kaucyjnego szykują się zmiany. Kraje bałtyckie prześcigną Polskę w wydatkach PKB na obronność. Za nami półmetek październikowej sesji piłkarskiej Ligi Narodów. Zaraz krótkie podsumowanie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Firma obsługująca kaucyjny zwrot butelek i puszek byłaby w stanie przyjmować też szklane butelki. To jeden z postulatów, jaki pojawia się po pierwszym roku działania systemu kaucyjnego. Tomasz Suligowski, prezes spółki OK, operator kaucyjny, mówi, że Ministerstwo Klimatu musi jeszcze doregulować pewne kwestie.
4: My jako operatorzy myślę, że większego problemu nie będziemy mieć. Bardziej jest kwestia tego, jak będzie przygotowany do tego handel, czy faktycznie recyklerzy są gotowi na takie strumienie. I ważne, czy to nam w ogóle coś da, jakieś dodatkowe wartości, tak? Zmiana tego strumienia. No i ile to będzie kosztować?
3: Resort planuje objęcie kaucją butelek szklanych, tak zwanych małpek, i wydłużenie czasu na skorzystanie z bonu kaucyjnego. Rząd ma się zająć tym w ciągu 2 miesięcy. Polska nie będzie już w przyszłym roku liderem pod względem PKB na obronność. Nasz kraj straci tę pozycję na rzecz państw bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii. Kraje te planują wydać na obronność 198 miliardów złotych. Ukraińska armia odzyskała kolejne tereny w Donbasie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ramach operacji Vivaldi spod rosyjskiej okupacji wyzwolono 176 kilometrów kwadratowych. Według Kijowa udało się też powstrzymać rosyjskie próby przełamania frontu w rejonie Słowiańska i Kramatorska. Katowice zacieśniają współpracę z leżącą zaraz za granicą czeską Ostrawą. Władze obu miast podpisały porozumienie o współpracy m.in. w transporcie, inwestycjach i przebudowie terenów poprzemysłowych. Samorządowcy podkreślają, że oba miasta tworzą jeden naturalnie powiązany region. W planach są wspólne projekty, które mają... Sport. Za nami połowa październikowego cyklu piłkarskiej Ligi Narodów. Hiszpanie są ciągle niepokonani, Niemcy czekają na pierwsze zwycięstwo. Podobnie jak Polacy, którzy zaczynają przygotowania do piątkowego meczu z Rumunią w Warszawie. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
5: Biało-czerwoni nie mają powodów do świętowania, bo w Sztokholmie znowu przegrali ze Szwecją. Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów. Zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente.
6: Dziękuję Sevilla za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. Hymn był bardzo wzruszający. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję, Sevilla.
5: O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
7: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
5: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty. Niemcy pod wodzą Jurgena Kloppa na razie zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
3: Wyniki w Lidze Narodów liczą się też w kontekście awansu na Mistrzostwa Europy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: 3 minuty po godzinie 21. Wieczór dobrze nastrojony. Dziś rozpoczynamy od absolutnego zespołu wszechczasów The Beatles w głośnikach i Oh Darling.

wieczoru dobrze nastrojowego ostatniego dnia września, chociaż w pogodzie absolutnie nie czuć tego, żeby to był ostatni dzień września. Jutro zaczynamy październik, jutro także kilka nietypowych świąt w kalendarzu będzie na nas. Że sprawdzę, między innymi z samego rana czekać na nas będzie Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. Jutro także Międzynarodowy Dzień Ochrony Zdrowia, a także Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Do tego mamy Światowy Dzień Ptaków, Międzynarodowy Dzień Kawy. To dla każdego coś dobrego, słuchajcie. I Międzynarodowy Dzień Muzyki, więc dziać się. Jutro będzie naprawdę, naprawdę dużo w tym kalendarzu, a my wracając do muzyki, do wieczoru dobrze nastrojonego, teraz już mamy coś od samego Lenego Krawica. It Ain't Over Till It's Over w głośnikach, a w kolejce już absolutny bluesowy klasyk od Gary'ego Moore'a, czyli Still Got The Blues, to w kolejce.

0: Kropla wieczności.
1: Daj mi znak. Podczas jazdy samochodem widzimy mnóstwo znaków. Droga jednokierunkowa. Zakaz skrętu w lewo. Uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu. Był czas, kiedy Jezus czynił wiele cudów. Karmił tysiące kilkoma rybami i chlebami, wyrzucał demony, chodził po wodzie. I rzeczywiście, były one trochę jak znaki drogowe. Nie dało się ich przegapić. Ale pewnego dnia przywódcy religijni przyszli i poprosili go o znak. Więc pewnie użył swojej mocy, by dokonać czegoś, co zwaliłoby ich z nóg, czyż nie? Zamiast tego Jezus odszedł od nich zniesmaczony. Dlaczego tak zrobił? On jest Bogiem. Uzdrawia ludzi, czyni cuda i robi te wszystkie niezwykłe rzeczy na swoich warunkach, nie na naszych. Chcieli, żeby był czymś w stylu małpy w cyrku –

0: zawsze się dzieje, gdy ludzie mają niewłaściwy obraz Boga. Wygląda to tak, jakbyśmy chcieli przerobić go na własny obraz. Pobudka. Bóg nigdy nie tańczy tak, jak ktoś mu zagra.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

20 minut już tylko zostaje do godziny 23. Po 23 audycja Wieczór Nie Tylko Rockowy z Pawłem Michalczynem, z którym na pewno zamienimy jeszcze kilka zdań, ale to za chwilę. Wcześniej jeszcze Bird of Paradise i Snowy White.

0: Nigdy więcej pochmurnych dni, The Eagles za nami. Te dni póki co bardzo pogodne i przyjemne, jak na koniec września, początek października. A ze mną w studiu Radia Centrum już Paweł Michaliszyn. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu, witaj Damianie, witam serdecznie.
0: Dzisiaj w Twojej audycji wieczór nie tylko rokowy, po godzinie 23:00 jedno główne nazwisko będzie dominować, prawda?
1: Warren Haynes.
0: No tak, ja tutaj może fragmencik tej solówki genialnej. No właśnie. Co tu więcej mówić? Jego muzyka, Warren Haynes, ćwierć wieku, jeśli się nie mylę, w almanach, ale to nie tylko przecież.
1: No właśnie, dzisiaj też chciałbym pokazać parę wcieleń Warrena i tego akustycznego, elektrycznego, solowego. To jest Allman Brothers, oczywiście Government Mule, bo to musi być. No i na koniec coś z jego ostatniej płyty podwójnej koncertowej, nagranej z orkiestrą, Dreams and Songs. Rewelacja, ja czyli brak mi słów.
0: Absolutny taki cały przekrój twórczości Warrena dzisiaj.
1: No 60 minut, niecałe.
0: 55 jak to, jak minut, to zmieścić?
1: Jakoś to zmieszczę, jak przesunę z 5 minut dłużej, to Mariusz pewnie mi nic nie zrobi. Bo
0: pozdrawiamy.
1: Tyle mogę, pozdrawiamy Mariuszu serdecznie. Zapraszam Państwa, zapraszam. Ja dawno nie grałem audycji takiej personalnej, bym powiedział nawet, nie? No, ona jest...
0: A personalnie znasz osobiście
1: dobrze
0: Warrena, więc
1: mamy
0: jest
1: kontakt,
0: o czym mówić.
1: Tak, no właśnie, no jest, no.
0: Zapraszamy zatem.
1: Zapraszam serdecznie, zapraszam.
0: Ja za dziś dziękuję. Damian Klimiński, do usłyszenia. Paweł Michaliczny, wieczór nie tylko rokowy po 23:00. Aha, ty wiesz, co ja zagram teraz, prawda?
1: Joe Bonamassa.
0: Proszę bardzo.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Kolejny bardzo ciepły, jak na tę porę roku, dzień. Na termometrach 21 stopni jutro w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Wciąż pogodnie, nieco bardziej wietrznie, bez opadów. Ciśnienie jutro bardzo wysokie, do 1030 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 23.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Po roku działania systemu kaucyjnego szykują się zmiany. Kraje bałtyckie prześcigną Polskę w wydatkach PKB na obronność. Za nami półmetek październikowej sesji piłkarskiej Ligi Narodów. Zaraz krótkie podsumowanie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Firma obsługująca kaucyjny zwrot butelek i puszek byłaby w stanie przyjmować też szklane butelki. To jeden z postulatów, jaki pojawia się po pierwszym roku działania systemu kaucyjnego. Tomasz Suligowski, prezes spółki OK, operator kaucyjny, mówi, że Ministerstwo Klimatu musi jeszcze doregulować pewne kwestie.
4: My jako operatorzy myślę, że większego problemu nie będziemy mieć. Bardziej jest kwestia tego, jak będzie przygotowany do tego handel, czy faktycznie recyklerzy są gotowi na takie strumienie. I ważne, czy to nam w ogóle coś da, jakieś dodatkowe wartości, tak, zmiana tego strumienia, no i ile to będzie kosztować.
3: Resort planuje objęcie kaucją butelek szklanych, tak zwanych małpek, i wydłużenie czasu na skorzystanie z bonu kaucyjnego. Rząd ma się zająć tym w ciągu 2 miesięcy. Polska nie będzie już w przyszłym roku liderem pod względem PKB na obronność. Nasz kraj straci tę pozycję na rzecz państw bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii. Kraje te planują wydać na obronność co najmniej 5% PKB, mówi analityk do spraw bałtyckich Tomasz Zduńczyk.
5: Są to małe liczebnie kraje, demograficznie mniejsze zdecydowanie niż Polska, więc też bardzo dużo muszą wydać, jeśli chodzi o przygotowanie rezerw, no bo te rezerwy są tak naprawdę w przypadku takich państw kluczowe.
3: Polska planuje w przyszłym roku wydać na obronność 198 miliardów złotych. Ukraińska armia odzyskała kolejne tereny w Donbasie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ramach operacji Vivaldi spod rosyjskiej okupacji wyzwolono 176 km kwadratowych. Według Kijowa udało się też powstrzymać rosyjskie próby przełamania frontu w rejonie Słowiańska i Kramatorska. Katowice zacieśniają współpracę z leżącą zaraz za granicą czeską Ostrawą. Władze obu miast podpisały porozumienie o współpracy m.in. w transporcie, inwestycjach i przebudowie terenów poprzemysłowych. Samorządowcy podkreślają, że oba miasta tworzą jeden naturalnie powiązany region. W planach są wspólne projekty, które mają przyspieszyć rozwój pogranicza polsko-czeskiego. Połowa październikowego cyklu piłkarskiej Ligi Narodów. Hiszpanie są ciągle niepokonani, Niemcy czekają na pierwsze zwycięstwo, podobnie jak Polacy, którzy zaczynają przygotowania do piątkowego meczu z Rumunią w Warszawie. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
6: Biało-czerwoni nie mają powodów do świętowania, bo w Sztokholmie znowu przegrali ze Szwecją. Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów. Zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente.
7: Dziękuję Sevilla za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. Hymn był bardzo wzruszający. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sevilla. O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
8: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
6: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty. Niemcy pod wodzą Jurgena Kloppa na razie zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
3: Wyniki w Lidze Narodów liczą się też w kontekście awansu na Mistrzostwa Europy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, witam. Paweł Michaliszyn z tej strony, za mikrofonem Radiocentrum Kalisz. Dziękuję za SMS-y, już wchodzą, widzę. Radiocentrum Kalisz, oczywiście na 106.4 W. Witam serdecznie raz jeszcze internautów, witam również. Drodzy Państwo, dziś rzadko takie coś tworzę. Zazwyczaj lubię, kiedy audycja składa się z różnych wykonawców, ale tym razem postawiłem na jednego, mojego ulubieńca. Dziś muzyka Warrena Haynesa. Wyłącznie Warrena. Ja ostatnio wróciłem do intensywnego odsłuchiwania, do ponownego intensywnego odsłuchiwania jego muzyki. Fragmenty jego ostatniej znakomitej płyty prezentowałem Państwu 2 tygodnie temu. No właśnie, tak przy okazji Dreams and Songs przypominam sobie kolejne płyty Government Mule i solowego Warrena. I wiecie co, długo zastanawiałem się, cóż takiego przywieźć dziś do studia, żeby trochę zaintrygować. Setlistę zmieniałem paręnaście razy, a to przecież jedynie 1 godzina audycji, nawet niecała 1 godzina. Okej, zacznę może od akustycznego wcielenia Warrena. Te akustyczne dzieła mają w sobie coś niezwykłego, coś bardzo, bardzo osobistego. No bo kiedy zostaje tylko głos, gitara i cisza pomiędzy kolejnymi dźwiękami, ulatuje gdzieś ciężar rockowego zespołu. Zostaje jedynie człowiek ze swoimi wspomnieniami, tęsknotami i pytaniami, na które przecież nie zawsze można znaleźć odpowiedź. A Warren potrafi zagrać kilka prostych akordów tak, jakby opowiadał historię przeżytego życia. Jest w tych akustycznych miniaturach, w akustycznych nagraniach jakiś nieokreślony smutek i ja to kocham. Jest też samotność długodystansowca. Jest mnóstwo ciszy. Tak, to, drodzy Państwo, muzyka na późny wieczór. To słowa, pod którymi, jak myślę, wielu z nas mogłoby się podpisać i się podpisuje. To jest ta chwila, gdy radio gra nieco ciszej, a świat za oknem powoli zasypia. No a człowiek zostaje sam ze swoimi myślami. W taki czas akustyczny Warren brzmi szczególnie prawdziwie. Jak ktoś, kto nie próbuje niczego udowadniać, chce tylko opowiedzieć historię. Nie mogę cię ocalić, ale będę tuż obok. Mogę cię zatrzymać, ale nie będę patrzeć, jak toniesz. W moim życiu wszystko niszczyłem i zastanawiam się, być może jestem tchórzem. Nie wiem, czy ci się podobało. Miałem nadzieję, że tak. Więc pokażę ci rzeczy, które ukrywałem, bo w moim życiu zawsze byłem tym, który wszystko przed sobą niszczył. Więc nie wiem, czy czasem jakiś demon ciemności nie pociąga za sznurki naszych serc. Jeszcze raz, jeszcze i jeszcze. Całe moje życie odarto z piękna i czasami już nie odróżniam dobra od zła. Tak powiadają, mówią, że często mi się to przydarza. Ludzie się zmieniają, nie wiem dlaczego. Nieznajomi wchodzą i wychodzą przez moje drzwi. Coś musi się zmienić. Duchy przeszłości ciągle są tu przecież obecne. Żebym nie zapomniał. Nie mogę cię ocalić, ale będę w pobliżu.

In My Life ze znakomitego koncertu w Bonaru. Warren Haynes. Drodzy Państwo, są płyty, które po parokrotnym przesłuchaniu odkłada się na półkę. Ot tak po prostu. Mówimy, że to na lepsze czas. Ale są też i takie albumy, no właśnie, które smakują wiecznie. O każdej porze i w każdym miejscu. I słuchane tysięczny raz, ciągle od nowa i od nowa, zawsze wywołują dreszcze i powodują niedosyt. Są jak, no właśnie, są jak stare fotografie. Na przykład piękne i bardzo ważne przecież. I zawsze pod ręką. Tales of Ordinary Madness Warrena Haynesa jest taką właśnie płytą. Kto wie, być może to najważniejsza dla mnie jego solowa płyta. Zawsze mu o tym wspominam, gdy piszemy do siebie. Opowieści o zwyczajnym szaleństwie to, jak mi się wydaje, album kierowany do tych najwrażliwszych. Nie znajdziecie tutaj almanowskiego falowania, czy też rockowego ciężaru rodzącego się właśnie Government Mule. Ten album poraża szczerością. Taką wiecie, do bólu, do krwi. No, warstwa tekstowa jest równie ważna jak sama muzyka. Bo to był przecież ten moment, gdy trzeba było podjąć życiową decyzję, co dalej. Przygoda z Allman Brothers Band na tamten czas dobiegała właśnie końca i on doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Czekały nowe wyzwania, nowe niewiadome, jak mi opowiadał, czuł duży lęk. I to wszystko zaklął w ten cudowny album, w opowieści o zwyczajnym szaleństwie. Już sam tytuł pozwala zorientować się, z czym tu się spotkamy, co tu usłyszymy. Ja na dziś wybrałem niezwykle przejmujący Angel City. A dlaczego Angel City, a nie na przykład Blue Radio czy Tattoos and Cigarettes? Sam nie wiem. W Angel City jest coś z nocnej podróży przez miasto na przykład. Jakieś światła przesuwające się za szybą samochodu, puste ulice i wspomnienia, które wracają zawsze, no właśnie, zawsze wtedy, gdy człowiek zostaje sam. A Warren śpiewa tu tak, jakby opowiadał historię kogoś, kto wiele już przeżył. Jego głos wydaje się tu zmęczony, nieco chropawy. No prawdziwy przecież. Nie? I chyba dlatego Angel City brzmi jak osobiste wyznanie, a nie jak zwykła rockowa piosenka. Ten poruszający utwór ma w sobie ową szczególną muzyczną samotność, która jednak nie przygniata. Ona pozwala słuchającemu zatrzymać się na moment, na tą jedną chwilę, posłuchać własnych myśli, pomyśleć o ludziach, o miejscach, no właśnie, chwilach, które już przecież minęły, ale których nie potrafimy i nie chcemy zapomnieć. Anioły w niebie, demony na ziemi, a moja głowa wiruje gdzieś między nimi.

Myślę, że anioł, którego miałem kiedyś na ramieniu, został w moim rodzinnym mieście, a tutaj w mieście aniołów nie ma ich wystarczająco dużo, by kręciły się wokół. Angel City, Warren Haynes. I tyle. Cóż teraz? Musi być coś z Allman Brothers Band, bo przecież to był ogromny wpływ Warrena na to, co działo się z zespołem po 1989 roku. Allmani to taka muzyczna podróż. Czasami trudno powiedzieć, gdzie kończy się właściwa kompozycja, a zaczyna improwizacja. Ja patrzę na album Shades of Two Worlds. To płyta, która brzmi jak spotkanie dwóch czasów. Z jednej strony jest w nim duch dawnych Allmanów, no wiecie, blues, południowe słońce, długie improwizacje i muzyka płynąca tak bez pośpiechu, a z drugiej strony słychać zespół, który po latach trudnych, czasami tragicznych wręcz doświadczeń patrzy wyłącznie przed siebie i ponownie tworzy absolutnie porywającą muzykę. Tak to czuję. Shades of Two Worlds to album zawieszony pomiędzy przeszłością a przyszłością, między bluesową tradycją a na wskroś nowoczesnym brzmieniem. No a gitarowy duet Warrena i Dickeya Betza to przecież muzyczny Olimp. Kto wie, czy to nie jest najdoskonalsza płyta Allman Brothers Band. Często mam takie wrażenie. Muzycy nawet nie próbują tutaj udowadniać jakiejś młodości. Mają doświadczenie, mają pamięć, no i świadomość tego, co zostało za plecami. I ciągle prą do przodu. Z Warrenem na pokładzie mogli sobie przecież pozwolić na wszystko. Wybrałem z tej płyty arcydzieło Kind of Bird. No właśnie, ta kompozycja ma w sobie wolność ptaka, tak mi pasuje to określenie. Raz płynie spokojnie, niemal medytacyjnie, by za chwilę spontanicznie poszybować wysoko, wysoko w niebo. I to jest właśnie magia Allman Brothers Band. Są wspólnie jednym organizmem, jednym oddechem, jednym wielkim improwizowanym opowiadaniem. Greg Allman, instrumenty klawiszowe, Warren Haynes, gitary, Dickie Betts, gitary, Alan Wood, gitara basowa, Butch Trax, perkusja, J-Mo, perkusja, Mark Quinones, instrumenty perkusyjne i Johnny Neal. Hammondy, Kind of Bird, Allman Brothers Band.

Kind of Bird zespołu Allman Brothers Band. Tym razem z koncertu. Pozamieniały mi się utwory, drodzy Państwo, ale to bez znaczenia. No właśnie, Kind of Bird przeleciał gdzieś nad głową i zostawił człowieka z poczuciem, że przed chwilą doświadczył czegoś naprawdę wielkiego. Ja patrzę na kolejną płytę. To album koncertowy Live at the Roseland Ballroom zespołu Government Mule. To był początek drogi tego znakomitego zespołu. Słuchaj tutaj chłopaków w swoim naturalnym środowisku. A naturalne środowisko to była przecież scena. Roseland Ballroom stał się czymś więcej, jak mi się wydaje, niż tylko miejscem koncertu. Jest przestrzenią, w której blues, no i hard rock, przetykane niesamowitymi improwizacjami, nie mają żadnych granic przecież. Tutaj muzyka nie jest odtwarzana. Ta muzyka wydarza się na oczach i w uszach słuchaczy. W tym koncercie jest też coś z rockowego, zadymionego klubu. Ja to tak czuję. Można sobie tylko wyobrazić światła sceny i tłum ludzi pod nią, przy niej. A wszystko aż kipi nieziemską energią. Jeszcze jedno. Są koncerty, których się po prostu słucha. No, słuchamy, słuchacie, ja słucham. Pełno ich i niektóre są naprawdę znakomite. Ale są też takie, w których uczestniczysz, drogi słuchaczu, słuchaczko. Uczestniczysz, nawet jeśli od ich miejsca nagrania dzielą cię tysiące kilometrów i wiele, wiele lat. Ten właśnie należy do tych drugich. Warren Haynes, gitara śpiew, Alan Wood, gitara basowa i Matt Apts, perkusja. Government Mule w ich flagowym. Mule.

0: Lauren Haynes on the lead guitar. Thank you all. Good night.
1: Government Mule. Government Mule w jednym z flagowych swoich utworów. Drodzy Państwo, mamy mało czasu, więc a jeszcze chciałem Wam opowiedzieć trochę historii, czy może historii związaną z albumem, z pewnym albumem. No właśnie. Trzymam w ręce tak naprawdę moją ukochaną płytę Government Mule, Live Before Insanity. To ostatni album, na którym można usłyszeć grę Alena Woody'ego. Zespół w tamtym czasie już mocno rósł w siłę. Po znakomitych debiucie i Dolls ja spodziewałem się czegoś absolutnie doskonałego i nie myliłem się. To arcydzieło okazało się 15 lutego 2000 roku. Ja pracowałem już wtedy nad suplementami do książki o Allmanach i nad historią Government Mule, więc byłem w kontakcie i z Warrenem, i z DK'em. I pamiętam, że album Live Before Insanity przysłano mi na początku grudnia 1999 roku, a więc na 3 miesiące przed premierą. No radość była ogromna, ciągle jest. Live Before Insanity. No właśnie, płyta Absolut, od początku do końca. Dwie poprzednie to również znakomitości, ale Live Before z albumem doskonale wyważonym. Dwa poprzednie sprawiały wrażenie płyt koncertowych, zaś ta dzisiejsza płyta złożona z iście zegarmistrzowskim pietyzmem. Jest w tej płycie jakaś stylistyczna klamra spinająca całość. Warren Haynes, Alan Woody, Matt Apt stworzyli kompozycyjno-aranżacyjny Mount Everest. No istna magia. Jakby sama muzyka miała świadomość przemijania. Tak, bo to nie jest płyta, która próbuje poprawiać nastrój za wszelką cenę. Tu rządzą emocje. Często gęsto dość mroczne emocje. I słyszę w tej pięknej muzyce i napięcie, i melancholię. Tak więc słuchanie tego może czasami boleć, ale chyba o to chodziło, to ma boleć. Bo przecież to nie są piosenki z rockowej listy przebojów. Ten album ma w sobie późną noc, nie taką, wiecie, romantyczną, pełną świateł, lecz tę prawdziwą, kiedy zostajemy sami często, słuchając uważnie własnych myśli i muzyki. Live Before Insanity brzmi jak pytanie, a właściwie jest pytaniem, bo no właśnie, jest pytaniem, co było przed chaosem, przed bólem, przed momentem, kiedy wszystko, co nas otacza, zaczęło wyglądać inaczej, mocno inaczej. No i to nie jest w końcu płyta do słuchania w tle. To muzyka, której trzeba pozwolić wejść pod skórę. A i na koniec po utworze No Need to Suffer wracam jeszcze raz do płyty Dreams and Songs, do tej ostatniej podwójnej koncertowej płyty Warrena. To jak podsumowanie całej jego muzycznej historii. Marzenia i piosenki. Dwie siły, no właśnie, dwie siły, które potrafią przetrwać czas. Ludzie odchodzą, koncerty się kończą, świat się zmienia, a piosenka pozostaje w nas ciągle taka sama i ta sama. Na zawsze. Dreams and Songs, muzyczna podróż Warrena z orkiestrą symfoniczną. Dziś, drodzy Państwo, to wszystko. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Tak więc dwie kompozycje. No Need to Suffer i Whipping Post z orkiestrą symfoniczną. Dobrej nocy. Do usłyszenia za tydzień.